0: szkół mundurowi sprawdzają ich oznakowanie, działanie sygnalizacji i widoczność. Mamy ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach. To także więcej pracy dla policjantów z drogówki. Na co będą szczególnie zwracać uwagę, mówi Ewelina Stróżka z mazowieckiej policji.
1: Policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach, na trzeźwość kierowców, ale też na sposób przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci w pojazdach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że wybierając się w taką podróż z całą rodziną czy ze znajomymi, nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale również za te osoby, które przewozimy.
0: Od początku wakacji w wypadkach drogowych zginęło ponad 250 osób. Po wycieku danych Polaków z bazy MyDoctor wkrótce będzie można sprawdzić, czy informacje o nas też są na liście. Chodzi o PESEL-e, numery kontaktowe, historie wystawianych recept 19 milionów osób. Resort cyfryzacji zapowiadał, że będzie to można sprawdzić na specjalnej rządowej stronie. Kiedy będzie to możliwe? Z władzami ministerstwa rozmawiał reporter Radia Z Jan Kielak.
2: Liczą, że w nadchodzącym tygodniu, ale nie wszystko zależy od nich. Dane z wycieku wciąż zabezpiecza policja, mówił mi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: I zaraz po tym zabezpieczeniu w ciągu kilku godzin po załadowaniu do portalu Bezpieczne Dane będzie możliwość sprawdzenia, czy nasze dane stały się przedmiotem tego ataku.
2: Również w tym tygodniu resort przedstawi propozycje zmian, które uszczelnią system i zabezpieczą nasze dane przed cyberatakami w przyszłości. Jan Kielak, Radio Z.
0: Śledztwo w sprawie wycieku prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. To pracownik przez przypadek włączył syrenę alarmową na Lubelszczyźnie. Jak wiecie z Radia Z, przedwczoraj niepotrzebnie zawyły syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Były to testy techniczne, mówi Radiu Z rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach. Nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
0: Takie testy na Lubelszczyźnie odbywają się codziennie do odwołania. Niezależnie od tego będą odbywały się testy z ostrzegania o zagrożeniach, o których mieszkańcy będą informowani. Do końca roku w województwie pojawi się kilkaset nowych elektronicznych syren. Ryszard Petru w Radiu Z krytykuje rządowe plany zmian w podatkach. Jeśli wejdą w życie, to wpłyną negatywnie, obniżą szanse na zwycięstwo koalicji rządowej, uważa poseł Centrum. Według Petru rząd szuka pieniędzy i ktoś premierowi źle doradził.
5: Mam wrażenie, że te propozycje podatkowe przygotowywali ci sami pracownicy Ministerstwa Finansów, którzy przygotowywali Polski Ład, bo to jest dokładnie ta sama filozofia. Coś trochę obniżymy, a gdzieś w całym masie miejsc innych podwyższymy.
0: Zdaniem ekonomisty nie powinno się wprowadzać żadnych zmian w podatku CIT, progi podatkowe powinny być waloryzowane automatycznie. Teraz ważna informacja dla Ukraińców. W Polsce ci obywatele, którym nadano numer PESEL UKR, bez ważnego dokumentu podróży muszą do końca sierpnia potwierdzić tożsamość w urzędzie gminy. ZUS ostrzega, że jeśli tego nie zrobią, utracą status UKR, a z nimi uprawnienia wynikające z ochrony czasowej, w tym pieniądze z 800+. PESEL UKR nadawano w pierwszych miesiącach pełnoskalowej wojny. Uzyskało go wtedy wiele dzieci, które często nie miały paszportów ani innych dokumentów. Czas na potwierdzenie tożsamości upływa 31 sierpnia. Pierwszy górnik z Polskiej Grupy Górniczej przeszedł do pracy w Kolejach Śląskich. To w ramach porozumienia o przekwalifikowaniu pracowników górnictwa do sektora kolejowego. 35-letni Klaudiusz Sikora w kopalni Staszyc obsługiwał kombajn chodnikowy, teraz pracuje jako mechanik taboru. Koleje Śląskie zapowiadają, że w ramach porozumienia z PGG wkrótce zatrudnią kolejnych byłych górników. Dwóch przedsiębiorców z zarzutem oszustwa w sprawie wartego 20 milionów złotych sprzętu dla wojska. Ten zarzut postawiła prokuratura w Poznaniu. Podejrzani mieli zataić niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją przetargową. Są w areszcie, grozi im do 10 lat więzienia. Turyści mogą dostać 300 zł za pobyt na Lubelszczyźnie. Umożliwi to czek turystyczny, po który od wczoraj mogą zgłaszać się właściciele hoteli i pensjonatów z regionu. Program ma pomóc terenom przygranicznym, gdzie w związku z wojną na Ukrainie ruch turystyczny drastycznie zmalał, tłumaczy minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
0: a w puli są w sumie 3 miliony złotych na ten cel. Pierwsze bony trafią do turystów na początku września. Do walki z pożarami w Hiszpanii ruszyła trzecia, ostatnia zmiana polskich strażaków. To GFFF, wyspecjalizowany mobilny zespół Państwowej Straży Pożarnej przeznaczony do gaszenia pożarów lasów z ziemi. 35-osobowa jednostka zmieniła poprzednią grupę, która też specjalizuje się w gaszeniu bez użycia wody lub z jej małą ilością. Strażacy wykorzystują piły do cięcia drewna i łopaty. Druga zmiana stacjonowała w regionie Kastylii i La Mancha, a później pracowała w Aragonii. To było wielkie wyzwanie, mówi po powrocie do kraju dowódca operacyjny zespołu Alfa Waldemar Wielgosz.
7: Przy trzech pożarach wykopaliśmy około 2 kilometry takiego pasa oddzielenia pożarowego. Dużo, niedużo, natomiast myślę, że tutaj warto zaznaczyć, że były to 2 kilometry w niezwykle trudnym terenie, dla mnie osobiście w terenie najtrudniejszym, jakim przyszło mi w życiu działać.
0: Pożary w Hiszpanii gasiło łącznie 105 polskich strażaków.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Właściwie to Meni nie umie powiedzieć, ile minęło czasu, odkąd pan Budzik wyszedł. 10 minut, 15, pół godziny. Nie ma tu żadnego zegarka, żadnej formy uporządkowania upływu czasu. Wszystko się rozmywa. Kiedyś słyszała, że tak właśnie mają psy, że kiedy wychodzisz z domu i je zostawiasz, to one nie wiedzą potem, czy nie było cię kilka minut, czy kilka godzin, i dlatego właśnie po powrocie zawsze witają cię z takim entuzjazmem, jakbyś wrócił po latach. Teraz Maggie ma wrażenie, że wraz ze swoim wyjściem człowiek z zegarkiem na masce, pan Budzik, po prostu zabrał ze sobą czas. Odkąd wyszedł, ona siedzi w tym samym miejscu, na łóżku, wodząc wzrokiem po pomieszczeniu. Robiła to już wcześniej, ale teraz przygląda się uważniej, w konkretnym celu. Sprawdza, co może wykorzystać do ucieczki. Rozważyła już wcześniej większość opcji. Przyglądała się rurom wystającym z sufitu, czy da się je jakoś poluzować, wykręcić i zdobyć prowizoryczną broń albo dźwignię do podważania czegoś. Albo może coś, czym udałoby się jej odkręcić taboret lub nogę od stołu? Omiotła wzrokiem podłogę, czy nie ma luźnych klepek. Przyjrzała się drzwiom, zamkowi, zawiasom. Przyjrzała się także framudze. Kiedyś w domu jednego kolegi były drzwi antywłamaniowe, ale zamontowane tak fatalnie, na piankę i słowo honoru, że kilkakrotnie uderzone barkiem pijanego desperata wpadały do mieszkania z kawałkiem ściany. Tu jednak nie mogła na to liczyć, bo te drzwi, choć zwykłe, osadzone były raczej mocno. Tak, wcześniej sprawdziła już niemal wszystko, co mogła. Teraz zostały jej już tylko dwie niesprawdzone wcześniej opcje. Ta cholerna komoda ze swoimi wielkimi szufladami i zabite deskami, piwniczne okno. Zwłaszcza ta komoda ją kusi. Wcześniej bała się tam zaglądać, obawiając się albo kamery, albo nagłego wejścia oprawcy. Teraz już wie, jest pewna, że żadnych kamer tu nie ma i że pan Budzik naprawdę wyszedł, tak jak wtedy. Zostawił ją samą w domu, w dodatku tym razem nie krępując rąk ani nóg. Tyle udało jej się wywalczyć tym całym poniżaniem się, kłamaniem i podlizywaniem. Tym budowaniem cholernej więzi. Ma swobodę ruchu i świadomość, że jest sama w domu. Tylko czy to naprawdę jest jej szansa?
1: Nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz.
0: Jej własny głos brzmi teraz jakoś dziwnie. Obco. Ale może właśnie dlatego motywuje ją do wstania. Podnosi się więc powoli, zaskoczona, jak bardzo w ciągu tych chwil, odkąd wyszedł, zdążyła zesztywnieć. Całe jej ciało jest napięte. Mięśnie obkurczyły się niczym wystawiony na słońce mokry kawałek skóry. Czuje ból w plecach i mrowienie w stopach, a w głowie narastającą panikę. Nie będzie przecież zdolna uciekać.
1: Uspokój się, odetchnij. Sprawdź okno.
0: Powoli, nieco pokracznie, rusza w stronę zabitego deskami prostokąta. Staje tuż przed nim. Przygląda mu się. Jest wysoko, więc będzie potrzebowała na czymś stanąć, by do niego sięgnąć, ale zdecydowanie jest to stara farba i stare deski w miejscu, gdzie powinno być okienko. Nie zabezpieczył go specjalnie dla niej, więc jest szansa, że go również nie sprawdził. Że przyjął za pewnik, iż wszystko jest w porządku.
1: Po kolei. Skup się. Potrzebujesz mieć na czym stanąć i czym podważyć deski. Palcami tego nie zrobisz, a stół i taboret są mocno przykręcone.
0: Przez moment zastanawia się, czy ten obcy głos w jej głowie to ktoś inny. Czy aby nie popada w szaleństwo i teraz sama nie zaczyna mieć w głowie jakiegoś odpowiednika pana przepalonego chipa. Uznaje jednak, że nawet jeśli, to to, co mówi ta osoba, rozsądna Maggie, jest logiczne. Więc przynajmniej nie chce jej szkody. Najwyżej uciekną razem i potem będą myśleć.
1: Pomyśl o tym jutro.
0: Podchodzi do komody stojącej w kącie. Wysuwa jedną z szuflad, nawet próbuje ją wyszarpnąć, ale ta jest solidnie zamocowana, więc nie ma mowy, by ją wyrwać. Ktoś jest silniejszy może, ale nie Maggie, ani ta druga w jej głowie, samozwańcza Scarlett, nie są w stanie tego zrobić. Sprawdza następną i kolejną, licząc, że która się spoluzowana, źle sklejona, ale to niestety solidna, stara robota. W ostatniej, na dnie, leży kilka szpargałów, jakieś stare rysunki, instrukcje obsługi, kilka zdjęć. Maggie podnosi je, zbiera w panice, martwiąc się w pierwszym odruchu, że teraz zwłaszcza fotografie będą w złej kolejności i jej oprawca rozpozna, że tu buszowała. Zaraz się jednak uspokaja. Może po prostu je przeoczył, zapomniał, że tu są. Piosenkarka nie może powstrzymać się i przegląda fotografie. Na większości jest mały chłopiec, najpewniej pan budzik z dawnych lat, w towarzystwie dwójki dorosłych, pewnie rodziców. Jego ojciec to łysawy mężczyzna, zawsze w rozchełstanych koszulach o zarośniętej klatce piersiowej. Chudy, jeśli nie liczyć niewielkiego brzuszka. Matka to drobna kobieta ze śmieszną, natapirowaną fryzurą, rodem z lat 90. No i on, chłopiec. Tu z gitarą, tu z jakąś zabawką, tu z kijem do smażenia kiełbas nad ogniskiem, albo oślęczący przy fortepianie. Szczerbaty, potem nie, potem uśmiechnięty i dalej naburmuszony. Z ojcem przy jakimś drogim samochodzie, z matką na szkolnej akademii, z obojgiem gdzieś nad morzem, cała trójka umorusana śmietaną z gofrów. Na tarasie w towarzystwie jakichś ludzi obwieszonych złotem i wyglądających jak ruska mafia z taniego filmu. Chłopiec gra przed nimi na gitarze w pozie jak do grania klasycznego. Skupiony, z przygryzionym koniuszkiem języka. Fortepian i gitara, myśli Maggie. To dlatego tak dobrze sobie radził wczoraj z tym śpiewaniem. Kształcił się muzycznie. Odwraca zdjęcia, licząc na jakiś podpis, ale nie znajduje żadnej adnotacji. Jeszcze raz przegląda fotografię, a potem zwija je i chowa z powrotem do szuflady. Nie ma czasu na takie rzeczy, myśli, i zaraz uzmysławia sobie, że przecież to już ustaliła. Że czasu nie ma w ogóle. Nie w tym pomieszczeniu. Nie w tym domu. Że pan budzik go zabrał.
1: Dobra, uspokój się, powariujesz.
0: I to kolejna słuszna uwaga, ale ma jedną wadę. Jeśli faktycznie się uspokoi i przestanie wariować, Scarlett, ten obcy, rozsądny głos w jej głowie, zniknie. Zamiast się więc uspokoić, obchodzi komodę i napiera na nią ramieniem. Musi ją przesunąć, jeśli chce dostać się do okienka. Musi na niej stanąć i spróbować wydłubać gwoździe, którymi przybito deski. Musi, ale nic z tego. Komoda ani drgnie, a okienko jest za wysoko. Maggie uzmysławia sobie, że tylko marnuje czas. Czas, którego nie ma. Błaszkowicz rozłącza się z Chrastem, nerwowym krokiem wchodzi do kuchni i nalewa sobie wody. Wypija ją na jeden łyk, odkłada szklankę i wybiera numer Edyty. Czuje napięcie, ale sam nie wie, czy to nerwy, czy ekscytacja, że znowu jest w grze. Nawet jeśli tylko jako łącznik. Przykłada telefon do ucha. Czeka.
2: Tak teraz będziesz dzwonił co chwila i sprawdzał?
3: Właściwie to nie powinno być takiej potrzeby, bo zgodnie z umową powinniście już być na miejscu od 5 minut. Ale z pewnych solidnie wkurzonych źródeł wiem, że nie jesteś. Coś się stało? Daleko jeszcze?
2: Według GPS jakieś 10. Artur chciał ściąć i władowaliśmy się niepotrzebnie na ruch wahadłowy. Nieważne. Czyli on już tam jest, tak?
3: Jest, punktualny i wściekły. Mówiłem ci, że to paranoik. Ten smarka depisarz jest z tobą?
2: Artur? Tak, i słyszy, co mówimy. Jesteś na głośniku.
4: Dzień dobry.
3: No, się okaże, czy dobrze. Nie wiem, jak zareaguje na to, że jesteście we dwójkę. Powiedziałem mu, że Edyta będzie sama.
2: No trudno. Myślę, że w tych okolicznościach szczególnie powinien zrozumieć, że nie chce się sama spotykać z jakimiś obcymi facetami na odludziu pod miastem. Jak w ogóle poznam tego detektywa? I jak on się w ogóle nazywa?
3: Dawid Frast. Ale poznasz go najpewniej po tym, że podejdzie i się przywita. Jak mówiłem, on już tam jest i czeka, i ma twój rysopis. I nie sądzę, żebyś na leśnym parkingu miała się spodziewać tłumów.
2: No fakt. Dobra, to jedziemy jak najszybciej się da.
3: A ja dzwonię, żeby poczekał.
0: Rozłącza się i ponownie wybiera numer detektywa, ale przed połączeniem wypija kolejną szklankę wody. Stary nawyk, jeszcze z radiowych czasów. Kiedyś w ferworze walki zwyczajnie zapominał pić i zwykle w kluczowych momentach, gdy musiał powiedzieć coś na antenie, zasychało mu w gardle. Kiedyś uzmysłowił sobie, że z pełnym pęcherzem może mówić do radiosłuchaczy. Z głosem, jakby heblował deski, już nie.
4: No i?
3: No dobra, rozmawiałem z nią właśnie.
4: I co?
0: Błaszkowicz uznaje, że póki co będzie się trzymał narracji, że Edyta jest sama. Jak już dojadą na miejsce, to będzie jak będzie. Ale wtedy mogą go postawić już przed faktem dokonanym. Najwyżej chrast będzie później marudził. Trudno.
3: Tak jak się spodziewałem, miała kłopoty na drodze, jakiś ruch wahadłowy gdzieś, ale w kwadransie się zmieści. Przepraszała.
4: Wiesz, gdzie mam jej przeprosiny? Nie znoszę takiego traktowania. I żeby nie było wątpliwości, wciąż nie wiem, czy będę chciał jej cokolwiek przekazywać. Poczekam, ale póki co jestem coraz mocniej przekonany, że to nie był dobry pomysł. Właściwie...
5: Proszę bardzo.
4: Czekaj, jakiś facet czegoś ode mnie chce. Co się stało?
5: Ma pan sprawny lewarek?
4: Lewarek? Tak, chyba mam. Chwileczkę.
3: To ja się może rozłączę, co? Dajcie mi znać po wszystkim.
4: Nie musisz, po prostu poczekaj chwilę.
5: Pan poczeka moment, muszę to tylko odgrzewać. Zaraz, lewarek, dobry moment.
3: Dawid!
4: Chrast!
0: Próbuję zadzwonić jeszcze raz, ale detektyw nie odbiera.
6: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Nie jest łatwo znaleźć miejsce do zaparkowania, ale Łoś szuka cierpliwie, bo nie chce ryzykować zatrzymania się w niedozwolonym miejscu. I nie chodzi tu tylko o mandat. Ostatnie, czego chce, to żeby ktoś zobaczył, a potem, co gorsza, posłał do brukowców informację, jak najmilszy człowiek w Polsce, jak okrzyknęły go kiedyś media, zajmuje bezprawnie niebieską kopertę albo łypie awaryjkami.

0: zakazie. Mili ludzie nie robią takich rzeczy. Dlatego woli zaparkować dalej i trochę się przejść. Zwłaszcza, że z tego, co zrozumiał z tamtej rozmowy w toalecie, albo już ma czas, albo zaraz go będzie miał. Bo ten detektyw, ten cały chrast, ma umówione spotkanie. Idealna okazja, by włamać się do jego biura i sprawdzić, co takiego ma do przekazania w związku z tą cholerną sprawą. Czy jest to coś nieszkodliwego, próba wybicia się na pojawiającej się okazji, czy może coś, co obciąża najmilszego z Polaków i ulubieńca tłumów? Lepiej dla tego chrasta, jeśli nie to ostatnie, bo wówczas okazałby się on przeszkodą. A Maciek, choć trochę odwykł od rozwiązywania problemów z przeszkodami, wie, że to jak z gotowaniem jajka w koszulce. Gdy już raz zrozumiesz, jak to działa, to udaje się za każdym razem. Pogrążony w myślach, dopiero po dłuższej chwili orientuje się, że dzwoni jego telefon. Spogląda na wyświetlacz i widzi, że to Zuzanna. Przewraca oczami, bo wie, dlaczego jego żona dzwoni. Przystaje. Daje sobie czas dwóch sygnałów, by przybrać odpowiednią maskę. Bo tak, dla niej ma specjalną, wyjątkową.
1: Kochanie, to nie jest najlepszy moment w tej chwili, muszę...
2: Czy ty zapomniałeś, że masz mieć właśnie spotkanie w Radiu Z? Dzwonili przed chwilą z pytaniem, kiedy będziesz, poczekają.
1: A to, zapomniałem ci powiedzieć, Rybko, ale to już nieaktualne.
0: Słyszy, jak żona się zapesza i uśmiecha się na wspomnienie jej miny. Tak zabawnie wtedy cofa podbródek, otwierając usta i jednocześnie robi wielkie oczy. Wygląda wtedy trochę jak żeńska wersja Salvatore Dali na tym słynnym zdjęciu. Notuje w pamięci, by umówić się z fotografem i zrobić sesję żonie. I tak, koniecznie jedna fotka z tą miną.
2: Jak? Co to znaczy nieaktualne? Przecież sam chciałeś, Maciek!
1: Tak, ale przemyślałem to i doszedłem do wniosku, że...
3: Proszę?
1: Poczekaj chwilę, tak.
3: Można sobie zrobić z panem zdjęcie?
0: Dzieciak ma ze 14 lat i mało się nie zabił, hamując na miejskiej hulajnodze, gdy tylko zobaczył Maćka. Kucharz najchętniej kazałby mu spadać, ale wie, że nie może, że to wbrew jego roli. Jego uśmiech to maska, dzięki której pozostaje niewidzialny. Odmówi i na pewno ktoś to zapamięta. Dlatego odsuwa telefon od ucha i pozuje, prostując się.
1: Pewnie, ale tak szybciutko, bo się spieszę, dobrze?
0: Dzieciak odrzuca hulajnogę na bok, staje i obejmuje kucharza ramieniem. Ma ciepłą, wilgotną rękę i na pewno zostawi ślad na koszuli. Maciek stara się o tym nie myśleć, ale nie może się powstrzymać. Trzaskają kilka selfie z rzędu.
3: Dziękuję bardzo.
1: Nie ma sprawy, malutki, miłego dzionka. No, już jestem, Rybko. Co mówiłem?
2: Powiedziałeś, że doszedłeś do jakiegoś wniosku.
1: A, tak. Doszedłem do wniosku, że przede wszystkim miałaś rację. Z tym, że nie należy im teraz zawracać głowy pierdołami. Oni naprawdę mają teraz straszne zamieszanie w związku z tym, co się tam u nich dzieje i nie ma co...
2: Już im zawróciliśmy głowę, Maciek. Zadzwoniłam do nich tak, jak chciałeś i umówiłam na to spotkanie w ostatniej chwili, ale zgodzili się, bo to ty. A teraz pytają, o której będziesz, a ty mi mówisz, że po prostu zrezygnowałeś, że się wycofujesz bez słowa. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywałeś. Wiesz, w jakim świetle mnie to stawia jako twoją menadżerkę? No i co ważniejsze, w jakim świetle stawia ciebie?
0: Łoś przystaje. Sprawdza numer na budynku. Tak jak się spodziewał, sądząc po dostępnych w sieci zdjęciach elewacji, agencja detektywistyczna Chrasta nie ma prestiżowej lokalizacji. Zwykły, na wpół opuszczony biurowiec, gdzie mieści się salon tajskiego masażu, biuro rachunkowe i obdarte naklejki po social mediowym startupie. Wszystkie biura identyczne, w drzwiach najtańsze zamki. Tak, wszechświat mu teraz sprzyja.
1: W żadnym świetle mnie to nie stawia, kochanie, bo w radiu nie ma reflektorów, to tylko dźwięk, pamiętasz? Nie ma zapachu, nie ma widoku, są tylko dźwięki. Co miałbym robić w tej audycji? Mlaskać?
0: Ma nadzieję, że ją to rozbawi, ale nie liczy na to przesadnie. I jak się okazuje, słusznie.
2: Rozmawiać, Maciek. W audycji masz po prostu rozmawiać. I tak wiem, próbujesz być teraz zabawny i uroczy, ale to nie jest konwersacja, którą odbędziemy na skróty. Martwię się o ciebie.
1: A, niepotrzebnie.
0: Wchodzi do budynku i niepewnie zerka w stronę biurka recepcji. Zauważa jednak, że nie tylko nie ma tam nikogo, ale blat pokryty jest kurzem, a w głębi leżą jakieś stare pudła. Od dawna nikt tam już nie siedzi. Maciek podchodzi do tablicy z wykazem firm w budynku i znajduje agencję. Pierwsze piętro. pokój 19. Wchodzi na schody. Postanawia, że jeśli detektyw tam będzie, on uda, że ma do niego sprawę i spróbuje wyczuć sytuację. Jeśli agencja będzie zamknięta, sprawdzi pozostałe pomieszczenia i jakoś dostanie się do środka.
2: Martwię, bo zachowujesz się dziwnie. Nie umiem tego określić, ale ostatnio jesteś jakiś taki, inny. Bardziej nerwowy, spięty, chaotyczny.
1: Kochanie, porozmawiamy o tym później, dobrze? Jak wrócę do domu, zadzwoń do tej setki, przeproś, powiedz, że mi coś wypadło. Nie wiem, nogę skręciłem na hulajnodze albo coś.
2: Jesteś pewien, że nie możesz tam jeszcze podjechać? Zaczekają.
1: Nie, kochanie, mówiłem ci, mam ważną sprawę w dodatku w zupełnie innej części miasta.
2: No właśnie nie mówiłeś. Wrzuciłeś tylko teraz o jakiejś sprawie. Co się dzieje? Dlaczego jesteś taki tajemniczy?
1: Nie tajemniczy, tylko... Dobra, muszę kończyć, skarbie. Porozmawiamy później, dobrze?
0: Staje przed drzwiami, na których mieści się profil chandlerowskiego detektywa w kapeluszu i napis Agencja Detektywistyczna Hrast. Rozłącza się i chowa telefon, a potem naciska klamkę. Zamknięte. Puka. Czeka i znowu puka. A potem bierze się do dzieła. Edyta jest podenerwowana, więc za wszelką cenę próbuje skupić na czymś uwagę, byle tylko nie zerkać ciągle na telefon czy zegarek. Przez chwilę więc przygląda się widokowi za oknem, zerka na monety i kwity wciśnięte w podłokietnik, papierki po cukierkach w niewielkie kieszonce pod radiem.
4: Myślisz, że co on może mieć, ten detektyw?
5: No trudno powiedzieć. Wiesz, ja to się obawiam, że w ogóle nie będzie to miało żadnej wartości. Może rozkminił to, co ty z tą piosenką? A może przyniesie nam jakąś książkę pierwszego koronnego, w której będzie napisane, że kiedyś to, a kiedyś Budzikowski był tu i tu i pił z tym i z tym.
0: Edytę drażni, że tak to bagatelizuje. Zastanawia się, czy to dlatego od początku tak lekko podchodził do tego spotkania.
4: Ja chyba jednak spodziewam się czegoś lepszego po prywatnym detektywie. W końcu facet z tego żyje, nie? Stropienia spraw.
0: Artur zerka na nią, po czym wzrusza ramionami.
5: Nie chciałbym cię rozczarować, ale na ile się orientuję, to detektywi żyją przede wszystkim z robienia sekretnych fotek niewiernym małżonkom. Albo ewentualnie z odzyskiwania dzieci z porwań rodzicielskich. To znaczy porywanie zwrotne.
0: Znowu na nią zerka, tym razem jakby upewniał się, czy Edyta wie, o czym mówi. Oczywiście, że wie, bo kiedyś czytała reportaż o takich sprawach. Pamięta, że zaskoczyła ją wtedy skala zjawiska.
4: No, słyszałam o tym. I to w ogóle nienormalne jest. Dziecko traktowane jak cholerny worek kartofli. Rozumiem. Rodzicom się nie układa, ale żeby robić takie coś dzieciom...
5: Wiesz, pomijając patologię, to myślę, że zwykle sprowadza się to jednak do tego, że każdemu się wydaje, słusznie lub nie, że to akurat on wie, co dla dziecka jest najlepsze. No i czasem faktycznie tak jest. Weźmy twojego ojca.
4: A co z nim?
5: No, nadał ci kiedyś imię po Bartosiewicz.
4: No.
5: I dzięki temu dziś mogłaś wpaść na trop najważniejszej sprawy w swojej karierze. Przypadek? Nie sądzę.
4: No, jesteś durny, naprawdę.
0: Artur wzrusza ramionami, ale uśmiecha się pod nosem, wyraźnie zadowolony z tego, że choć na chwilę oderwał myśli towarzyszki od długości spóźnienia. Wyjeżdża z terenu zabudowanego i chce przyspieszyć, ale z bocznej drogi w ostatniej chwili wbija się przed niego jakiś SUV i zamiast od razu przyspieszyć, rozpędza się powoli, zmuszając pisarza do przyhamowania.
1: No że szkul! Cholera, jakby nie mógł poczekać.
0: Telefon, który Edyta trzyma w dłoni, raz po raz sprawdzając godzinę, wibruje nagle, więc dziennikarka spogląda na ekran. Widząc nazwisko Błaszkowicza, przewraca oczami. Rozumie, że facet chce pomóc, że się zaangażował, ale powoli zaczyna mieć go już dosyć.
4: Jarek, naprawdę nie robimy tego specjalnie. No jedziemy, tak?
6: Jak daleko jesteście od tego parkingu?
4: Nie wiem, chwila jeszcze. No nic nie poradzę na światła i pieprzoną śmieciarkę, która zablokowała pół drogi. Artur naprawdę robi co może, ale jak nie urok, to cykliści.
6: Słuchaj, coś się tam stało.
0: Edyta ma wrażenie, że coś jest mocno nie tak w jego głosie. Jakieś napięcie, jakaś nerwowość, której nie było tam wcześniej.
4: Czekaj, bo chyba nie rozumiem. Gdzie się stało?
6: Na tym parkingu rozmawiałem z Hrastem i ktoś tam do niego podszedł, polewarek, a potem nagle były jakieś zakłócenia, zamieszanie i się rozłączył.
4: No dobra, ale odzwaniałeś do niego? Próbowałeś?
6: Tak, próbowałem, ale nie odbiera. To naprawdę nie brzmiało dobrze.
7: to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na blok mieszkalny w Czernichowie, niedaleko Kijowa. W budynek najpewniej uderzył dron o napędzie odrzutowym. Rosjanie atakowali w czasie, gdy Ukraina obchodziła 35. rocznicę uzyskania niepodległości. Narastająca fala hejtu i przedłużające się procedury legalizacji pobytu. Ukraińcy, którzy mieszkają w Polsce, skarżą się na opieszałość urzędników i wzrost ataków. To wszystko w dniu niepodległości Ukrainy, którego obchody były w Kijowie. Późnym popołudniem odbyły się też m.in. uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie. Ze szczegółami reporter Radia Z Daniel Wrzos.
1: Ukraińcy chcą przyspieszenia wydawania decyzji o legalnym pobycie w Polsce. Teraz wielu musi czekać nawet 1,5 roku i dłużej, a powinni 60 dni. To oznacza problemy m.in. z pracą czy wyjazdem za granicę, mówi Ukrainka Sonia.
2: Uniemożliwia mobilność uchodźców tutaj, jeżeli to chodzi o pracę, o rodziny, o tym wszystkim. Po prostu takie administracyjne błędne koła.
1: Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie już interweniował w sprawie przedłużającej się procedury dotyczącej legalizacji pobytu. RPO podnosił też sprawę rosnącej mowy nienawiści w stosunku do Ukraińców.
0: Przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie odbyła się pikieta cudzoziemców w sprawie długiego oczekiwania na legalny pobyt. A wojna, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie, sprawia, że kupujemy coraz więcej nowej broni. W zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej podpisana została umowa na zakup z programu SAFE kilku tysięcy zestawów Piorun. To kontrakt o wartości 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
0: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z naszych flagowych produktów eksportowych. Ta broń udowodniła swoją skuteczność w Ukrainie. 80% wyrzutni wyprodukowanych dzięki podpisanej umowie trafi do polskiego wojska. Resztę kupią armie Litwy, Łotwy i Norwegii. Abolicja na nielegalne studnie głębinowe może ujść płazem kara nawet do 1 000 000 złotych. W ten sposób Wody Polskie chcą poznać prawdziwą skalę studni głębinowych w kraju. Przede wszystkim są w gospodarstwach, ale z nielegalnych ujęć korzystają też firmy. Skala tej szarej strefy może być spora, mówi Radiu Z Filip Szatanik z Wód Polskich.
4: Celem jest likwidacja tej studziennej szarej strefy, gdzie identyfikujemy, że funkcjonuje tu od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy takich nielegalnych, nieudokumentowanych studni głębinowych i dajemy okazję i okoliczność, aby temat legalizacji studni ostatecznie załatwić.
0: Kto chce uniknąć kary za studnie bez pozwolenia, ma czas na przyznanie się do końca przyszłego roku. Koniec wolnej amerykanki w szkołach. Od września zakaz korzystania z komórek w podstawówkach, chyba że pozwoli na to nauczyciel lub dziecko potrzebuje telefonu z powodów zdrowotnych. Szkoły muszą zorganizować miejsca do przechowywania urządzeń. A to jest wyzwanie, mówi reporterowi Radia Z Piotrowi Gawrońskiemu dyrektorka warszawskiej podstawówki nr 316 Ewa Stolarczyk.
5: Nie ma też możliwości przechowywania telefonu w jakimkolwiek pomieszczeniu, bo mamy 940 uczniów, więc jest to po prostu nierealne, żeby zbierać od wszystkich te telefony.
6: To jakie są już pomysły?
5: No pomysły są ewentualnie takie, żeby przechowywali telefony w szafkach, które mają, każdy uczeń u nas ma indywidualną szafkę na ubrania czy podręczniki, może sobie tam przechować ten telefon. Taki jest na razie pomysł i chyba jeden jedyny.
0: Szkoła liczy, że uczniowie po prostu nie będą do szkoły przynosić telefonów. A w szkolnych stołówkach będzie zdrowiej. Od września zaczną obowiązywać przepisy dotyczące żywienia uczniów. Posiłki mają być bardziej zbilansowane, więcej ma być warzyw, mniej potraw smażonych. To bardzo ważne, bo ogromne znaczenie dla samopoczucia dzieci czy ich koncentracji mają prawidłowo skomponowane posiłki. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek rozmawiał z dietetyczką Darią Rębowską.
7: Uda mięsa, drobiowe. Nie zapamiętajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje.
8: Ma być duży nacisk na wodę. Dlaczego to ma znaczenie?
7: Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów. Niesłodzone napoje, ze względu na to, że one będą zawierały dodatkową energię, dodatkowy cukier, który będzie niekorzystnie wpływał na kontrolę masy naszego ciała.
8: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
7: Też będą świetnym źródłem białka.
0: Zmiany na szkolnych stołówkach to odpowiedź m.in. na rosnącą liczbę dzieci z nadwagą. Do Warszawy wróciły eksponaty z przedwojennego Muzeum Kolejnictwa. Zostały zrabowane w czasie II wojny. Teraz zasiliły zbiory stacji muzeum, mówi dyrektor Emilia Oleksiak.
6: To dla nas taka chwila, kiedy możemy właśnie spojrzeć na to muzealnictwo przedwojenne i wypełniać wolę kustoszy przedwojennych Muzeum Kolejowego, którzy właśnie tworzyli muzealnictwo kolejowe.
0: Wśród artefaktów m.in. modele mostu i silnika parowego. Nie tylko Warszawa ma swoją stodołę, w Chorzowie też jest i to taka prawdziwa po dziadku, ale zaaranżowana na rockowo. Odbędzie się w niej Barn Stage Festival, klimatyczna impreza muzyczna. Na drewnianej scenie zagrają młode zespoły grające rock, indie i alternatywy.
9: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
10: Tak, tylko trzymający gitarę.
9: Dokładnie, więc z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
0: Mówili Maciej Zieliński z Ratusza i Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu. Wydarzenie w najbliższy piątek i sobotę. Jest jeszcze szansa na upały w te wakacje. Przez najbliższe dni pogoda będzie stopniowo się poprawiać. Kiedy będzie najcieplej i gdzie, o tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
11: Czwartek, a zwłaszcza w piątek. Na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk, Małopolskę po Przemyśl.
12: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
11: Prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW, ale dodaje od razu, że chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje. W zasadzie przez cały kraj przejdą burze.
12: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
11: Na pocieszenie dodam, że mimo, że nie będzie słonecznie, sobota i niedziela powinny być całkiem ciepłe.
0: Trzeba jednak uważać na chłodne noce. Dziś najchłodniej na wschodzie, do maksymalnie 7 stopni nad ranem. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
5: Dzień dobry, zapraszam w ten piątkowy, chciałam powiedzieć, popołudnie, nie, poranek oczywiście. Grzegorz Schetyna jest z nami, senator Koalicji Obywatelskiej, w przeszłości też lider Platformy Obywatelskiej, kiedy jeszcze ona istniała i miała się dobrze wtedy. No i były szef MSWiA, i były szef MSZ-u, i był marszałek, można by tak wymieniać. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, szef Komisji Spraw Zagranicznych.
5: O, no właśnie. Czy prezydent Nawrocki postąpił źle, nie podpisując ustawy Lex Szarlatan? Tak czy nie?
14: Źle. Postąpił źle.
5: Czyli tak. A dlaczego postąpił źle?
14: Postąpił źle, ponieważ nie wziął pod uwagi całych okoliczności, konsultacji, sposobu przygotowania tej ustawy i konsekwencji, które wynikają z działalności tej, którą ta ustawa dotyka, czyli to Lex Szarlatan, czyli tych, którzy stosują, prowadzą paramedyczne aktywności, które są po prostu często niebezpieczne dla ludzi.
5: Sonda oczywiście, uruchamiamy na Radio ZPL, więc czekamy na wasze opinie, na opinie naszych słuchaczy, internautów. No, pan prezydent mówi, że idea jest jak najbardziej słuszna, tylko że wykonanie fatalne, że rząd idzie na skróty i właściwie do jednego worka wkłada i tych, którzy rzeczywiście są szarlatanami, ale także no, takich ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą i zajmują się ziołolecznictwem na przykład.
14: No, mam takie wrażenie, że urzędnicy prezydenta i sam prezydent szukają, przede wszystkim zakładają, siadają do każdej ustawy, która przechodzi przez polski parlament. Siadają do niej i szukają powodów czy pretekstów do tego, żeby ją zawetować. No, co zrobić, żeby obłożyć ją wetem? Od tego zaczynają
5: pracę. A tu weta nie ma, jest odesłanie do Trybunału, ale to skutkuje tym, że ustawa nie obowiązuje i nie będzie obowiązywać, nie wejdzie w życie, dopóki Trybunał Konstytucyjny orzeknie, czy jest zgodna z Konstytucją, czy też nie jest.
14: Oczywiście i to jest jakby klucz tej sprawy. No, mógł ją podpisać i jakby przyjąć i potem odesłać do Trybunału. Też jest taka możliwość takiej formy, ale on tego nie robi. On paraliżuje tutaj aktywności, zarządzanie sprawą, która jest ważna, która wynika z wielu sygnałów, informacji, które mieliśmy przez ostatnie lata. To jest poważny problem. I od tego odwracają się urzędnicy prezydenccy, wskazując, że mogą być kwestie, które ograniczają możliwości działalności gospodarczej. Co to za argument przy takich przypadkach, które przez ostatnie lata obserwujemy i na które państwo musi reagować? To jest po prostu nieodpowiedzialne.
5: Do tego tematu jeszcze powrócimy, ale chciałam zapytać, czy pan obejrzał może spot, który ma promować Polskę za granicą? W Niemczech między innymi, w Stanach Zjednoczonych między innymi?
14: widziałem te trzy spoty, które są wyprodukowane. Tak?
5: Z Lewandowskim, tak? Z Anią Lubik.
14: Z Eisenbergiem. Wyprodukowane przez polską organizację,
5: Za 7 milionów złotych.
14: Organizacją turystyczną. To jest taki, projekt jest ciekawy, pomysł jest ciekawy, bo on jest, zresztą nie kryli się też ci inicjatorzy tego pomysłu promocji Polski. Pomysł jest szwajcarski, to znaczy, że Szwajcarzy zrobili taki projekt, taki spot, który promował Szwajcarię, który pokazuje najwybitniejszych Szwajcarów, którzy mówią właśnie, zapraszają
5: do... po prostu czyjś pomysł. Tak.
14: Tego się...
5: 85% internautów uznało kampanię polskiej organizacji turystycznej za wizerunkową porażkę. Zaledwie 15% oceniło pozytywnie, że właściwie to jest o niczym na dobrą sprawę, że pokazuje tylko znane twarze, a w ogóle nie mówi nic o Polsce i że w ogóle jeszcze kolorystyka jest do bani. Jakaś taka przygaszona, jak ktoś to napisał, wygląda jak reklama jesiennego płaszcza.
14: Że tak, że jest za bardzo miejska czy warszawska, tak, że za mało pokazuje. Ja myślę, że to jest kwestia zlecenia i oczekiwań polskiej organizacji turystycznej.
5: A to pana zdaniem nie są pieniądze wyrzucone w błoto?
14: Wie pani, zobaczymy, jaki jest efekt, bo my mamy spojrzenie na... On nie jest dla nas ten spot, tylko jest na zewnątrz, dla promocji Polski za granicą. Zobaczymy, jak on reaguje, jak reaguje zagranica, jak przyjmowany jest przez w krajach, do których ma docierać, przez tych, którzy obserwują i szukają informacji o Polsce. Jeżeli on, nie mam pewności, czy on spełni swoją rolę. Jeżeli nie, to trzeba szukać i po prostu innego pomysłu, innego dotarcia do...
5: Poland more than you expected. No w każdym razie pan nie mówi nie, ale czy ten spot może mieć coś wspólnego z niedawno powołaną pełnomocniczką rządu do spraw promocji marki Polska?
14: Nie, on jest, to jest jeszcze osobna, poprzednia aktywność.
5: Ale co to znaczy osobna poprzednia aktywność?
14: Polskiej Organizacji Turystycznej Ministerstwa
5: Turystyki,
14: Sportu.
5: Tak? Sportu i turystyki, tak.
14: I o tym mówię, dlatego też chciałbym, żeby to tutaj nie ma jakby jasnych takich i oczywistych spraw. Tu wszystko trzeba zbudować w swój sposób, ale to musi być tutaj w tym konsekwencja. To znaczy, jeżeli wybieramy pewne nazwiska, które mają Polskę promować, to nie można się skończyć na jednym spocie, tylko trzeba mieć cały plan na to, cały plan promocji Polski. Temu też służyła...
5: To nie ma Igi Świątek, ale nie wiem, no może akurat nie było takich planów, że tam Iga Świątek ma być, bo tam też internauci mówią, no dlaczego nie ma Igi Świątek? No przecież wiele tygodni...
14: Jeszcze raz powiem, poczekajmy, jak przyjmowane za granicą jest ten spot i jak opisana jest, jak opisujemy.
5: Czyli rozumiem, że daje pan generalnie jednak szansę.
14: Poczekajmy i wtedy, jeżeli trzeba będzie dokonać korekty.
5: Tylko, że 7 milionów zostało wydane. Barbara Mróz-Gorgoń to jest profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i od niedawna pełnomocnik rządu do spraw promocji marki Polska. Pan zna panią profesor? Jako, że jest z Wrocławia?
14: Tak, znam. Znam z Wrocławia, tak.
5: Jest. I to rzeczywiście taki fachowiec, jeśli chodzi o marketing?
14: Ona nie jest marketingiem, ona jest pracownikiem naukowym.
5: Premier reklamował tak, rekomendował. Profesor Barbara Mróz-Gorgoń to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki.
14: Marki, tak. No, tym się zajmuje i zajmuje od wielu lat. I taką ma, zresztą ma bardzo dobrą opinię. Nie jest czystym marketingowcem, nie zajmuje się reklamą, a
5: czyli jest teoretykiem,
14: marki.
5: Można powiedzieć. A kto ją rekomendował panu premierowi?
14: Nie mam pojęcia.
5: Nie wie pan, generalnie. To w każdym razie nie pan.
14: Nie
5: pan. No jako, że kiedyś baron na Dolnym Śląsku, więc ważna figura.
14: To chyba nie baronowie zajmują się układaniem dzisiaj eksperckiego składu rządu, tylko akurat promocja marki Polska, sam pomysł, bardzo, bardzo ciekawy i wielkim, wielkim wyzwaniem jest zawsze dla każdego rządu.
5: Na pewno, tylko że okazuje się, że pod kierownictwem pani doktor Barbary Mróz-Gorgoń powstał raport badawczy Polaków Portret Własny, napisany przez sztuczną inteligencję. Ministerstwo Sportu i Turystyki miało wyłożyć na to opracowanie blisko 200 tysięcy złotych. Ministerstwo się już od tego odcina, ale na stronach tego opracowania, tego raportu, widnieje informacja, że miałby być finansowany przez jednak Ministerstwo Sportu.
14: Nie, że jest pod pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, natomiast nie, że jest finansowany. Nie jest finansowany, bo sprawdzałem tę informację.
10: Ale czy to jest kompromitujące dla pani profesor?
14: Te zapisy, które tam się znajdują, to użycie sztucznej inteligencji jest kompromitujące dla autorów. To nie ma żadnych wątpliwości tutaj. Natomiast nie jest tak, że publiczne pieniądze zostały wydane na raport, który był stworzony przy udziale
10: tam są liczne błędy. Zdania nie są poprawnie sformułowane po polsku. Raport zawiera niedokończone fragmenty. Są tam po prostu nieprawdziwe informacje. No, Katowice leżą na północnym centrum Polski, a Wrocław na północnym zachodzie.
14: Tylko, że to nie jest, tak jak powiedziałem, to nie jest raport wprost wynikający z zamówienia przez Ministerstwo Sportu, tylko jest...
10: Wersja jakby robocza, brudnopis, work in progress, jak się tłumaczyła pani pełnomocnik. Ale to w takim razie będzie dymisja?
14: Ale trzeba dokładnie sprawdzić tę kwestię. Kto, jak to wyglądało, jak jest połączenie zlecenia Ministerstwa Sportu, który zlecał prowadzenie, czy nadzorowo patronował konferencji, która się tym zajmuje się promocją marki i w której udziałem były też prezentacja badań przez panią profesor Mróz-Gorgoń. To trzeba wyjaśnić, czy publiczne pieniądze zostały wydane na te rzeczy.
10: Dobrze, ale to chyba nie jest nobilitujące mimo wszystko dla pani profesor.
14: Nie ma w ogóle wątpliwości żadnych, że to po prostu tłumaczy się tłumaczy się intensywnie, bardzo bym powiedział, bo jest intensywnie atakowana. Tę sprawę trzeba wyjaśnić. Ja mam najważniejsze dla mnie jest...
10: Tłumaczyła się, że to nie był raport, który był przedmiotem zamówienia i że nie powinien się znaleźć w przestrzeni publicznej i na pewno był wspomagany sztuczną inteligencją i był efektem czegoś, co w nauce nazywa się work in progress.
14: Nie, musi przeprosić za to, jeżeli użyła nazwy Ministerstwa Sportu i Turystyki, jakby autoryzuje nazwą ministerstwa ten projekt, to za to powinna przeprosić i z tego absolutnie się wycofać, bo to może być jedyny, bardzo poważny problem w tej kwestii.
10: A będzie dymisja?
14: No to trzeba pytać tych, którzy...
10: A powinna być?
14: Tę sprawę trzeba wyjaśnić, ona jest bardzo bulwersująca.
10: Rezonuje w sieci bardzo.
14: Jest pytanie, ale uważam, że tak, że on tu nie może ta sprawa pozostać bez odpowiedzi. Ona musi sprawę wyjaśnić i jej przełożenie.
10: Dobrze, to w takim razie jeszcze zerknijmy, jaki jest efekt naszej sądy. Czy prezydent Nawrocki postąpił źle, nie podpisując ustawy Lex Szarlatan? Tak, odpowiedziało 56%, nie 44%. O komentarz poproszę Grzegorza Schetynę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam.
13: To jest gość Radia Z.
10: Mówiłam tak szybko, bo jednak zależało mi, żeby powiedzieć, że jesteśmy bardzo, że tak powiem, mocno osadzeni w sieci, a sieć ta teraz rządzi, jakby nie patrzeć. No, ale czas nam się już skończył.
14: Radiem rządzi sieć.
10: Nie, radiem rządzi jednak zegar, więc radiem jakby nie patrzeć.
14: Pani redaktor.
10: Nie, ja na pewno nie. Jestem tutaj małym trybikiem. No dobrze, radio. No widzi pan, 56% jest tego samego zdania co pan, ale 44% jednak uważa, że prezydent nie popełnił błędu, że zrobił dobrze.
14: Ale nie zrobił, no, naprawdę. Musimy takie rzeczy nazywać po imieniu. Jestem tutaj bardzo zdecydowany, żeby to, szczególnie w tym kontekście aktywności prezydenta i jego urzędników, jak widzę, jak po prostu oni są nastawieni do politycznej rzeczywistości, jak tworzą i szukają problemów, jak szukają pretekstów do tego, żeby wetować ustawę.
10: No dobrze, ale jednak znaczna część ustaw została przez prezydenta podpisana.
14: Ale to nie ma znaczenia. Co znaczy znaczna? Przecież to nie jest tak, że to jest jakaś łapanka, że ustawę się wyciąga z szuflad. Jest praca, jest parlamentarna większość, jest Sejm, Senat, jest cała konstrukcja parlamentu, jest rząd, jest komitet stały. No przygotowujemy, prowadzimy, zarządzamy państwem. Nigdy tak nie było, że po prostu mamy po stronie Kancelarii Prezydenta ekipę, która się zajmuje, odczeka tylko na każdą ustawę, żeby udowodnić, że należy ją wetować. To trochę tak, jak zaczął negocjować z ministrem obrony narodowej przedstawiciel prezydenta na temat, kto ma być generałem, a kto ma nie być. No przecież to jest absurdalne.
10: Samo jest z ambasadorami, kto ma być, a kto ma nie być.
14: Trzeba nie rozumieć państwa, ale z ambasadorami jest to
10: samo. Ale prezydent nie chce być tylko notariuszem po prostu.
14: A to nie chodzi o to, żeby być notariuszem. Chodzi o to, żeby rozumieć, że są sprawy, które nie mogą podlegać politycznemu wyborowi, dlatego, że są państwowe, że od nich zależy funkcjonowanie państwa.
10: No ale zastrzeżenia były takie też ze strony Pałacu Prezydenckiego, jak słyszeliśmy chyba z ust pana rzecznika, że właściwie rzecznik praw pacjenta, ta instytucja dostawała jakby za szerokie kompetencje i że nie ma nigdzie takich rozwiązań na świecie.
14: Ale no, nie wiem, możemy się przerzucać, to są żadne argumenty. To znaczy, takie argumenty może przedstawiciel Kancelarii Prezydenta na poziomie pracy w parlamencie, w Sejmie czy też w Senacie przekazywać na posiedzeniu komisji, mówić, że prezydent uważa, ma inne zdanie w tej sprawie, prosi o zawarcie, o wzięcie pod uwagę jego sugestii. Tutaj nie ma żadnej współpracy.
10: Ale nie było żadnych poprawek zgłoszonych przez...
14: Nic nie słyszałem o tym, żeby była debata na poziomie komisji w drugim czytaniu, żeby przedstawiciele Kancelarii Prezydenta uważali, że te sprawy powinno się inaczej potraktować. Na końcu...
10: A w Senacie też nie pojawili?
14: Nie widziałem. Nie było czegoś takiego. Ta sprawa była tak oczywista. Są sprawy... Pani, bo są takie sprawy, które są poza kwestią. Są oczywiste. Nikt nie pomyśli sobie, nie położy, nie, że tutaj może dotyczyć tego weto, bo ta sprawa jest przecież nie ma żadnego związku z polityką. A jednak ma, ponieważ oni znajdują, szukają tak, żeby znaleźć. I w tym wypadku też znaleźli
10: czyli pana pretekst. Zdaniem jest to po prostu jakaś taka...
14: Czysty pretekst. To jest czysta polityka taka osłabiająca rząd i budująca swoją pozycję polityczną. I uważam, że tego nigdy nie było. Nikt, żaden prezydent nie prowadził takiej polityki. Zobaczy pani redaktor, zobaczymy wszyscy w przyszłym roku, w jaki sposób będzie prezydent Nawrocki z ekipą swoją angażował się w budowanie
10: Paktu senackiego,
14: paktu sejmowego, jak będzie angażował się we koordynowanie współpracy ugrupowań prawicowych. Ja jestem
10: przekonany... A myśli pan, że będzie jedna wspólna lista po stronie prawicy? Nie sądzę. Nie. Konfederacja na to nie pójdzie. Owszem, pakt senacki tak, ale wspólna lista? Nie sądzę. Nie wydaje mi się to prawdopodobne.
14: Nie mam takiego doświadczenia.
10: Ja nie. No to jest moja nie tylko intuicja. Pan jest o wiele bardziej doświadczony. Generalnie poza tym, no kto jak to, no Grzegorz Numersi z Chetyna, generalnie to przecież...
14: Po to się mówi o
10: jednej... Nie raz, tak powiem,
14: po to się mówi
10: negocjował w różnych sprawach.
14: Po to się mówi o jednej liście dzisiaj, po to, żeby po prostu mieć pretekst i powód do koordynowania aktywności, mieć wpływ na to, żeby godzić tych, którzy nie są w stanie znaleźć porozumienia między sobą. I proszę zobaczyć, w jaki sposób prezydent Nawrocki buduje swoją pozycję. On ustawia dzisiaj Jarosława Kaczyńskiego obok Mentzena, Brauna, Morawieckiego, jako jednego z liderów partyjnych prawicy, tak? A osobą,
10: czyli sam
14: która...
10: się kreuje na lidera,
14: oczywiście,
10: tak?
14: Oczywiście, że tak. Chce, żeby sytuacja go kreowała. Dlatego i też pamiętam, widziałem przecież kilkanaście dni temu, Kaczyński mówił, przekazywał, że prezydent powinien skoordynować, że jakby Kaczyński mu przekazuje to oczekiwanie koordynacji. On koordynacji działań po prawej stronie sceny politycznej. Nawrocki będzie robił to sam. Zrobi, bo będzie patronem Paktu Senackiego Prawicowego i będzie miał wpływ na to, w jaki sposób ugrupowania będą współpracować i w jakiej formule pójdą w wyborach do Sejmu.
10: Rozumiem, czyli to Nawrocki będzie dyktował warunki,
14: Duży wpływ i będzie przeciwnikiem strony demokratycznej, tak.
10: No ale Donald Tusk też namawia swoich koalicjantów, że była jedna lista. No też nie wydaje mi się, że ona się wydarzy.
14: No tak, ale to jest, tu jest bardzo trudne, szczególnie, że doświadczenia pokazuje to sprzed 3 lat, które 3 listy dały nam zwycięstwo i stworzyły koalicję 15 października.
10: No zwycięstwo nie, ale de facto no, w tym sensie, że udało się...
14: Matematyka
10: tak,
14: zbudowała nam tak, możliwość powołania, zbudowała większość
10: koalicji,
14: parlamentarną
10: tak,
14: i powołania zaplecza dla rządu. I nic się 2 razy nie zdarza, tak? Mamy inną sytuację. Polska 2050 nie ma takiej pozycji jak wcześniej. Trzecia droga też nie jest w innym formule już.
10: No Polska 2050 się posypała po prostu.
14: Politycznej.
10: No.
14: Ale ja uważam i mówię o tym zupełnie wprost. Kto zbuduje, kto przekona centrum, czyli tych wyborców, którzy są między tymi wielkimi, dużymi blokami, kto ich przekona, kto ich przeciągnie w jedną lub w drugą stronę, ten
10: może Morawiecki.
14: Wybory parlamentarne. Jeżeli Morawiecki to zrobi, to znaczy, że nie widzę możliwości innych niż współpraca Morawieckiego z PiS-em dzisiaj i jutro po wyborach, więc to wtedy oznaczałoby ograniczenie możliwości strony demokratycznej.
10: Maciej Berek, prawa ręka premiera Donalda Tuska w kancelarii premiera, no, który jest supervisor rządu, można powiedzieć, kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Naprawdę nie było innych kandydatów? Nie ma innych kandydatów?
14: To jest na pewno bardzo dobry prawnik z ogromnym...
10: Ale nikt tego nie kwestionuje, ale jednak no, wychodzi z polityki.
14: To jest bardzo dobry prawnik, z ogromnym doświadczeniem, nie wychodzi z polityki.
10: No jak to nie?
14: Tylko wychodzi, znaczy nie jest kandydatem partyjnym, żeby sprawa była jasna i żeby tą sprawę też nazwać po imieniu. Wkładanie Berka między Piotrowicza, a Pawłowicz jest dużo, bardzo daleko idącym uogólnieniem. On nie był w partii, on nie jest partyjnym kandydatem, on nie ma legitymacji partyjnej. On jest osobą, która jest odpowiedzialna za funkcjonowanie rządu, ale, to jest prawda.
10: Ale ja startował w 2005 roku z waszych list, z listy Platformy Obywatelskiej w Warszawie.
14: Ale on nie zajmował się polityką. No, ja go pamiętam od 2007 roku, nawet drugiego roku, jak pomagał pisać ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta.
10: Czyli rozumiem, że u was jest, panuje takie przekonanie, u was, czyli w Koalicji Obywatelskiej, że jest to osoba absolutnie jak najbardziej predestynowana do tego, żeby tam zasiadać, jest świetnym fachowcem, znakomitym prawnikiem, chociaż chyba nie wiem, czy ma doktora, czy nie. Nie wiem, nie sprawdzałam tego. Natomiast no jest szereg jednak głosów. No,
14: tak, ale jest to pytanie, tylko panie redaktor, proszę zobaczyć.
10: Że to jednak nie tędy droga. No, Helsińska Fundacja Praw Człowieka apeluje do pana ministra Berka. W grupie organizacji aktywnie sprzeciwiających się demontażowi praworządności w Polsce od 2015 roku apelujemy do doktora Macieja Berka o rezygnację z kandydowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
14: Wszyscy, jak słyszę, przy tym kryzysie Trybunału Konstytucyjnego, który nie spełnia swojej roli, który już jest taką po prostu atrapą i...
10: Ale przez wiele miesięcy palcem nie kiwnęliście.
14: Trzeba zrobić
10: Kolejni sędziowie odchodzili i czy było generalnie natychmiast uzupełnianie? Nie.
14: Trzeba zrobić reset. No i jesteśmy przed tym resetem. Tak,
10: i
14: ja
10: co tam Maciej Berek ma zrobić w tym Trybunale?
14: Ale ja nie jestem ekspertem, ja nie rozmawiam z ministrem Berkiem o tym, co on ma tam zrobić. Ja wiem, że jest próba, tak to rozumiem, próba wprowadzenia normalnych relacji, normalnych zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.
10: I bez Berka to się nie uda, tak?
14: Na razie ci, którzy czterech sędziów siedzi na korytarzu, tak, nie ma, nie funkcjonuje.
10: No bo nie przyjęli ślubowania wobec prezydenta, no więc przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, prezes Święczkowski mówi, że nie są sędziami pełnoprawnymi.
14: Ale to jest jego interpretacja. Nie będzie nowego początku, nie będzie skutecznej próby resetu, jeżeli nie wprowadzimy tam zmiany. I tak rozumiem tę determinację, żeby wprowadzić tam Macieja Berka, żeby po prostu rozpoczął nowy etap funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Trzymam kciuki, żeby mu się udało. To jest bardzo
10: trudny
14: projekt.
10: Czyli zostanie sędzią, tak?
14: Ja uważam tak, że dostanie większość w Sejmie za tym.
10: Ale
14: za
10: lewica jest na nie.
14: Ale to uważam, że to...
10: No może
14: to,
10: nie Włodzimierz Czarzasty, ale tam większość...
14: Ale to będzie trwało. Ja uważam, jeżeli mnie pani dzisiaj pyta, to uważam, że zostanie wybrany Maciej Berek, że na końcu takie będzie zbudowane przekonanie, że on jest osobą, która daje szansę na to, żeby tę sprawę przywrócić normalności.
10: Profesor Antoni Dudek w Polsat News powiedział, że uważam, że Donald Tusk popełnił jeden z największych błędów obecnej kadencji swoich rządów i że premier tym horrendalnym posunięciem po prostu przekreślił linię partii w sprawie naprawy sądownictwa konstytucyjnego.
14: Koniec zwieńczy dzieło i po efektach ich poznacie. Jeżeli to będzie służyć temu, żeby ta sytuacja przywróciła Trybunał Konstytucyjny jako instytucję konstytucyjną, która realizuje swoje konstytucyjne funkcje, to będzie mówić, dobrze, to był trudny proces, to było wielkie wyzwanie, ale udało się to zrobić. No proszę pamiętać, że przywracanie praworządności i przechodzenie przez prawodawstwo wprowadzane przez ludzi Ziobry i Kaczyńskiego przez 8 lat nie jest proste, nie jest oczywiste. Tu nic nie może się zdarzyć w taki oczywisty, jasny sposób.
10: Będę to trochę może upierdliwa, przepraszam za takie nie najbardziej eleganckie określenie, że jednak były momenty, że kończyły się kadencje sędziów i nie uzupełnialiście przez 2 lata w ogóle nie byliście zainteresowani tym Trybunałem Konstytucyjnym i nagle tutaj na rok przed wyborami, bum.
14: No tak, ale mówię, wszystko jest przed nami i przed parlamentem, przed Sejmem, który będzie go wybierał i potem przed Maciejem Berkiem.
10: Uważa, że Maciej Berek zostanie tym sędzią, tak? Że ostatecznie też premier może, prezydent może nie zaprosić na przyjęcie ślubowania.
14: No to zobaczymy, to będzie ich decyzja.
10: No i wtedy możesz skończyć tak, jak jest po prostu z tymi 4 sędziami, z tym czworgiem, że przychodzą do pracy i siedzą tam, nie wiem, mogą sobie czytać książki. Generalnie, bo Święczkowski nie dopuszcza ich do orzekania, bo uważa, że nie są pełnoprawnymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. To może być też tak podobnie.
14: Nie chcę przywoływać historycznych porównań, ale różne rzeczy były w historii. Zobaczymy, jak będzie funkcjonował.
10: Jest pan optymistą. No, dobrze. Grzegorz Schetyna, optymista w sprawie Macieja
14: Becha. Jestem optymistą, bo uważam, że nie można tego tak zostawić, bo po prostu doszło do sytuacji, która jest patologią praworządności, czyli takie, a nie inne funkcjonowanie Trybunału.
10: To już będzie mój ostatni kontrargument. Przecież 4 lata temu bodajże chyba był projekt ustawy, zresztą przeszedł przez parlament, przyjęty przez sejmową większość, gdzie była ta karencja zapisana, że przez 4 lata, odkąd ktoś się przestaje być europosłem, ministrem...
14: Był projekt, nie przeszedł, nie stał się prawem, niestety.
10: No bo prezydent chyba to zawetował, dokładnie. Prezydent Duda ówczesny, dokładnie, tak? Dokładnie. Ale generalnie przez parlament przeszedł. Czyli taka była wasza intencja. No
14: tak, ale intencja przez 4 lata nie zyskała sojuszników, więc musimy szukać innych kluczy, żeby otworzyć te drzwi.
10: Zapytam jeszcze o to, co się wydarzyło w kontekście śmierci polskiego wolontariusza Damiana Sobola, bo Izrael to chyba nie traktuje nas poważnie, ponieważ Izrael umorzył postępowanie w sprawie ostrzału w Strefie Gazy, w której zginął ten polski wolontariusz. No, do MSZ wyzwano ambasadora Izraela i w oświadczeniu czytamy MSZ-u, że Polska oczekuje od Izraela przekazania wyjaśnień potrzebnych do polskiego śledztwa w tej sprawie. I to wystarczy, no to jest chyba niewiarygodnego.
14: Sam fakt wezwania ambasadora Izraela jest ważny, jest symboliczny.
10: Ale co to pomoże? No, przyjdzie sam ambasador, dostanie reprymendę i co dalej?
14: No, ale przepraszam, jeszcze raz to powiem. Sam fakt wezwania ambasadora jest do MSZ-u jest symboliczny. I wypowiedź ministra Sikorskiego także. To nie jest... tu pokazuje państwo polskie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pokazuje, że nie akceptuje argumentów strony izraelskiej, które tłumaczą, dlaczego to śledztwo w sprawie ataku, tak przypomnijmy, bo chodziło o atak na konwój charytatywny, pomocy charytatywnej, który zmierzał do Strefy Gazy. Wtedy zginął Damian Sobol jako wolontariusz. I to nie są argumenty, które są wystarczające. To postępowanie, to śledztwo trwało i to są długie miesiące, nie wiem, może ponad 2 lata nawet. I uważam, że to jest pierwszy krok i tego nie można zostawić. To znaczy, tak rozumiem też sformułowanie MSZ-u, że Polska prowadzi postępowanie. Że Polska,
10: no tak, ale strona izraelska nie szła nam na rękę, można powiedzieć. No nie ułatwiała tego śledztwa, nie przekazywała nam materiału.
14: Dawała nam gwarancję, pamiętam na początku, bo także rozmawiałam z ambasadorem w tej sprawie, z ambasadorem Finkelsteinem i on mówili, że ta sprawa będzie rzetelnie wyjaśniona i oni gwarantują za rzetelność pracy prokuratury izraelskiej.
10: No i umorzenie to jest rzetelne wyjaśnienie?
14: Nie jest rzetelne, dlatego MSZ reaguje. To jest pierwszy krok. Zawsze od czegoś trzeba zacząć.
10: A co można jeszcze zrobić?
14: No to jest kwestia... To jest kwestia już podniesienia tego w relacjach międzyrządowych, to znaczy na poziomie współpracy premierów, ministrów spraw zagranicznych. No, wielu rzeczy, które powinniśmy zrobić i na pewno ministerstwo, prokuratura generalna na pewno będzie te rzeczy robić. Ten sygnał pokazuje, że tej sprawy nie zostawiamy, że jej nie akceptujemy. Ale takiego postępowania.
10: A to nie jest policzek dla naszego państwa ze strony Izraela?
14: To nie jest policzek, to jest próba
10: uniknięcia odpowiedzialności.
14: Włożenia pod dywan, tak. Potraktowania tego jako rzecz, która przechodzi do historii. Nie przechodzi, nie zostawiamy tej kwestii. Ale są możliwości naszego zaangażowania polskiego, są możliwości zaangażowania instytucji międzynarodowych. Tu jest cała procedura, którą trzeba wykorzystać.
10: Czyli to się stało dwa dni temu. Znaczy,
14: zobaczymy, jakie będą okoliczności. Tam są także inne osoby, proszę pamiętać, które zginęły przy tym ataku. Uważam, że tutaj powinna być wspólna aktywność wszystkich krajów, których obywatele zginęli w tym ataku izraelskim.
10: Czyli MSZ powinno również zaangażować to. Te kraje, których obywatele również ucierpieli.
14: Tak, uważam, wskutek tego strzału. Ja bym sugerował, ale też na pewno będą to robić prawnicy w MSZ, departament prawny będzie to przygotowywał, w jaki sposób to koordynować na poziomie kilku krajów, żeby ta sprawa była wspólna, bo ona musi być elementem nacisku na państwo Izrael, że takich rzeczy po prostu nie może tolerować. Nie może tolerować prokurator generalny Izraela, czy także w perspektywie Sąd Najwyższy, który jest odpowiedzialny za tę sytuację w Izraelu, nie może tolerować takich zachowań, tak, że prokuratura po prostu zamyka w ten sposób śledztwo, nie doprowadzając do wyjaśnienia dlaczego powodów tej tragedii i odpowiedzialności, także prawnej tych, którzy do tego doprowadzili.
10: Radosław Sikorski na księdze napisał tak: brak pociągnięcia do odpowiedzialności za nadmierne użycie siły przez siły obronne Izraela podważa poparcie społeczne nawet w krajach popierających Izrael. I to jest mocne stwierdzenie?
14: To jest szczególnie dlatego, że jeszcze był oznaczony był ten konwój. Powody te ataku na te konkretne samochody był zaskakujący i on do końca nie jest wyjaśniony.
10: No to jest nie do obrony.
14: W języku dyplomatycznym to, co zrobił minister Sikorski, jest bardzo poważnym sygnałem. Jest pierwszym sygnałem, które moim zdaniem powinny spowodować skoordynowanie opinii publicznej nie tylko w Polsce, ale także w Europie i świata, żeby na takie rzeczy wspólnie reagować. Jestem przekonany, że tak będzie.
10: Pytanie od słuchacza. Dlaczego władze Koalicji Obywatelskiej zareagowały na aferę z przyznawaniem pieniędzy dla powodzi na Dolnym Śląsku dopiero wtedy, kiedy opisały to media, skoro wcześniej zajmowało się tym CBA, od końca kwietnia?
14: Ta sprawa ma swój początek rzeczywiście 24 kwietnia i tam w czerwcu pierwsze wnioski, jeśli chodzi o władze Platformy Regionalnej, Platformy Koalicji Obywatelskiej, były wnioski w czerwcu.
10: Jakie wnioski?
14: Wnioski do Sądu Koleżyńskiego. Wniosek i decyzja o zawieszeniu tej osoby.
10: Ale wobec pani wiceprezes, wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego?
14: Tak, dokładnie.
10: Instytucji podlegającej samorządowi?
14: Sejmikowi, Urzędowi
10: tak,
14: Marszałkowskiemu.
10: Tak,
14: tak. To pierwszy wniosek o zawieszenie, wniosek i decyzja o zawieszeniu była w czerwcu.
10: No i dlaczego?
14: No ale to proszę zrozumieć, że struktury lokalne, platformy reagowały na informacje, które były w mediach wtedy. Mówię, nie było jeszcze wirtualnej Polski, nie było tych ostatnich, były
10: ale CBA prowadziło
14: skąd lokalni działacze w Jeleniej Górze mają mieć wiedzę na temat działań CBA? No proszę, poważnie rozmawiamy o sprawie. Znaczy mogą reagować lokalne struktury, lokalny sąd koleżeński, zarząd powiatu, bo taki on decydował w tej kwestii, on wnioskował o zawieszenie.
10: No to jaką wiedzę miały te

0: rzeczona Wirtualna Polska, że wszystko napisane zostało wtedy, 2 tygodnie temu. Nie, wszystko zaczęło się w kwietniu, kiedy lokalne media i TVN, superwizjer TVN przedstawiał te kwestie.
1: Jak w ogóle ktoś mógł wpaść na pomysł, żeby w ten sposób potraktować publiczne pieniądze, które należały karygodne. Się ludziom, którzy naprawdę ucierpieli i mieli maksymalnie pod górę?
0: Jest ponad 8, blisko 900 wniosków pomocowych, które i z tych one wszystkie muszą być sprawdzone. I tak rozumiem aktywność CBA. Wszystkie wnioski są sprawdzane. Wszystkie 900. Jeżeli i to musi trwać, to nie jest tak, że w ciągu tygodnia będzie można przedstawić efekt tej kontroli i pracy operacyjnej. Wszystko musi być sprawdzone i wtedy będzie można powiedzieć, doszło do nieprawidłowości, bo te spektakularne sprawy sąsiadów, czy tych osób, o których mówiły artykuły, te znamy, ale chodzi o te pozostałe kilkaset. Wszystko będzie sprawdzone i wszystko będzie pokazane.
1: Dobrze, ale tutaj jednak prominentna pokazane. Działaczka Koalicji Obywatelskiej akurat z Dolnego Śląska, jak rozumiem, tak?
0: Przecież startowała
1: w wyborach samorządowych, chciała być wójtem miejscowości,
0: nie jest pamiętam Koalicji nazwę, Obywatelskiej.
1: Ale była wspierana przez ważne figury w Koalicji Obywatelskiej. No były zdjęcia, te osoby ją wspierały, chyba Małgorzata Kidawa-Błońska też wspierała ją.
0: Koalicji Obywatelskiej
1: w tym dążeniu do tego, żeby zostać się wójtem.
0: Ale w Koalicji Obywatelskiej już nie jest i będzie każdy, powiedziałam o tym publicznie, jak ta sprawa ujrzała światło dzienne i została upubliczniona. Każdy, kto, i to nie jest kwestia, proszę dobrze też zrozumieć, tam jest koalicja, tam są bezpartyjni samorządowcy, którzy są w koalicji, to są ludzie, którzy tam mają swoich przedstawicieli. Osoba, która, prezes, który został także bo Rada Nadzorcza została odwołana i zarząd został odwołany. Jest powołana nowa Rada Nadzorcza i prowadzony będzie konkurs wyboru nowego zarządu. Ci wszyscy, którzy wzięli odpowiedzialność, mieli wpływ na czy brak nadzoru, czy decyzje na poziomie zarządu, zapłacą za to politycznie i prawnie. I mówię to po raz kolejny, absolutnie bardzo twardo i konsekwentnie. Ci, którzy podejmowali takie decyzje i które dotyczyły majątku, który miał być przekazywany powodzianom, a robili to w taki sposób, który miał prywatnie ich wesprzeć, po prostu włożyć, dać szansę na zarobienie pieniędzy publicznych, włożenie ich do prywatnych kieszeni, za to prawnie i politycznie i prawnie zapłacą.
1: No ale minister Kwierdziński nie powinien też zostać zdymisjonowany, bo przecież
0: najpierw musi
1: odpowiadał za ten odcinek pomocy powiedzianym. Z tego co pamiętam, został specjalnie sięgnący z Brukseli. Musiał chyba zrezygnować z mandatu europosła.
0: To jest inna...
1: Jeśli było inaczej, to proszę mnie poprawić.
0: Już panią poprawiam. Ta rzecz dotyczy Kotliny Kłodzkiej i innej powodzi. Dolny Śląsk jest takim regionem, gdzie te powodzie są bardzo często i one są miejscowe. My mówimy tutaj w wypadku ministra Kierwińskiego, chodzi o Kotlinę Kłodzką. Tutaj mówimy o Kotlinę Jeleniogórską i tę powódź, która była w 2024 roku. Wszystkie sprawy trzeba wyjaśnić. Każda złotówka, szczególnie, że to jest tak wrażliwe, że pieniądze, które mają trafić dla ofiar powodzi, muszą w 100% do nich trafić. I to jest kwestia politycznej odpowiedzialności. Jeżeli ktoś tego nie robi, jeżeli nie ma nadzoru, a tutaj nadzoruje Urząd Marszałkowski, marszałek, zarząd województwa i agencja, w której 99,5% udziałów ma samorząd województwa. Oni są za to odpowiedzialni i oni za to odpowiedzą.
1: Czyli minister Kierwiński może spać spokojnie. A jak pan ocenia propozycje zmian w podatkach przedstawionych przez premiera Tuska i ministra Domańskiego? Czy to nie jest takie, że rząd chce zjeść ciastko i mieć ciastko?
0: No, na pewno to wynika z sytuacji ogólnej, to znaczy z sytuacji budżetowej, tak? My więcej wszyscy zarabiamy i chodzi o to, żeby...
1: No mamy gigantyczny rzeczywiście deficyt już teraz.
0: Mamy, tak. I jak to zrobić, żeby ci, którzy pracują, żeby mogli mieć ulgę taką. Rozumiem, że ten drugi próg podatkowy temu ma służyć, żeby nie było takiego tąpnięcia pod koniec roku, tak, że wpadamy
1: w ten... Ale kto tak naprawdę zyska? No ci, którzy zarabiają więcej niż 15 tysięcy, no ale to 3... rzeczywiście, no to oni rzeczywiście zyskają.
0: No zyskają, ale to jest ponad 3,5 miliona ludzi. To nie można tak lekceważyć tego.
1: 3,5 miliona ludzi zarabia ponad 15 tysięcy?
0: 3,6 chyba miliona, tak to słyszałem. Ja uważam, że tak, trzeba zdawać sobie sprawę, że tutaj nie ma oczywiście dobrych rozwiązań. Wszyscy byśmy chcieli płacić mniejsze podatki i więcej zarabiać. To jest oczywiste, ale ta sytuacja, która jest, wzrost płac, on jest jednak bardzo, bardzo duży w ostatnich 2 latach. On jest widoczny, więc my musimy po prostu

0: kwestie progów podatkowych wprowadzać do rosnących płac, tak żeby one odpowiadały sytuacji finansowej
1: i oczekiwaniom budżetu. Ale zapłacimy de facto za to przedsiębiorcy, tak? No bo podwyższony CIT z 19 do...
0: No tak, ale...
1: Do 22,
0: ale
1: tak?
0: No tak, oni zapłacą, ale proszę pamiętać, że ci, którzy pracują i którzy zarabiają i będą mogli zaoszczędzić, będą mieli, więcej im zostanie w kieszeni, nie będzie takiego parcia na podnoszenie płac w firmach.
1: No ale przedsiębiorcy zostaną po kieszeni, no to mogą ograniczyć inwestycje, mogą mieć zwolnienia, no tak sobie...
0: Wie pani, jest projekt, będziemy o tym rozmawiać w Sejmie, będą eksperci, przecież to nie jest tak, że ktoś chce wprowadzić pod stołem jakieś rozwiązania. Zastanawiamy się, i tak to rozumiem, jako odpowiedzialność za państwo, bo jest przecież...
1: Ale to nie jest kiełbasa wyborcza jednak, bo rozumiem, że była ta obietnica, podniesiemy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Kto złożył taką obietnicę? Premier Donald Tusk, późniejszy, wtedy jeszcze w opozycji.
0: Przewodniczący,
1: lider wtedy Platformy Obywatelskiej.
0: Jest taka sytuacja, jest 200 miliardów
1: wydajemy na... Sam rozbudził te apetyty.
0: 200 miliardów wydajemy na armię, na wojsko, na obronę, 230 na ochronę zdrowia.
1: Ale to nie było wtedy wiadomo w 2023 roku,
0: że będzie wojna i będziemy musieli tyle pieniędzy dawać. Nie, w 2023...
1: Wiadomo, że musimy się dozbrajać.
0: Ale nie w takiej skali, że będzie, będzie taka konieczność.
1: Nie mówiło się, że trzeba podnieść do 5% wydatki na obronność. 5%
0: nie, wtedy pamiętam, był projekt, propozycja prezydenta Dudy, który mówił o 3% i wszyscy się mówili, że to jest niepoważna propozycja. I w Polsce, i na świecie. Także to były inne sytuacje. Znaczy naprawdę, ja uważam, że warto... Wiem, jak ważne są obietnice i zobowiązania wyborcze. Wiem, że ten rok poświęcimy temu, żeby zrealizować jak najwięcej tych rzeczy, do których zobowiązaliśmy się w 2023 roku, w kampanii 2023 roku.
1: Ale wygląda to jak kiełbasa wyborcza, że coś jednak trzeba pokazać.
0: To jest właśnie to coś. Jeżeli trzeba będzie zwiększyć, mamy jeszcze przyszły rok, jeżeli będzie budżet stabilny, jeżeli będą możliwości następnych zmian, to przecież mamy cały rok i budżet 2028 roku. Przed wyborami będziemy mogli to zrobić. Mamy jeszcze rok czasu.
1: Od podatku. No
0: to jest kwestia następnego roku i decyzji w budżecie 2028 roku.
1: No, był też sondaż, z którego wynika, że prawie połowa Polaków uważa, że już ta koalicja 15 października nie powinna rządzić kolejną kadencję. A jeszcze jedną rzecz, bo to wczoraj zaszła ta informacja, że rząd chce podnieść CIT dla największych firm energetycznych i paliwowych z 19 do 30%. Czyli rozumiem, że jest to próba obejścia tego weta prezydenckiego.
0: No na pewno tak. No to trzeba sobie radzić, tak jak powiedziałem, każde weto będzie wywoływać aktywność rządu szukającą, tak jak było z SAFE, tylko proszę zobaczyć, weto dotyczące SAFE jest klasycznym przykładem polityki prezydenta. On wetuje SAFE, a potem po półtora miesiąca mówi o tym, jak ważna jest inwestycja w obronność, jak ważne dla niego jest wojska. On, zwierzchnik sił zbrojnych, wetuje miliardy, ponad 190 miliardów dla wojska. To pokazuje absurd tej sytuacji. To jest po prostu polityczna aberracja.
1: Bo jak to mówił prezydent, klucze nie mogą się znajdować w innych stolicach, nawet tych przyjaznych. Klucze do bezpieczeństwa.
0: To jest tak banalne, że aż po prostu w tej szkodliwości swojej dla państwa niezrozumiałe. Mnie to po prostu czasami się zastanawiam, jak można w taki sposób brakiem odpowiedzialności zarażać tych wszystkich, którzy są wokół nich. Znaczy naprawdę zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Rzeczpospolitej, głowa państwa, znaczy on powinien być, musi być odpowiedzialny za państwo, musi czuć tę odpowiedzialność, a oni czują odpowiedzialność tylko za bieżącą politykę.
1: Dlaczego pytanie referendalne prezydenta, czy jest pan, panie, za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie przeszło przez Senat? Czy nie ciekawi was stosunek, podejście Polaków do pomysłów Unii Europejskiej? Dlaczego wybieracie błogą nieświadomość?
0: Nie, ale mówiliśmy, jeżeli chce pomagać, chce się angażować w sprawy klimatyczne, w Zielonego Ładu i te wszystkie rzeczy, które się z tym wiążą, to powinien wspierać aktywności rządowe, ministerialne, eksperci prezydenta. Uważam, że to jest podstawowa rzecz. Druga, jeżeli ktoś uderza w politykę klimatyczną Unii Europejskiej, to uderza w całą Unię Europejską. To lepiej, żeby po prostu zapytał, czy Polska ma opuścić Unię Europejską.
1: No ale są zapowiedzi, że mamy wyjść z tego systemu ETS.
0: No, żal to wy...
1: Bez wychodzenia z Unii Europejskiej, tak mówi kandydat na premiera z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarny.
0: No tak, powodzenia. Też o OZE też mówił, miał inny pomysł na OZE. Znaczy mówił, atakował OZE, a potem okazało się, że korzysta z fotowoltaiki.
1: Ale to rozumiem, że można wyjść z tego ETS-u nie wychodząc z Unii Europejskiej?
0: No, oczywiście, że nie. No to jest, i to jest właśnie taka,
1: ale
0: takie
1: to jest,
0: fałszywe...
1: Ale to jest, pan mówi, że Przemysław Czarnek robi ludziom wodę z mózgu?
0: Ale oczywiście, że robi. I wykorzystuje ostatnie dni, kiedy jest kandydatem PiS-u na premiera, żeby...
1: Zmieni się?
0: Autopromocji. No, zmieni się. Nie. Mam nadzieję, że nie będzie to miało żadnego znaczenia, że nie będzie grozić premier z PiS-u Polsce po wyborach 27 roku. Natomiast na pewno kandydatem Czarnek nie będzie w perspektywie wyborów. Nie interesuje mnie to, kto będzie jeden lepszy od drugiego. To naprawdę to, co Czarnek doprowadził ich do poparcia w granicach 20%. Znaczy, to jest efekt.
1: No ten projekt, że tak powiem, nie wypalił. Wasi partyjni towarzysze znajdują się w licznych radach nadzorczych, zaraz kończymy, szpitali. Co miesiąc dostają pieniądze. No i proszę nam wytłumaczyć, po co te rady nadzorcze szpitali biorą takie duże pieniądze, skoro żadna z nich nie wykryła braku lekarzy na dyżurach, pokojów VIP-owskich na przykład, no, czy tam saloników, czy ogromnych zarobków.
0: No to jest ustawa, która pozwala, która tworzy ze szpitali spółki, tak? I to jest, jeżeli jest spółka, jeżeli jest kodeks... Jest,
1: rozumiem, że pytanie dotyczy tego, że ten nadzór jest fikcyjny, w dodatku jeszcze płacić za to jest niemałe pieniądze.
0: Jest pytanie i tak rozumiem też w Warszawie decyzję prezydenta Trzaskowskiego, tak? Że albo się wybiera, albo jesteś w partii politycznej, albo jesteś.
1: Tak, ale ta decyzja zapadła dopiero jako po prostu, jak mleko się
0: jak
1: rozlało.
0: Jak to wybuchło, ale lepiej późno niż wcale. To znaczy, ja też jestem zwolennikiem jednak wariantu eksperckiego w radach nadzorczych. Znaczy, ale to jest, znaczy po to są wybory samorządowe co 4 lata i po to wyborcy, mieszkańcy mogą decydować o tym, kto zarządza ich lokalną społecznością, ich małą ojczyzną, że mogą takie rzeczy korygować. Uważam, że te kwestie politycznej obecności w radach nadzorczych, one mają swój koniec, że następne wybory, może nie parlamentarne, ale właśnie samorządowe, będą w tym kontekście, kampania wyborcza będzie jednym wielkim zobowiązaniem takiego odpartyjnienia struktur lokalnych, struktur zarządzania.
1: Czy ma pan sobie jeszcze werwę, pomysł i zapał, żeby stanąć na czele Koalicji Obywatelskiej po tym, jak ustąpi Donald Tusk?
0: Ja już byłem przewodniczącym.
1: Jak ustąpi?
0: Ja już byłem przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Donald
1: Czyli spełnił pan swoje marzenia, ambicje i tak dalej.
0: Donald tu zawsze mówił, że władzę sobie trzeba wziąć. Znaczy nie...
1: Czyli pan już nie jest zainteresowany.
0: Ja nie, ja mówię o tym, o ustąpieniu. Wybory są co 4 lata w Platformie i tam one będą decydować, kto będzie szefem Platformy.
1: Za 3 lata chyba, nie?
0: No, tak mi się wydaje, bo to były w zeszłym roku. Także za 3 lata. To są wybory.
1: To może Grzegorz Schetyna zmieni stanie.
0: Więc są wybory parlamentarne w przyszłym roku, potem są wybory samorządowe i wybory europejskie.
1: A pan będzie startował znowu do Senatu, czy?
0: Zobaczymy. To jest wszystko jest przed nami.
1: I jeszcze naprawdę ostatnie pytanie. Tak. Czy za tydzień założy pan zamiennik krawata? Bo tak się składa, że 28 sierpnia, rzeczywiście sprawdziłam, to dzień muszki. Grzegorz Schetyna w muszce. No chciałbym to zobaczyć, mówi Przemysław. Pisze.
0: Proszę pozdrowić pana Przemysława. Znaczy, pozdrawiam go serdecznie, ale ja chodziłem w muszce czasami, no, taki jest wymóg dyplomacji.
1: Jako szef MSZ-u, tak?
0: Tak, tak, o Ministerstwa Zagranicznych. Są rzeczy, także...
1: Zdjęcia są?
0: Są, na pewno są. W archiwum nie są jakieś... To nieczęsto się zdarza rzeczywiście, ale wtedy się zdarzało. Także muszę przywrócić pamięć tych zdjęć.
1: Czyli taki służbowy dress code uwzględniał posiadanie muszki i noszenie muszki, ale na co dzień nie.
0: Tak, ale właśnie na takich szczególnych spotkaniach dyplomatycznych, tak, z ambasadorami, czy w kancelarii prezydenta,
1: to Francja,
0: czy
1: elegancja.
0: Premiera, to musi już być wszystko tak, jak trzeba.
1: Muszkę nosili między innymi Winston Churchill, tak. Charlie Chaplin, no i James Bond.
0: I wielu, wielu innych.
1: No James Bond, no fikcyjna postać, ale jakże, że tak powiem, umocowana chyba już, usytuowana na zawsze chyba w popkulturze, jakby nie patrzeć.
0: I w MI6.
1: I w MI6. Dziękuję bardzo, Grzegorz Schetyna był z nami.
0: Dziękuję.
1: Senator Koalicji Obywatelskiej. No i tak już powiem, no już tak wymieniałam te...
0: Dziękuję bardzo.
1: To bogate CV, więc wysoko. Dziękuję i życzę dobrego dnia.
0: Wszystkiego dobrego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Szef upadłej giełdy kryptowalut Zonta Krypto zeznaje w prokuraturze. Według TVP Info Przemysław Kral dostał zarzuty i status małego świadka koronnego. W sieci zawrzało, bo to, co powie, może wywołać polityczną burzę. Co o współpracy Krala z prokuraturą mówią politycy? Dopytywał reporter Radia Z Jan Kielak.
4: Według koalicji rządzącej zeznania szefa Zonta Krypto mogą rzucić nowe światło na powiązania giełdy z politykami PiSu i Konfederacji. Ma w tej sprawie dużo do powiedzenia, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
5: O tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni.
4: Z kolei politycy prawicy aferą Zonta Krypto obciążają rząd. Wiedział o zagrożeniu dla inwestorów, ale ich nie ostrzegł, mówi Waldemar Buda z Rozwój Plus.
6: To, z kim miał pan Kral relacje, to jest drugorzędna sprawa z punktu widzenia obywateli, którzy stracili miliony.
4: Politycy jednak zgodnie przyznają, że afera musi zostać dokładnie wyjaśniona. Jan Kielak, Radio Z.
3: Według śledczych Zonta Krypto oszukała inwestorów na co najmniej 350 milionów złotych. Do urzędów stanu cywilnego w całym kraju spływają już pierwsze wnioski o przepisanie aktów małżeństw par jednopłciowych zawartych za granicą. To po wejściu w życie rozporządzenia, które umożliwia złożenie takich podań i wpisanie małżeństw do polskiego rejestru. Organizacje LGBTQ+, a także urzędnicy spodziewają się, że liczba tych wniosków będzie rosnąć z każdym dniem. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Wiele par jednopłciowych w Polsce czekało na ten dzień. Między innymi pan Mateusz Kaczmarek Brzozowski i jego mąż. Małżeństwo z Poznania.
8: Odliczaliście dni, aż to rozporządzenie wejdzie w życie?
9: Odliczaliśmy, dlatego tu jesteśmy pierwszego dnia, kiedy było możliwe to złożenie. Trochę z ostrożności czekaliśmy właśnie do dzisiaj. Ten wniosek jest złożony, czekamy na informacje, co dalej.
7: Na wejście w życie rozporządzenia czekał także Urząd Stanu Cywilnego w Poznaniu.
10: Decyzją prezydenta miasta też oczywiście, który wyrażał przekonanie, że będziemy to robić, ale musimy się do tego przygotować. I ten dzień właśnie nadszedł.
7: Mówił Krzysztof Konarski z urzędu. Transkrybowanie aktu małżeństwa może potrwać 2-3 tygodnie. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
3: Polska została zobowiązana do transkrypcji takich aktów wyrokiem TSUE z listopada ubiegłego roku. Duże zmiany dla uczniów od września. Zakaz korzystania z telefonów w przedszkolach i szkołach podstawowych. Dzieci będą chowały telefony w swoich szafkach, mówi w rozmowie z reporterem Radia Z Piotrem Gawrońskim Monika Popławska, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 316 w Warszawie.
11: Jest to najszybsze, najpopularniejsze i takie najwygodniejsze i dla placówek, i dla nauczycieli, i dla uczniów również.
12: Otwieram szybciutko. Chowam telefon.
11: Szybciutko, bo lekcja się zbliża, dzwonek za 2 minuty.
12: Kluczyk w moim ręku i uciekam. I telefon musi zostać tutaj przez, no, dobre kilka godzin.
11: Jest bezpieczny, jest zakluczykowany, dziecko ma kluczyk przy sobie.
3: Z telefonu będzie można korzystać tylko za zgodą nauczyciela w sytuacji kontaktu z rodzicem lub gdy uczeń ma zgodę dyrektora ze względu na stan zdrowia. O włos od bardzo niebezpiecznej sytuacji na kolei. W Kielcach przed południem maszynista pociągu z Buzka-Zdroju do Częstochowy przejechał sygnał stój podany mu na semaforze. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem radiowym. Stop. Tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z biura prasowego PKP PLK.
13: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdę, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
3: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze miał jechać dalekobieżny skład TLK Małopolska z Gdyni do Zakopanego. Przez godzinę całkowicie wstrzymany był ruch na stacji Kielce Herbskie. Teraz już odbywa się normalnie. Dlaczego doszło do tej sytuacji, wyjaśnia Kolejowa Komisja Wypadkowa. Laboratorium narkotyków, a w nim produkcja amfetaminy, mefedronu i klefedronu wartych ponad 80 milionów złotych. 14 osób zamieszanych w narkobiznes dostało zarzuty i stanie przed lubelskim sądem. Wszyscy są mieszkańcami Lubelskiego, mają od 22 do 55 lat. Za kraty mogą trafić się na 15 lat. Katowice wyciągają pomocną dłoń do kupców, którzy w pożarze targowiska przy ulicy Mickiewicza stracili cały swój dobytek. Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę. Najprawdopodobniej w wyniku podpalenia spłonęło kilkanaście drewnianych but. Miasto oferuje im miejsca na dwóch miejskich targowiskach. Do dyspozycji jest ponad 20 stoisk, mówi w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem wicedyrektorka zarządu targowisk miejskich Brygida Dziuk.
14: Fakt, że one nie są w jakimś super stanie. To są metalowe takie, no troszkę o niezbyt wysokim standardzie.
15: Ale zawsze coś.
14: Zawsze coś, więc ja uważam, że w takiej sytuacji to każde miejsce dla takich osób jest jakimś tam ratunkiem.
3: W sprawie podpalenia targowiska zatrzymano 23-latka. Gdynie czeka kolejowa rewolucja. PKP podpisało umowę na gruntowną przebudowę linii łączącej centrum miasta ze stacją w Gdańsku-Osowej. Za blisko miliard złotych warunki podróży zmienią się całkowicie. Szczegóły od reportera Radia Z Macieja Bąka.
16: Linia łącząca południe Gdańska z Gdynią Główną zyska trzeci tor, dzięki czemu będzie można po niej puścić więcej pociągów, bo składy towarowe do portu będą jechały obok. Do tego powstaną dwa nowe przystanki obsługujące sypialniane dzielnice Gdyni, Źródło Marii i Wielki Kack. I to nie wszystko, zaznacza wiceprezydent Rafał Geremek.
17: Rozbudowa obecnego przystanku Karwiny, przystanku wzgórze Maksymiliana, które stanie się bardzo istotnym węzłem komunikacyjnym.
16: Docelowo szybka kolej ma połączyć Gdynię nie tylko z Gdańskiem, ale też Kościerzyną i dalej Bydgoszczą. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Linia ma być gotowa za 5 lat, choć może uda się to przyspieszyć, bo rząd wpisał cały projekt do specustawy o kluczowych inwestycjach w kraju. Modlitwą zapłacisz za parking. Parafia w wielkopolskim Skurzewie znalazła oryginalny sposób na nawrócenie. Kierowcy, którzy chcą zostawić auto na przykościelnym parkingu, nie muszą sięgać do portfela. Za godzinę postoju wystarczy odmówić Ojcze Nasz. Za 2 godziny Zdrowaś Mario i mówią, że to w końcu uczciwa opłata. Rozmodlony parking w Skurzewie odwiedził reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
18: Dzień dobry, ile pan zapłacił za parking?
19: Proszę pana, zgodnie z taksą.
18: No Ojcze Nasz, bo taki był mój czas. I poważnie to mówię, proszę pana, nie ściemniam, no bo fajny pomysł tu mają, naprawdę.
20: Cena uczciwa, jakby było więcej takich parkingów, więcej by samochodem jeździł.
21: Generalnie opłaty uważam, że w takiej lokalnej społeczności powinny być pominięte.
18: Nawet takie duchowe?
21: Nawet takie duchowe.
3: Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości. Radio Z zapraszam za niespełna godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
22: Dzień dobry, z nami jest Ryszard Petru, ekonomista, wiceszef klubu Centrum. Dzień dobry.
23: Witam, dzień dobry.
22: I krótka piłka na początek. Czy zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów, tak czy nie?
23: Tak.
22: Sonda na Radio Z.pl, rzecz jasna. Czekamy na wasze głosy. No jeśli te zmiany w ogóle wejdą w życie, bo pan prezydent może je zawetować, takie są przewidywania, chociaż nie wiadomo. Ale jak wejdą, czyli rozumiem, że przewiduje pan, że pomogą wygrać wybory Koalicji Obywatelskiej?
23: Nie.
22: Znaczy koalicji nie, tak?
23: Nie. Jeżeli wejdą.
22: Ale pan powiedział, że wpłyną na wynik wyboru, ale to nie znaczy, że pomogą wygrać w koalicji.
23: Uważam, że jeżeli wejdą, to wpłyną negatywnie.
22: Czyli, że pogrążą szansę na zwycięstwo, tak?
23: Obniżą szansę na zwycięstwo. Nie pogrążą, tylko obniżą.
22: No dobrze, to zacznijmy właśnie to analizować, bo jest kolejna stawka podatkowa, 24%.
23: To jest propozycje kolejnej stawki.
22: Tak, oczywiście. No tak, to są cały czas propozycje pana premiera i ministra Domańskiego. Pierwszy próg podatkowy podwyższony do 130 tysięcy złotych. No to jest dobra zmiana, czy to jest kosmetyka, prowizorka?
23: Maksymalnie można na tym zyskać 300 zł miesięcznie. Mhm. I co do zasady...
22: Zarabiając 14 800
23: tak,
22: złotych
23: brutto. Czyli przeciętnie, tak, mediana, czyli przeciętnie osoba, co można powiedzieć, średnio plus zaoszczędzi 200 zł miesięcznie, czyli relatywnie mało w stosunku do całego zamieszania, jaką ta zmiana tworzy, ale przypomnijmy, to trzeba całościowo rozpatrywać, mianowicie mamy tam podwyżkę podatku od firm z 19 do 22 i dotyczyć to będzie 4,5 tysiąca polskich firm i to są te firmy, których możemy być akurat dumni jako Polacy, to są firmy, które mają szansę nie tyle tworzyć nasze produkty na świat, ale również one zatrudniają miliony Polaków.
22: No ale osiągają przychody ponad 50 milionów euro rocznie.
23: Czyli w Niemczech to byłaby średnia firma. a w Polsce to są duże. No, mamy po prostu relatywnie nieduże firmy jak na świat. Pamiętaj, co roku...
22: Ale dlaczego to jest w takim razie zły pomysł?
23: Dlatego, że po co podwyższać opodatkowanie firm? Co one takiego złego zrobiły dla gospodarki? Wyobraźmy sobie, że...
22: No, ale chodzi o to, że ktoś musi zapłacić za to, że zyska 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się...
23: Zyska. A nie uważa pani, że progi podatkowe powinny być automatycznie waloryzowane? Byłbym zwolennikiem tego, żeby do ustawy wpisać na stałe waloryzację progów podatkowych o inflację. No to się nam po prostu należy. Przepraszam bardzo. Inflacja jest podatkiem. Jeżeli jest niewaloryzowany próg, to my coraz szybciej wpadamy w wyższy próg.
22: Czy pan wtedy w takim razie postuluje, żeby w tegorocznym budżecie, znaczy w budżecie, w projekcie budżetu na przyszły rok wpisać waloryzację progów podatkowych?
23: Co do zasady, nie tylko w przyszłym, ale na zawsze powinny być waloryzowane progi podatkowe, bo to inaczej oznacza, że ci, którzy pracują, coraz większe podatki płacą. Uderzenie w polskie firmy jest... antyrozwojowe, no bo przecież firmy inwestują. Jeżeli ktoś inwestuje, to nie spodziewa się podatku 22%, bo założył
22: podatek 19%. Ale od dawna nie podwyższano tego CIT-u.
23: A po co ale proszę pani, ale po co
22: nie potrzeba w ogóle.
23: Rozumiem, po co mamy podwyższać podatki w sytuacji, kiedy mamy za niskie inwestycje od czasów Mateusza Morawieckiego i to wprowadza dużą niepewność firm. Kto...
22: Czyli rozumiem, że rząd chce zażynać inwestowanie, tak?
23: Rząd szuka pieniędzy i uważam, że ktoś premierowi źle doradził.
22: A kto?
23: Mam wrażenie, że te propozycje podatkowe przygotowywali ci sami pracownicy Ministerstwa Finansów, którzy przygotowywali Polski Ład, bo to jest dokładnie ta sama...
22: A to wzięli copy-paste, tak?
23: Ta sama filozofia. Coś trochę obniżymy, a gdzieś w całej masie miejsc innych podwyższymy. Teraz uwaga, wielkie koncerny międzynarodowe często nie płacą podatków w Polsce, bo wykazują tak duże koszty u nas w kraju, w pewnym sensie część sztucznie, że nie mają zysku. Jak nie ma zysku, to nie płacimy podatku CIT. A polskie firmy tego nie mogą zrobić. W związku z tym dostaną najbardziej po łapach, gdyby ta zmiana podatkowa
22: weszła. No to rozumiem, że pan postuluje, że nie powinno być żadnych zmian, jeśli chodzi o podatek CIT, tak?
23: Żadnych zmian, jeżeli chodzi o podatek CIT. Natomiast jeżeli...
22: A to rozliczanie się ryczałtem?
23: Zaraz do tego przejdę. Natomiast co do, jeżeli chodzi o kwestię związaną z progiem. Progi powinny być waloryzowane. Rozumiem, że nie ma w budżecie tyle pieniędzy, ale rocznie dopłacamy do górnictwa no, między 6 a 9 miliardów złotych. Przepraszam bardzo, to jest olbrzymia kwota. Uważam, że od jakiegoś czasu powinniśmy tę kwotę redukować i w ten sposób przeznaczać środki na waloryzację progów. Waloryzacja progów się należy. Oczywiście PiS tego nie dokonał. I teraz tak, ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. Platforma obiecała kwotę wolną. Nie stać nas, bez wątpienia nie stać nas na podwyższenie kwoty wolnej w jednym ruchu do 60 tysięcy złotych. Ale można to rozłożyć na raty i tak powinniśmy to zrobić.
22: Czyli?
23: 40 w przyszłym roku, 50 w kolejnym i 60 w kolejnym. Ale ważne, żeby w przyszłym roku to weszło w życie. To, co mi się też nie podoba w tej propozycji podatkowej, to to, że one, te podatki mają wejść zaraz. Znaczy, gdyby Te propozycje podatkowe nie zostały jeszcze przedstawione, nie były konsultowane z nikim, nawet nie wiemy, jakie są zapisy.
22: Jest sierpień.
23: To najwcześniej wejdzie w życie, mając na uwadze, gdyby prezydent miał podpisać, zakładam, że nie podpisze oczywiście. To wejdzie w listopadzie, czyli za miesiąc od przyjęcia przepisów, no to jest coś, z czym w deregulacji walczymy od dłuższego czasu, żeby było długie wakacje legislacyjne,
22: no
23: żeby był długi okres czasu, żeby się przygotować do nowych przepisów. Ja postuluję, żeby nawet to był rok, żeby nie można było zaskakiwać podatników. Innymi słowy, no to jest to niepotrzebne zamieszanie z bardzo małym uzyskiem. Apeluję do tego, o to, żeby jednak w ramach konsultacji, załóżmy, że ta nasza rozmowa dzisiaj jest formą konsultacji. Co prawda spotkałem przed chwilą kolegę Domańskiego, ministra finansów, no ale to było tuż, on wchodził do Tok FM, ja wchodziłem do Radia Z. Powiedziałem mu, że będę krytykował, że uważam, że to jest zła propozycja, bardzo miesza w systemie podatkowym. Powiem pani szczerze, nic nie naprawia.
22: Rozumiem, że trzeba było po prostu cokolwiek zaproponować, w związku z tym, że nie możemy zaproponować podwyższenia kwoty wolnej od podatku, tak? Czyli po prostu jakiś erzac.
23: Możemy zaproponować, tylko musimy się bardziej nad tym wysilić. A ja uważam, że nie ma sensu, żeby polskie firmy, które naprawdę mają problemy z inwestowaniem, bo mają dużą niepewność globalną, chociażby z powodu tego, co się dzieje z cenami ropy, gazu, żeby teraz jeszcze obkładać dodatkowym podatkiem. Podkreślam, cała masa szarej strefy w Polsce. Im wyższe podatki, tym ta szara strefa będzie więcej. Czyli uczciwi zapłacą podwójnie, wielkie koncerny nie zapłacą. Urzędnik skarbowy w Polsce nie ma siły, nie ma umiejętności walczyć z koncernami, dlatego że pytanie na przykład, co to są te wszystkie koszty, które wrzucają na przykład spółki matki z zagranicy do polskich spółek, jak to do tego podejść, oni przegrywają z tymi koncernami, natomiast polska firma już jest słabsza, ma mniej pieniędzy na prawników i na nich się skupiają urzędy skarbowe. No na Boga, nie tędy droga. Powinniśmy wspierać polski biznes, powinniśmy wspierać polskich pracujących i przedsiębiorców, i pracowników. Czyli i tak samo z ryczałtem.
1: Czyli podsumowując, co pan proponuje? Waloryzacja progów podatkowych.
23: Automatyczna.
1: Jednak podwyższanie kwoty wolnej od podatku progresywnie.
23: Etapami.
1: Tak, etapami. I jednak zero zmian, jeśli chodzi o CIT dla przedsiębiorców.
23: Tak.
1: No ale jest jeszcze jedna niespodzianka, o której rząd nie wspomniał, ani pan premier, ani minister Domański. O tym pisze Business Insider. 17% stawka ryczałtu od nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku dla ponad 300 tysięcy euro przychodu w firmie.
23: No chodzi tu o to, że mamy 15% ryczałt i rzeczywiście jest tak, że jak ktoś zarabia dziesiątki milionów złotych, to ma bardzo wysoki, to płaci cały czas ten niski relatywnie podatek. Natomiast pytanie, dlaczego taki poziom tego, dlaczego druga stawka? Wie Państwo, ja byłem zawsze zwolennikiem jednej stawki i ten polski system podatkowy dzisiaj
1: czy jest... Czy powinna jedna stawka podatkowa?
23: No dotychczas w ryczałcie jest. No w ryczałcie. A to Leszek Miller, przypomnę, premier Lewicy wprowadził podatek liniowy dla przedsiębiorców i jakoś, wie Państwo, gdybyśmy popatrzyli, dlaczego Polska się rozwija, zakładałbym dlatego, że właśnie mamy dużo, relatywnie dużo przedsiębiorców, którzy ryzykują tym, że w danym momencie mogą nie uzyskać przychodu, który daje możliwość opłacenia ZUS-u czy tam składki zdrowotnej.
1: To jeszcze zapytam o jedną rzecz. A co powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie, żeby zdusić deficyt budżetowy, bo on rośnie generalnie. Teraz już wynosi 141 miliardów po 7 miesiącach. Więc co zrobić, żeby zdusić ten deficyt?
23: Tak, pani pierwszy przykład. Mówię o górnictwie, bo to jest między 6 a 9 miliardów złotych. Uważam, że powinniśmy redukować.
1: Nie dopłacać, tak?
23: Redukować kwotę dopłat z każdym rokiem, bo to jest też to nie jest w długim okresie rozwojowe. Nie wiem, dlaczego wydaliśmy 4,5 miliarda złotych na CPN.
1: Żeby ulżyć polskim kierowcom.
23: No ale im więcej dany kierowca jeździ, czyli im więcej wydaje na benzynę, tym więcej na tym zarabia, czy oszczędza. W związku z tym to jest też promowanie raczej tych bardziej zamożnych. Uważam, że ten drugi pakiet niby potrzebny, a ten pierwszy trwał za długo. To jest 4,5 miliarda złotych. Jeżeli byśmy ograniczyli, nie wiem, dotacje do górnictwa o 4,5 miliarda, a 4,5 miliarda nie wydali na CPN, mielibyśmy 9 miliardów oszczędności. Panie redaktor, no jest dużo pieniędzy w budżecie, które niespecjalnie skutecznie wydajemy. Do tego trzeba podejść bardziej na zasadzie budżetu zadaniowego. Po co wydajemy poszczególne środki? Czy one spełniają cele? My do tego podchodzimy zwykle inercyjnie i na Boga. Mamy taką retorykę. Im więcej państwo da, tym lepiej. Ale pamiętajmy, jak państwo nam coś chce dać, to skądś musi wziąć. No, bierze z naszych podatków i ludzie, którzy szybko wpadają, czy pracownicy, którzy szybko wpadają w ten drugi próg, właśnie płacą w ten sposób za te CPN-y.
1: Czy zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów? Tak odpowiedziało 55%, nie 45%. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ryszard Petru
23: też
1: zapraszam.
0: Oczywiście. To jest gość Radia Z.
1: Widzi pan, można powiedzieć, no tak... No większość jest zdania rzeczywiście, że zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów, ale to nie jest jakaś gigantyczna różnica wobec tych, którzy uważają, że to nie ma żadnego znaczenia.
23: Wie Państwo, mało jeszcze zapowiedzi ludzie usłyszeli o tym, że można na etacie dostać więcej o 200-300 zł, natomiast nie słyszeli o tych skutkach negatywnych. No, naprawdę, jeżeli firma ma bardzo niską rentowność, nie 3-4-5%, a tak dużo firm w Polsce niestety ma taką właśnie rentowność, to te dodatkowe 3 punkty procentowe podatku naprawdę mogą ich bardzo zaboleć i może nie być podwyżek wynagrodzeń, które były zaplanowane.
1: Dobrze, to jeszcze zapytam w takim razie. Ograniczenia, jeśli chodzi o dopłaty do górnictwa i co jeszcze?
23: Dałem pani przykład, no i wydaje mi się takie programy jak CPN, szczególnie ten obecny, który trwa,
1: ale to do końca tygodnia. Znaczy to robimy do końca wakacji, to już jest tylko pierwszego.
23: A ma pani pół miliarda w kieszeni?
1: Ja na pewno nie.
23: Ja też.
1: Ja nawet nie widziałam takich pieniędzy w życiu.
23: Ja też nie widziałam.
1: I nie zobaczę. Czyli co jeszcze?
23: Wie Państwo, nie będziemy teraz robić głębokiego przeglądu wydatków budżetowych, ale apelowałbym o tego typu podejście z Samasa. Miejsc, gdzie dobrze pani wie, że tutaj 100 milionów, tam 50. Ochrona zdrowia jest doskonałym przykładem, jak pieniądze bokiem wyciekają. Dobrze, że mamy świadomość tego, że no jednak ten system generuje nadmierne koszty, bo są takie świadczenia, które są bardzo rentownie wycenione, a to powoduje, że one są jakby nadmiernie nawet czasami zaoferowane i niektórzy lekarze, ja chcę, żeby lekarze, pielęgniarki zarabiali dużo. Wiemy, że mamy teraz jakby olbrzymią popyt na studia medyczne, nie wiem, czy państwu trzeba. Ludzie zobaczyli, że to się nagle bardzo opłaca, ale...
22: Też brakuje, no nie,
23: ale
22: nie mamy...
23: Brakuje,
22: jeśli chodzi o lekarz, to zawsze były u nas totalne deficyty i byliśmy chyba w ogonie nawet Europy.
23: No teraz akurat się to poprawi, niemniej jednak ochrona zdrowia jest takim przykładem, gdzie można dużo bardziej efektywnie zarządzić systemem i uważam, że można doprowadzić do tego, że w przyszłości szpitale nie były zadłużone, bo przecież musimy to restrukturyzować. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby obniżyć dług państwa przez... na przykład sprzedaż kilku firm państwowych, które naprawdę nie powinny być państwowe.
22: Jaką?
23: Polski holding hotelowy, czy daję pani przykłady tutaj. Mm-hmm. Czy też fabrykę cukierków Pszczółka. Bo nie wiem, po co państwo powinno mieć fabrykę cukierków, czy też czekoladek, czy powinno mieć zarządzać hotelami. No to jest absurd. Jeżeli byśmy to sprzedali, to wtedy te przychody z tego tytułu obniżają dług państwa, który jest bardzo wysoki. Ja wiem, że to wszystko może brzmieć w kontrze do mainstreamowego przekazu, no ale jeżeli mamy opodatkować polskie firmy, które inwestują, mamy uderzyć w ryczałtowców, ja nie mówię o tych, którzy zarabiają dziesiątki milionów, ale zmienić reguły gry po to tylko, żeby dać komuś 200 zł, to wydaje mi się, to nie jest w porządku. I mam nadzieję, że to będzie skonsultowane, że skorygowane, ale lepiej gdyby to było jednak istotnie skorygowane, bez tych wszystkich podwyżek, bo...
22: Zgodzę się z panem, że takie zmiany należy wprowadzać jednak z dużym wyprzedzeniem, a nie po prostu na ostatnią chwilę. I tak to jest po prostu, że trochę na łapu-capu. Zmieniając temat, czy... bo pani profesor Barbara Mróz-Gerogoń, no krótka to była kariera, jeśli chodzi o bycie pełnomocniczką do spraw budowania marki Polska za granicą, jak rozumiem. No i pogrążył ten pseudoraport sporządzony przez AI, portret Polaków własnych. Czy ta sytuacja była do uratowania, pana zdaniem? Czy coś to zawiodło, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe?
23: Mnie bardziej zaskakuje to, jak ten raport mógł zostać przyjęty.
22: Wie pan, nie co? Zaskakuje, jak w ogóle dlaczego ujrzał w ogóle światło dzienne? W ogóle
23: chodzi o to, że...
22: niechlujstwo, niedbalstwo, o co
23: chodzi?
22: Nie chodzi
23: o to, że jeżeli to media pokazały, że tam jest afera, ja nie chcę już kopać leżącego, bo wydaje mi się, że wystarczająco dużo złych słów powiedziano. Niemniej jednak, jeżeli ktoś płaci 200 tysięcy złotych, to przypamiętam, prawda, kwotę.
22: Ale to nie to za ten raport, jak mówi Ministerstwo Sportu.
23: Nie za ten raport.
22: Nie za ten raport.
23: No to może ja to widocznie mam za mało wiedzy, natomiast sam fakt, że ten raport został przyjęty.
22: Taka jest wersja wydarzeń Ministerstwa Sportu.
23: Sam fakt, że raport został przez kogoś zaakceptowany, zostały wypłacone środki, a tak rozumiem, że było, proszę mnie skorygować, to jest absurdalne, no bo to nie media mają wykrywać takie rzeczy, tylko odbiorca raportu.
22: Czyli rozumiem, że ktoś zawinił, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu.
23: Tak, wie pani co, ja nie wiem, jak to się stało, że ten system jakby... No, brakuje takiego... Pani mnie pyta, gdzie pieniądze? No właśnie, tu 200 tysięcy, tam pół miliona, to się sumuje. No, zobaczmy sobie rachunek z supermarketu. Same małe pozycje, a na końcu jest kilkaset złotych.
22: Ale to tak samo jak każdy wydaje granie. Tutaj wyda tam 20 złotych,
23: a
22: tam
23: potem zaskoczony, że jest...
22: A potem nagle ojej, mam znowu deficyt generalnie. No i od pierwszego do pierwszego. Właśnie nie, dlatego, że wydaje takie małe kwoty.
23: Jak te małe kwoty się sumują do dużych.
22: O, właśnie. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej w Polsce od News powiedziała, że ja nie wiem, czy to był pomysł, jak to się stało. Kiedy była pytana, kto tak naprawdę stoi za tą nominacją.
23: Wie państwo, nie chcę się już, jeszcze raz, nie chcę krytykować byłej pełnomocniczki, bo już chyba wszystko zostało powiedziane. Też nie wiem. Pamiętam, przyznam szczerze, że pamiętam konferencję, jak jest powoływane i kojarzę moment, kiedy jest odwoływane. I wydaje mi się, temat już w tym momencie jest zamknięty. Ja nie wiem, czy...
22: No ale pan premier bardzo mocno tak chwalił pełnomocniczkę.
23: Powiem pani szczerze, w Polsce mamy za mało marek globalnych. Bo myśmy wspierać polskie firmy, które rozsławią Polskę poprzez marki globalne. Nie chcę dawać przykładów naszych południowych sąsiadów Czechów, ale mają kilka marek globalnych, które są znane na całym świecie i tworzą ich wizerunek na świecie. Nie mówiąc oczywiście o krajach takich jak Niemcy, Francja.
22: To my wokół czego moglibyśmy tworzyć ten wizerunek pozytywny? Tak.
23: To firmy prywatne muszą zbudować marki, które będą znane na cały świat i będą się kojarzyły pozytywnie z Polską. W związku z tym, zamiast powoływać pełnomocnika, nie powinniśmy uderzać w polskie firmy. Powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby one mogły się spokojnie rozwijać w kraju, po to, aby miały siłę i moc sprzedaży polskich produktów za granicę. Nie mamy niestety żadnej marki globalnej, która była, kojarzyłaby się pozytywnie z Polską, a taka mała Estonia ma. Nie mówiąc oczywiście o Czechach, czy o krajach dużo bogatszych od nas. I naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest dużo więcej warte. Wydaje mi się, jedyną marką, którą naprawdę rozpoznaje, świat rozpoznaje, jest Lewandowski.
22: Jak się jeździ po świecie.
23: Jak się jeździ po świecie, natomiast to jest bardziej jego sukces osobisty niż polskiego systemu, ale daj przykład, że to jest pozytywna marka, ale taka, która nas buduje. Ale brakuje nam produktu czy usługi, która byłaby globalna, a my mamy taki potencjał. Polacy są naprawdę świetni, tylko jeżeli mamy mieć zmiany podatkowe w trakcie roku, no to przyzna pani, zamiast myśleć o nowych inwestycjach, musimy kombinować, co tu zrobić. No, dam pani tylko przykład, bo wracam do tych podatków jak pijany do płota.
22: No raczej, bo chciałam dopytać jeszcze o inne.
23: Ale chciałam tylko pani powiedzieć, że jeżeli mamy mieć limit 50 milionów euro, to firmy mogą się dzielić. Będą dwie firmy, które będą miały po 30 i w związku z tym będą niby przekroczą, ale de facto nie przekroczą, bo zamiast 60 milionów euro obrotu, będą dwie po 30. Ale to jest kombinerka, czyli skupianie się na tym, jak uniknąć dodatkowego...
22: To nie jest progres, to nie jest rozwój generalnie, nie, absolutnie nie. No.
23: To jest walka z urzędami, czyli...
22: No i walka o przetrwanie.
23: Ja mam wrażenie, że my zbyt często walczymy, że... Walczymy nie z, jakby, z głupimi pomysłami polityków, tylko z urzędnikami, którzy kontrolują naszą rzeczywistość coraz bardziej. I takie mam też doświadczenie jako szef komisji deregulacji, która udała się stworzyć marę ponadpartyjnie. Proszę mi wierzyć, głównie walczymy z biurokracją.
22: No dobrze, a co takiego zrobiliście w ramach działania tej Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji? Co wyszło w życie?
23: Prawie 100 ustaw. No chociażby, proszę pani, to, że ma pani z takich prostych rzeczy, M-stłuszkę ma pani w M-obywatelu. Może pani podpisać umowę leasingową elektronicznie, a wcześniej musiała pani robić to w formie papierowej. Ma więcej pani czasu, to dużo, bardzo drobnych zmian. Ma dużo więcej pani czasu na zmianę nazwiska po rozwodzie. Daję pierwsze trzy przykłady takie bardzo życiowe. Ostatnio przyjęliśmy jako Komisja Deregulacji ustawę deregulacyjną w zakresie energetyki. Powiem pani, jest tego bardzo dużo, tylko to są w poszczególnych obszarach sprawy, które poprawiają życie i Polak ma prawo pomyśleć i tak pomyślnie to zrobi. Rzeczywiście tak, my powinniśmy deregulować tak gospodarkę, żeby ludziom się łatwiej funkcjonowało.
22: No ale ile tak de facto tych ułatwień weszło w życie?
23: No ponad 200, tylko to są bardzo punktowe i przyznam, nie ma żadnego spektakularnego takiego, żeby wszyscy...
22: Ale buty nam spadły.
23: Żeby buty nam spadły, ale są takie, mianowicie rok na wprowadzanie zmian podatkowych, a nie miesiąc. Punkt drugi, milcząca zgoda. Przyjęliśmy ustawę o milczącej zgodzie w administracyjnej, czyli jeżeli urząd jakiegoś terminu nie wyda jakiejkolwiek decyzji, to ona jest pozytywna, prawda? I najważniejsza rzecz, domniemanie niewinności podatnika. Czyli jeżeli nie przeskrobał, nie mamy dowodów, to on jest niewinny, a nie odwrotnie. I to są takie przykłady z brzegu, które można by przyjąć. Jest kilka ustaw cały czas blokowanych przez sądy, biurokrację, a nie polityków, które powodowałyby, że państwo się bardziej samoograniczy w kontekście relacji urzędnik skarbowy podatnik. Na przykład mam ustawę, która została wstrzymana, jest zablokowana w Komisji Finansów Publicznych, nie wiem dlaczego. Mianowicie, żeby urzędy skarbowe nie mogły wchodzić na nasze rachunki bez zgody sądu. Tak było kiedyś. Ziobro wprowadził, jak to Ziobro?
22: Tak,
23: jest ustawa.
22: Ale liczyłam, że właśnie nowa władza jednak wycofa się z tych pomysłów.
23: Jest ustawa, której jestem prowadzącym tę ustawę. Wszystkie kluby były za i utknęła od kilku... chyba już nie kwartałów, albo nawet lat w Komisji Finansów Publicznych. Nie może z niej
22: Domański
23: wyjść.
22: Po prostu zrobił
23: sądzę,
22: klubę.
23: Żeby minister Domański miał świadomość tego, ale będę w tej sprawie rozmawiał z Ministerstwem Finansów, bo to za długo trwa. Oczywiście urzędnik skarbowy woli mieć więcej władzy i móc skontrolować w każdej chwili pani i mój rachunek.
22: To myślę, że jest jednak o jeden most za daleko.
23: dokładnie tak uważam, dlatego ta ustawa leży. No jest też inna ustawa, która mówi o tym, że jeżeli Urząd Skarbowy pod koniec przedawnienia podatkowego wchodzi z kontrolą, to to przedawnienie się nie wydłuża, a dzisiaj się wydłuża. I te rzeczy są blokowane. Blokowane są przez albo Ministerstwo Finansów, albo przez Komisję. I ja nie odbieram tego jako blokadę polityczną, tylko urzędniczą, bo oni chcą mieć po prostu więcej władzy. Państwo musi się wreszcie samo ograniczyć. Państwo musi wprowadzać takie rozwiązania podatkowe, które są proste i jasne. I przepraszam, nie potrzebujemy pełnomocników do spraw promocji. Polska powinna promować się Polakami, naszymi firmami, naszymi produktami, naszą myślą techniczną, kulturą, naszymi pomysłami, naszym sportem. Na tym się skupmy, a nie powołujmy pełnomocniczkę, która, uwaga, też kosztuje.
22: Tak. A jak tam pana partia się miewa? To się miało nazwać Ruch na Rzecz Wolności, tak?
23: We wrześniu rozpoczynam spotkania w Polsce.
22: Kogo ma pan na pokładzie?
23: I to będę ogłaszał w momencie, kiedy przyjdzie na to czas. Nie, jest na szczęście grupa ludzi, która uważa, że mamy niewykorzystany potencjał w tym obszarze wolnościowym, chociażby też
22: relacji. A to jest jakaś taka grupa ludzi, która rokuje, że na przykład będzie przyciągać uwagę opinii publicznej?
23: Tak.
22: Czyli to są jakieś znane osoby, tak?
23: Tak.
22: A jak na zmianę?
23: Proszę?
22: Ale z biznesu, czy no skąd?
23: A pani, pozwoli pani, że to jest szerokie grono, natomiast to trzeba zorganizować i widzę olbrzymią potrzebę takiej proprzedsiębiorczej, oczywiście prodemokratycznej, prounijnej działalności politycznej, bo uważam, że bez tego przegramy wybory. Mamy osoby, które głosowały na trzecią drogę, są zawiedzione, jest dużo wyborców młodych, który szuka oferty programowej i nawet jest skłonny głosować na Konfederację, a wolałoby nie głosować.
22: I pan rzeczywiście wierzy, że to ma szansę powodzenia? Pan naprawdę wierzy, że to ma szansę powodzenia?
23: Ma olbrzymie szanse powodzenia, tylko trzeba to oczywiście dobrze zrobić. Ktoś to musi zorganizować. Mam
22: ktoś,
23: ponad
22: czyli
23: rok.
22: Pan, tak?
23: Ja jestem skłonny być współorganizatorem tego przedsięwzięcia, ale nie chcę robić tego ostatecznie sam.
22: Ale i to się będzie nazywało Ruch dla Wolności?
23: Nazwałem to Ruch na Rzecz Wolności, natomiast pani pozwoli, że najpierw zaczniemy od działania, a potem skończymy na...
22: A też się zacznie od rejestracji stowarzyszenia, a potem się to
23: nie,
22: stowarzyszenie
23: przekształci
22: w partię?
23: To są kwestie techniczne. Jestem dzisiaj zwolennikiem tego, żeby nie robić tego jak Mateusz Morawiecki.
22: Ale sam pan tak robił, jeśli chodzi o Nowoczesne.
23: Ryszard... Tak, ale to tym razem będzie inaczej. Zaczynam
22: od spotkań.
23: A, bo
22: mądry Petru po szkodzie, rozumiem. No,
23: trzeba
22: tak
23: wyciągać wnioski z tego, co się udało i wnioski z tego, co się nie udało.
22: No to pana koledzy mówią, że z klubu też. Ryszard nie ma takich zasobów ludzkich, materialnych jak Mateusz Morawiecki. To skąd
23: pieniądze?
22: Skąd
23: oni wiedzą, jakie Mateusz Morawiecki ma zasoby materialne?
22: No, mam wrażenie, że ma, no.
23: A wie pani.
22: A pan skąd będzie miał pieniądze? Jak znowu kredyt?
23: Nie, kredyt to był na ostatnim etapie kampanii. Mhm. Wie pani co, dużo jest ludzi dobrej woli, którzy są skłonni wspierać tego typu inicjatywy, także tutaj się w ogóle nie przyjmuje. Ważne jest to, żeby to we właściwy sposób zorganizować i przekonać ludzi do tego, że potrzebna jest proprzedsiębiorcza partia, która mówi o tym, co rozmawialiśmy na początku, która w rządzie chociażby jest tym, który... Gdybyśmy byli silniejsi dzisiaj, ten sposób myślenia, który ja prezentuję, rząd by nie przedstawił takiej reformy podatkowej.
22: Ale wystartuje pan samodzielnie? Czy...
23: Celem jest jednoznacznie samodzielny start w przyszłym roku.
22: Bogdan pyta, panie pośle, z list jakiego ugrupowania planuje pan ewentualnie startować do Sejmu? Czy opublikowane sondaże nie zapalają panu w głowie czerwonej lampki, która informuje, że Polacy nie widzą już chyba pana w poważnej polityce? I czy to nie... Oj, przesunął mi się za bardzo. No, czy może Polacy już po prostu uważają, że...
23: Chcę startować z własnego ugrupowania, które nie będzie wyłącznie moim, ale będzie to szersza grupa osób, które część państwa dobrze zna.
22: Ale to są osoby już, które zasiadają w Sejmie,
23: nie,
22: czy dopiero?
23: Nie.
22: Czyli zupełnie spoza Sejmu, tak?
23: Tak,
22: spoza polityki,
23: efekt,
22: tak?
23: Tak, świeżości, nowych rozwiązań, nowych pomysłów, zaadresowania tego, co w Sejmie się nie udało innym zrobić.
22: Jakub pyta, co pan uważa o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, żeby niepracujący Ukraińcy byli wydalani z Polski? Nie,
23: wydalani to jest za daleko idące, ale...
22: Deportowani.
23: Na pewno nie powinni otrzymać żadnych świadczeń. Dlaczego Ukraińcy, a co z Białorusinami, nie wiem, co z Niemcami? No wie pani, bo gdyby taką miarę przynieść do Polaków w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, ciekawe byśmy się poczuli. No pamiętajmy, że wprowadzając takie rzeczy, spodziewamy się tego samego gdzie indziej.
22: Czy program CPN powinien być kontynuowany po wakacjach?
23: Nie.
22: Absolutnie, tak?
23: Nie.
22: Absolutnie nie.
23: Nie. Wiesz pani, gdyby cena wzrosła do $200 za baryłkę, to wtedy państwo powinno interweniować, bo to jest taki wstrząs cenowy, że wszystko wstaje. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj i nie ma powodu do tego typu interwencji. I naprawdę pamiętajmy też o tym, że ceny ropy kształtowane są globalnie i my mamy naprawdę ograniczony na to wpływ. A nie ma pieniędzy, jak widać, na waloryzację nawet progu, a na CPN jest, no to coś mi się tu nie zgadza.
22: Co pan zrobił w sprawie liberalizacji handlu w niedzielę? Gdzie te niedziele handlowe, które wasza koalicja obiecywała?
23: Dziękuję pani za to pytanie. Czy panu, czy pani...
22: Czy lewica, czy lewica jest tak mocna, że nie jesteście w stanie z Tuskiem wprowadzić jednego ze 100 konkretów?
23: Jest, lewica blokuje mi tę ustawę, która jest...
22: Donald Tusk jest entuzjastą?
23: Lewica blokuje tę ustawę, która jest w tym momencie w Komisji Polityki Społecznej i nie może z niej wyjść. To jest kolejna ustawa. To jest trzecia z ustaw, o której się rozmawiamy, jest zablokowana. Oczywiście wie pani co, no, chcę być lojalnym koalicjantem, w związku z tym nie będę robił konferencji prasowej, jaki to jest zła lewica czy zła Komisja Finansów Publicznych, ale uważam, że jest ta możliwość znalezienia kompromisu i można różne korekty wprowadzić w tym zakresie. Po pierwsze, to może być... Najchętniej bym to w ogóle zdelegował regionalnie, czyli żeby to samorządy albo województwa, albo przynajmniej na poziomie powiatów były decyzje, czy handel w niedzielę, tak czy nie. Drugi wariant jest taki możliwy, że to mogłoby być tylko wyłącznie na przykład na początek, na dobry początek, w miejscowościach turystycznych. Przyzna pani, że turystyczny sezon trwa bardzo krótko i akurat otwarte sklepy naprawdę dałyby tym mieszkańcom, pracownikom dużo większe szanse na zarobek. Oczywiście pytanie, co to jest miasto, czy miejscowość turystyczna? No bo Kraków turystycznym bez wątpienia jest.
22: Tak.
23: W katolickich Włoszech, jako, Włoszech jakoś nie mają problemu, w Rzymie potwierane są sklepy w niedzielę.
22: Ale w Niemczech na przykład są pozamykane. No.
23: Ale jest dyskusja o tym, żeby otworzyć.
22: O jednak.
23: A jest.
22: Kolejne pytanie. Rosnący dług publiczny, wzrost kosztu jego usługi i niezrealizowane obietnice tłumaczycie wydatkami na zbrojenia. A czy w 2023 roku, już ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie, nie wiedzieliście, że jest wojna i że trzeba będzie się zbroić? Dopiero teraz, po wyborach się o tym dowiedzieliście?
23: Wzrost wydatków oczywiście jest potrzebny i tutaj pełne wsparcie dla tego typu podejścia. Ważne oczywiście, żeby to dobrze wydawać i żeby na ten koszt polski przemysł, ale jeszcze raz podkreślam, problem, możliwość oszczędności jest gdzie indziej i państwo ma obowiązek wobec obywatela waloryzacji o inflację progów podatkowych.
22: Nie odpowiedział pan na moje pytanie, Karolina. Bo rzeczywiście, jak słucham polityków Koalicji Obywatelskiej, też pytam, skąd ten dług, skąd ten deficyt. No to mówią generalnie, że w 2023 roku, kiedy obiecywano, że będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, no to sytuacja była inna. Teraz są zwiększone wydatki na zbrojenia, że już nie 3%, nie 2,5%, tylko 5%, etc. No i tak słyszę generalnie.
23: Nie, to jest kwestia priorytetów. No, postawiono na rentę wdowią i na babciowe. No w związku z tym.
22: A to źle?
23: Albo.
22: Czyli pana zdanie wdowia renta do kasacji?
23: Pierwszy rok ekonomii mówi o tym, że zawsze są wybory i coś wybieramy. Nie powiedziałem do kasacji, powiedziałem, że to jest efekt tego. Dzisiaj, żeby podwyższyć kwotę wolną, trzeba poszukać w wydatkach rzeczy, które są nieefektywne. Dam dwa przykłady. Uważam, że o ile pierwsze

0: Ale to jest bardzo prosty, czyli wszyscy, oprócz przedsiębiorców znowu.
1: 25 milionów podatników, tak.
0: Oprócz przedsiębiorców. O tym w kolejnej audycji być może, bo tam trzeba też im użyć. Wszyscy płaciliby później podatki, w związku z tym byłoby to najbardziej sprawiedliwe i korzystaliby z tego też mało zarabiający.
1: Paweł pyta, czemu to znowu pan prezydent, jak jeszcze tak, do 8.35, powiem, że musi pan wyjść wcześniej. Czemu to pan, nie wiem dlaczego, no ale już nie będę
0: byłem
1: pytać.
0: Byłem umówiony wcześniej, jak pani zaprosiła mnie do radia i
1: dobrze,
0: chcę,
1: dobrze.
0: Przepraszam.
1: Czemu to znowu prezydent, a nie Ryszard Petru, musiał ratować Polaków przed przeregulowaniem życia, czyli ustawą kneblującą, tak to jest napisane, wyrażanie opinii na podstawie absurdalnego kryterium aktualnej wiedzy medycznej, szybkość dezaktualizacji takiej wiedzy przerabialiśmy w czasie COVID.
0: A teraz jeszcze raz chodzi o...
1: Lex Szarlatan, jak rozumiem.
0: Oj, z jednej strony bardzo potrzebna ustawa, z drugiej rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tego, czy urzędnik państwowy powinien wydawać tego typu. Natomiast ja bym
1: wolał... A pan jak zagłosował?
0: Ja głosowałem za. Wolałbym, żeby jednak prezydent to podpisał i żebyśmy wspólnie ustalili korektę w tym zakresie. Wolałbym, że prezydent zamiast po prostu wetować i blokować, w tym przypadku nawet już na etapie prac wskazywał miejsce, gdzie można by to wspólnie skorygować i ten zapis, który mówi o tym, że ten urzędnik ma taką skalę rażenia przez możliwość wydania decyzji kary rzędu miliona złotych, ile pamiętam, no to jest, wydaje mi się, zbyt daleko idące. No, ustawa jest bardzo potrzebna, bo wiele osób po prostu jest wprowadzonych w błąd przez, no powiedzmy wprost, szarlatanów.
1: Pan prezydent nie zawetował ustawy, ale też jej nie podpisał i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Czyli jej nie
1: zamrażając. Zamrażając, tak, bo nie wiadomo, kiedy Trybunał Konstytucyjny o tym rozstrzygnie i czy w ogóle. I jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Sejmowa Komisja do Spraw Regulacji, na czele której pan stoi.
0: Deregulacji
1: oczywiście. Tak. 31 lipca rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie barier prawnych i proceduralnych ograniczających recykling drewna i odpadów drewnopodobnych. Kto był autorem dezyderatu? Kiedyś do pana zwrócił z tą sprawą.
0: No, branża drzewna. Myśmy mieli na ten temat komisje, wspólne komisje połączone, które wskazywała na to, że w Polsce nie można de facto wykorzystywać odpadów do tego, żeby recyklować i z tego robić płyty i dlatego połączone komisje przyjęły wspólny dezyderat, któryśmy wspólnie wypracowali na podstawie dyskusji z poprzednich komisji.
1: No i co dalej?
0: Będzie odpowiedź na Ministerstwa Klimatu w tej sprawie i rozważyłbym wspólnie z komisją pani posłanki przewodniczącej Pasławskiej albo próbę przedstawienia regulacji w tym zakresie, albo przekonania Ministerstwa Finansów, żeby uwzględnić taki prosty postulat, że z odpadów też można robić drewno. Przepraszam, nie drewno, tylko płyty, ale to jest coś, czego polski przemysł potrzebuje chyba. Powiem pani szczerze, to było ponadpartyjne, o ile pamiętam to głosowanie.
1: I jeszcze jedno pytanie, bo TVP Info donosi, że Przemysław Kral, założyciel upadłej już giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. No i czego pan się spodziewa?
0: To jest
1: prezydenta
0: dobra
1: w prawicy?
0: To jest bardzo dobra informacja. No spodziewam się tego, że dowiemy się, jak to się stało, że ta Zonda Krypto mogła funkcjonować tak długo, kogo finansowała. I mam nadzieję, że on zacznie sypać. No, to jest podstawa. To jest bardzo dobra informacja, no bo to jest kolejna afera, gdzie na której ludzie teraz są miliony i dobrze by było to wyjaśnić. I to jest we właściwym momencie, to się wydarzyło. Za mało wiem. Zakładam, że były mocne powiązania z prawicą, bo to nie przypadek, że finansowała te nie inne imprezy. Nie chcę wydawać tutaj wyroków, ale sprawa dotycząca wet pana prezydenta, sponsoringu ze strony Zonda Krypto, PiS-u, i tej konfederacji jest co najmniej podejrzana i zakładam, że tutaj szybko dowiemy się prawdy. No i to nie będzie trwało to latami, tylko miesiącami. Czy to jest akurat bardzo pozytywna wiadomość na ten tydzień.
1: Ryszard Petru był z nami, wiceszef klubu Centrum, który zakłada swoją partię. Tak, kiedy ta partia powstanie?
0: Nie chciałbym deklarować, kiedy powstanie partia. Ruch we wrześniu rozpocznę budowę formalnie.
1: Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: 5. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Przed sądem w Gdańsku stanął Patryk M., znany jako Wielki Bół, pseudokibic, freakfighter i znajomy prezydenta Nawrockiego, odpowiada za handel narkotykami i współudział w kradzieży samochodu. Nie przyznaje się do winy i uważa, że jego sprawa ma podłoże polityczne. Co wydarzyło się na pierwszej rozprawie w gdańskim sądzie, był reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: Patryka M. obciążają zeznania dwóch osób, członków przestępczego półświadka.
2: Jedna z tych osób była faktycznie znajomą oskarżonego.
1: Mówi obrońca Wielkiego Bułu, mecenas Łukasz Isenko. Sam oskarżony przekonywał dziś sąd, że ten nie powinien dawać wiary słowom tych ludzi.
3: Tych dwóch świadków prokuratury wyjaśnia niekonsekwentnie, zmieniają swoje wersje.
1: Na dzisiejszej rozprawie sąd odczytał zeznania drugiego oskarżonego, który ma zarzut kradzieży auta na zlecenie Patryka M. Miał on za to dostać od niego 5000 zł po koleżeńsku. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Patryk M. został zatrzymany w zeszłym roku w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Do Polski trafił dzięki procedurze ekstradycji. Tysiące par jednopłciowych czekały na tę chwilę. Możliwa jest już transkrypcja aktów małżeństwa zawartych przez dwie kobiety lub dwóch mężczyzn. Ruszy lawina wniosków, mówi nam Maja Heban ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
4: Wcześniej pary się decydowały na ślub w dużej mierze symbolicznie, no chyba, że mieszkały za granicą. I takich par było według szacunków Ministerstwa Równości, Świętej Pamięci, około 3000. Więc teraz jest taki realny, życiowy powód, żeby faktycznie wyjeżdżać i brać te śluby.
5: Dzisiejszy dzień jest naprawdę takim przełomowym. Ja mam ogromną nadzieję, że w całej Polsce bez problemu wszystkie urzędy stanu cywilnego będą procedować te transkrypcje.
0: Dodaje radna Poznania i członkini grupy Stonewall Zuzana Bartel. Niektóre samorządy już zapowiedziały, że będą odmawiać transkrypcji. Taką deklarację złożyły władze Zakopanego. Przejście dla pieszych, czerwone światło i telefon w ręku. Niewiele zabrakło, by ta sytuacja skończyła się tragicznie. Niczego nieświadoma, zapatrzona w ekran kilkulatka weszła na jezdnię na czerwonym świetle. Co wydarzyło się dalej? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Tragedii udało się uniknąć dzięki ostrożności kierowcy. Zauważył dziecko, które wtargnęło na przejście dla pieszych i zdążył wyhamować. To nagranie pokazuje, jak niebezpieczne może być korzystanie z telefonu w okolicach przejść dla pieszych, zwłaszcza przez najmłodszych. Przed nami nowy rok szkolny, dlatego mundurowi apelują do rodziców, by porozmawiali o tym ze swoimi pociechami. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska z łódzkiej policji.
7: Po to, aby z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzieci i młodzież bezpiecznie dotarło do szkół.
6: Wpatrywania się w ekran telefonu w czasie przechodzenia przez przejście dla pieszych wprost zakazują przepisy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Za korzystanie z telefonu podczas wchodzenia na jezdnię grozi mandat w wysokości 300 zł. Nowy rok szkolny za pasem. Polski Czerwony Krzyż jak zawsze prowadzi zbiórkę wyprawek dla dzieci z rodzin, które są w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są m.in. plecaki, piórniki, farby, zeszyty i przybory szkolne, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
8: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
0: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Dorzucić się może każdy. Jak to zrobić? Informacje znajdziecie na stronie pck.pl. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu, wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 roku. Wyliczenia resortu finansów wskazują na koszt budżetowy w wysokości prawie 4 miliardów złotych. Na drugiej pozycji uplasowano się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. To weto uszczupliło budżet państwa o prawie 2 miliardy. Dziś znów ciut drożej na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 57 groszy, za diesla 7,61. A program Ceny Paliw Niżej znalazł się w ogniu krytyki i to w obozie rządzącym. Zdecydowanym przeciwnikiem ulgi dla kierowców jest Ryszard Petru. Poseł klubu Centrum uważa, że rządowa osłona nie powinna być przedłużana po wakacjach. W czym jest problem? Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Chodzi po prostu o pieniądze i to spory, których, co nie jest tajemnicą, w budżecie brakuje. A tymczasem, jak wylicza Ryszard Petru, na pierwszy pakiet CPN, który jego zdaniem trwał zbyt długo, wydaliśmy 4,5 miliarda złotych. Drugi natomiast w ogóle nie był potrzebny.
10: Gdyby cena wzrosła do 200 dolarów za baryłkę, wtedy państwo powinno interweniować. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj.
9: I dlatego, zdaniem gościa Radia Z, po wakacjach program CPN nie powinien być już kontynuowany.
0: ulga dla kierowców będzie obowiązywać do poniedziałku 31 sierpnia. Jedna godzina lekcji religii tygodniowo to za mało. Tak uważają biskupi Konferencji Episkopatu Polski, którzy zaapelowali do resortu edukacji o przywrócenie należytego miejsca temu przedmiotowi w szkole. Duchowni są zaniepokojeni obowiązkową edukacją zdrowotną, a zwłaszcza treściami związanymi z seksualnością. Ich zdaniem seksualność powinna być jednoznacznie przedstawiana jako relacja rodzinna i małżeńska kobiety i mężczyzny. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański, senator, były dowódca generalny Wojska Polskiego, doktor nauk o obronności. Do końca swych dni współtworzył siłę Wojska Polskiego, odporność sił zbrojnych i siłę Rzeczypospolitej, powiedział wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Żołnierz, dowódca, odważny człowiek, zaangażowany i bezkompromisowy.
0: Generał Różański od 3 lat był senatorem klubu Nowa Polska Centrum i szefem Senackiej Komisji Obrony. Ceniony pisarz i tłumacz, autor m.in. powieści Ości, Sońka i Balladyny i romanse. W wieku 50 lat zmarł Ignacy Karpowicz. Zadebiutował w 2006 roku powieścią Niehalo, a za Balladyny i romanse dostał paszport polityki i nominację do Nagrody Literackiej Nike. Jego ostatnią powieścią byli wydani 2 lata temu Ludzie z nieba. To może być ślad średniowiecznej ucieczki na polach Grunwaldu. Archeolodzy znaleźli 10 monet z XV wieku. Przysypane ziemią, rozsypane co kilka metrów, mogły wypadać z rozprutej sakiewki rycerzowi, który przed czymś uciekał, twierdzą badacze terenu. Zakonserwowane trafią teraz do Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, do pokaźnej kolekcji innych artefaktów, grotów od bełtów, kłaczek, kolczuk i fragmentów strzemion. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie.
7: Piąty dzień w kalendarzu, wtorek, 25 dzień sierpnia. Wiadomości w Radiu Z prezentują Paula Michalik, Michał Adamiuk. Dzień dobry, witamy.
8: Dzień dobry.
9: Areszt dla Huberta B. Decyzja sądu po tragicznym wypadku w Krakowie.
10: Co ujawni KRAL? Prokurator generalny ma odkryć dziś karty w sprawie szefa Zonda Krypto.
9: Wygrały, ale się nie cieszą. Polskie siatkarki walczą w Mistrzostwach Europy.
7: 6.
9: 3 miesiące aresztu dla Huberta B. to decyzja krakowskiego sądu wobec 26-latka podejrzanego o spowodowanie tragicznego wypadku na ulicy Solnej w Krakowie. Zginęło w nim małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala.
10: Według prokuratury kierowca umyślnie przekroczył prędkości, naruszył zasady bezpieczeństwa, ale nie przyznaje się do winy.
9: Jak zatem się tłumaczył? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
11: Hubert B. podczas przesłuchania powiedział, że stracił panowanie nad samochodem z powodu nierównej nawierzchni drogi i że nie jechał z nadmierną prędkością.
12: Chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało. Samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
11: Mówi prokurator Mariusz Boroń, ale ustalenia biegłego są inne. Ze śladów i zebranych dowodów wynika, że Hubert B. jechał około 70 km na godzinę, choć obowiązuje tam ograniczenie do 30. Szymon Kastelik, Radio Z.
10: Grozi mu do 8 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
9: Dziesiątki pytań o przełom w aferze Zonda Krypto. Prokurator generalny ma dziś przedstawić nowe fakty i potwierdzić lub zaprzeczyć medialne doniesienia w tej sprawie.
10: Bo wiele wskazuje na to, że założyciel i szef giełdy Przemysław Kral współpracuje z organami ścigania i składa wyjaśnienia, które mogą obciążyć polską prawicę.
9: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk uważnie śledzi rozwój wypadków w tej aferze. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
9: Jak politycy opozycji reagują na te doniesienia?
13: Albo milczeniem, albo wręcz przeciwnie, próbą odwrócenia narracji. Posłowie opozycji najczęściej mówią: nie znam szczegółów, nie znam faktów, nie znam Przemysława Krala. A zaraz za tym pojawia się seria zarzutów pod adresem de facto obecnie rządzących i pytanie, które stawia Przemysław Czarnek z PiSu.
14: Dlaczego służby, mając przez wiele miesięcy wiedzę na temat przestępczej działalności potencjalnej pana Krala, nie zrobiły w tej sprawie nic? Służby rządu pana Tuska, Siemoniaka i Żurka.
13: Prokurator generalny ma dziś wyjaśnić wiele zawiłości i odpowiedzieć na inne kluczowe pytanie. Czy szef Zonda Krypto rzeczywiście ma status małego świadka koronawirusa?
10: Giełda kryptowalut była m.in. sponsorem konferencji SIPAC, na której wystąpili ówczesny prezydent Andrzej Duda oraz Karol Nawrocki.
9: Ukraina dostanie nową broń i pakiety wsparcia. To obietnica po szczycie koalicji chętnych w Kijowie w 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy.
10: Światowi przywódcy rozmawiali także o kolejnych sankcjach na Rosję. Część prezydentów czy premierów uczestniczyła w rozmowie online. Polskę reprezentował wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski.
9: W wiadomościach reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłosz, jakie są główne ustalenia?
15: Że pomoc ze strony Zachodu dla Ukrainy dalej będzie płynąć. Koalicjanci zobowiązali się do jak najszybszego przekazania Ukrainie amunicji do baterii Patriot. Ponad 600 pocisków zaoferowały Niemcy. Arsenałem z Ukrainą podzieli się także Francja. W sprawie rakiet pochodzących z Polski rozmowy wciąż trwają. Na spotkaniu mieli być także obecni przedstawiciele USA, negocjatorzy Jared Kushner i Steve Witkow, ale ze względu na ostatnie wzmożone ostrzały Kijowa, delegacja została odłożona w czasie.
10: Gdy w Kijowie trwały rozmowy, Rosja zaatakowała m.in. Charków i Odessę.
9: Na stacjach paliw dziś nieco drożej niż wczoraj przez weekend. Benzyna 95 kosztuje dziś maksymalnie 6,57, 98 7,40, a diesel 7,61.
10: Nowa odsłona pakietu CPN z obniżonym VAT-em na paliwa obowiązuje do końca sierpnia, czyli do najbliższego poniedziałku.
9: Drugi mecz i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki na Mistrzostwach Europy pokonały reprezentację Łotwy 3-1. To zwycięstwo cieszy, ale jest lekki niedosyt. Dlaczego? To pytanie do Krzysztofa Wilanowskiego z redakcji sportowej Radia Z.
0: Jest wygrana, ale zadowolenia brak. Nasze siatkarki czują niedosyt m.in. przez porażkę w drugim secie. Przegrały, choć miały w nim przewagę 4 punktów. Bura należy się też za początek trzeciej partii, w której biało-czerwone pozwoliły niżej notowanym rywalkom uciec aż na 8 punktów.
8: Wierzę w to, że sukces się rodzi w bólach i może takie mecze też się muszą zdarzać na turnieju. Mam nadzieję, że to był ten jeden i jedyny.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Szansa na poprawę nastrojów już dzisiaj. Rywalkami Polek będą Słowenki.
10: Ten mecz o 18:00, a wiadomości sportowe w Radiu Z po 6:30.
9: A za tydzień o tej porze będziemy szykowali dzieci do szkoły. Gościem Radia Z jest dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej. W imieniu Beaty Lubeckiej zapraszamy 7:55.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Ach, jaka piękna dziś pogoda, słuchajcie, chociaż w IMGW chyba zapomnieli wstawić temperatury na Dolny Śląsk, na Wielkopolskę i na ziemię lubuską.
7: Nie ma? Tam no 22 ma, stopnie dzisiaj będą, odpowiem. 22, tak. Zielona Góra, Wrocław 22.
16: A skąd ty, skąd ty masz taką mapę?
7: Sprawdziłem u konkurencji, wiesz? Konkurencji IMGW.
16: Ale dzisiaj nigdzie nie będzie padać, chociaż widzę Kraków i Zakopane deszczyk. I teraz wszyscy.
7: Yeah. Piosenka o jedzeniu kanapek ze szkoły.
16: I wszyscy.
7: Yeah. Jeszcze raz możemy?
16: Everybody. Yeah.
7: Już nie. Teraz Rocky Body. Right. Backstreet back. All right.
16: No i popsuł całą zabawę.
7: Dzień dobry Państwu, poranku. Mówią Marek Starybrat
16: i Kamil Baleja.
7: Yeah.

0: mgły, wschodzące słońce, niczym dziewczyna spowita rumieńcem.
1: Romantyk.
0: No i cudownie, cudownie.
1: No, a ja widziałem dzisiaj jeża, bo jechałem na rowerze. Idzie jeż.
0: I co mu powiedziałeś?
1: Jeżu, jeżu, znasz to? Dokąd tu pta nocą jeż?
0: Nie, tak się nie śpiewa.
1: Możesz wiedzieć, jeśli chcesz.
0: Jak widzisz jeża, to śpiewasz jeżu malusieńki.
1: O jeżu.
0: Albo jeszcze jest ta piosenka o jeżu, wiesz która?
1: Nie.
0: Jeżu, jak się cieszę z tych króciutkich kieszeń, kiedy wielą kieszeń mam.
1: I tak właśnie macie robić, jak zobaczycie jeża.
0: A może inaczej, to dajcie znać. 321, 321, 321.
1: No, a kiedy no. Są imieniny jeża?
0: Jeżu, nie wiem.
1: Jerzy Urban na przykład.
0: Kto powiedział? To już nie obchodzi. Kocham w czasie.

0: Dzień dobry, bardzo lato w Radiu Z, 18 minut po godzinie 6. Jak tam u Państwa? O poranku, dobrze?
1: Bardzo dobrze. Słuchacze dzwonią i śpiewają po tym, jak powiedziałem, że spotkałem jeża po drodze na rowerze i zaśpiewałem mu jeżu. Oj, maluśki, maluśki, maluśki.
0: To nie ta piosenka.
1: Jeżu malusieńki.
0: Jeżu malusieńki brzmi inaczej. Jeżu malusieńki.
1: A to przepraszam.
0: Proszę
1: to,
0: bardzo.
1: To może miałem jakąś składankę zamiast oryginalnej płyty. Telefon się urywa. Halo, halo. Dzień dobry, tu Radio Z. 321, 321, 321.
2: Cześć, tu Krzysiek. Nie znam żadnej piosenki o jeżu, ale znam jedną piosenkę o krówce. I ona brzmi tak. Małemu, małemu. Pozdrawiam.
0: Dziękuję pięknie. Chyba chodziliście na tę samą lekcję muzyki, wiesz?
1: Ja teraz dopiero złapałem, że małe mu, ale to śmieszne.
0: Dobra,
1: zrobił mi pan dzień. Dziękuję.
0: Idźmy dalej. Jakie jeszcze piosenki o zwierzętach znacie? Proszę bardzo. 321, 321, 321. Dzwońcie.
1: 20 po 6.

0: Mika, relax, take it easy. Już za chwilkę w wiadomościach Radia Z przeniesiemy się na S8, gdzie niestety doszło do groźnego wypadku.
1: W Łódzkiem, kierowcy, uważajcie, bo to spowoduje, że wasza droga do pracy się znacząco wydłuży.
0: No właśnie, wstańcie troszkę wcześniej, wypijcie sobie kawę, a jak jesteście zmęczeni, zróbcie przerwę, zróbcie sobie drzemkę. Dbajmy o siebie nawzajem na polskich drogach.
1: Drzemka w trasie jest super, słuchajcie. Mnie się zdarza wyjechać na zakupy do osiedlowego i zrobić drzemkę, także polecamy drzemki, są super.
0: Więcej o 6:30.
2: Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer 1.
5: Reklama.
6: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Boli, swędzi,
13: piecze, a do tego nawraca.
14: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
16: Nie teraz!
17: A może właśnie teraz warto posłuchać?
18: Oto historia króla Maciusia I.
17: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
19: Dzieci nie mogą rządzić.
17: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20:55 w TVP1.
5: Po reklamie.
0: Punktualnie 6:30, jest wtorek, 25 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: A my od razu ostrzegamy kierowców na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Czerniewice i Lubochnia zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Zginęły dwie osoby.
21: Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Tak może być jeszcze prawie dwie godziny.
20: Policja zatrzymała dwie osoby zamieszane w pobicie mężczyzny w Nowej Hucie. 36-latek zmarł w karetce. Wiadomo, że był kibicem Hutnika Kraków. Został zaatakowany przez grupę kilku osób, prawdopodobnie pseudokibiców innej drużyny.
21: W sprawie jest dwóch zatrzymanych. Policja wyjaśnia, jaki był ich udział w pobiciu. Dochodzenie przejęła Komenda Wojewódzka pod nadzorem prokuratury.
20: Fałszywy alarm był pomyłką pracownika. Z Radia Z wiecie, że w niedzielę zaczęły wyć syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu.
21: Zostały włączone przez przypadek, dowiaduje się nasz reporter Mateusz Kasiak.
19: Jeden z pracowników przez przypadek włączył sygnał odwołania alarmu w kilku miejscach w czasie cichych ćwiczeń technicznych nowego systemu, mówi mi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
22: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach. Nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
19: Wszyscy pracownicy przejdą teraz dodatkowe instruktaże. Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Do końca roku w województwie lubelskim pojawi się kilkaset nowych elektronicznych syren. Każda musi być przetestowana.
20: Tankowiec trafiony pociskiem w cieśninie Ormus niedaleko omańskiego miasta Ash-Shishah. Nikomu z załogi nic się nie stało, ale uszkodzona została maszynownia i statek jest unieruchomiony.
21: Brak informacji o kierunku rejsu i banderze tankowca.
20: Oceany się gotują. Padł absolutny dzienny rekord temperatury ich wód powierzchniowych. 21,1 stopnia Celsjusza, informuje Europejski Program Obserwacji Ziemi Kopernikus.
21: Co to oznacza? Cieplejszy ocean dostarcza do atmosfery więcej ciepła i wilgoci, co może nasilić opady i burze, tłumaczą naukowcy. Poprzedni rekord, niższy o niecałą 0,1 stopnia, był z marca 2024 roku.
20: W Radiu Z Wiadomości Sportowej Krzysztof Wilanowski.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Wiadomości sportowe. Zaczynamy od wizyty na europejskich boiskach we Włoszech. Od porażki nowy sezon zaczął Łukasz Skorupski. Bolonia z Polakiem między słupkami 0-1 przegrała z Lazio. Z perspektywy ławki rezerwowych gości cały mecz zobaczył Mateusz Praszelik. Wygrała Roma Jana Ziółkowskiego. Giallorossi aż 4-0 pokonali Fiorentinę. Nasz obrońca niestety nie zagrał ani minuty. W Portugalii do treningów wraca Oskar Pietuszewski. Nasz skrzydłowy po prawie 3 tygodniach absencji spowodowanej kontuzją mięśnia uda pojawił się w ośrodku treningowym FC Porto. Według dziennika Abola 18-latek trenuje indywidualnie pod okiem sztabu medycznego. Portugalskie media prognozują, że Pietuszewski już w sobotę może pojawić się w składzie Porto jako rezerwowy. Burza pokrzyżowała plany kolarzy, zagrzmiało, zaczęło lać, pojawił się nawet grad i trzeci etap Vuelta Espania został przerwany. To około 15 km przed metą. Sygnał do zjechania z trasy dał lider wyścigu Słoweniec Tadej Pogacar. Przemoczeni zawodnicy schronili się w hotelu, a rywalizacja nie została wznowiona ze względów bezpieczeństwa.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
16: Przed nami naprawdę ładny dzień, tak pogodowo znośnie, słuchajcie, 23-24 stopnie to będzie max. Ten max dzisiaj się pojawi na zachodzie, na południowym wschodzie, w centrum też nieźle, 22, na północy 21.
0: Kamil się cieszy, że już nie będzie gorąco, że już nie będzie ciepło.
16: Bo ja bardzo lubię, ja jestem jesieniarą, totalnie.
0: W pewnym wieku to tak każdy
16: nie
0: już
16: o to
0: tego...
16: chodzi, bez względu na wiek tak miałem zawsze, wiesz? Lubię spać, kiedy jest zimno.
0: 17 stopni, to jest idealna temperatura do spania, Judyta.
16: Dokładnie.
0: Nie dramatyzuj.
16: W sypialni mam bardzo często 16 stopni. Ja uwielbiam.
0: No mówię, przecież wiem. Za 26, Judyta.

0: 21 minut i będzie godzina 7. Kochani, nowa rządza pieniądza w Radiu Z i rekordowa kwota do wygrania 1 000 000 złotych.
1: Rządza pieniądza, czyli 1 000 000 powodów do słuchania Radia Z.
2: Rządza pieniądza w Radiu Z.
3: Słuchajcie, 1 000 000 możliwości, 1 000 000 marzeń. I jeżeli teraz wejdziecie do gry SMS-em, SMS o treści Radio Z wyślijcie pod 7353 za 3,69 VAT, no to jak wyślecie, to zagracie o 2 finały. Dzisiaj o 550 tysięcy złotych, a w finale miesiąca o 1 000 000.
0: Wyobraźcie sobie, wygrywacie 1 000 000 złotych. Wygrywasz 1 000 000 złotych. I do kogo dzwonisz?
4: Pierwszą osobą właśnie, z którą bym się podzieliła tą nowiną, to jest mój tata, bo z nim się dzielę i tymi dobrymi. Dobrymi i tymi złymi.
5: Do wuja.
6: Do rodziców.
7: Do mamy.
8: Ponieważ jest to chyba moja najbliższa osoba i dzielę się z nią wszystkim.
9: Do mamy.
10: Do nikogo.
3: Ja chyba też pierwsze, co bym zrobił, to bym pomyślał do wuja, ile do wuja wygrałem pieniędzy.
0: Tak. Uwaga, to się może wydarzyć. Radio Z pod 7353 i uwaga, bo teraz mamy dla was pierwszą premię. 11 100 szans. 11 100 szans na gigantyczne pieniądze w Radiu Z.
3: Ale uwaga, tylko do 7 przez 19 minut ten bonus jest włączony specjalnie dla was. 11 100 szans na wielką wygraną, nawet 1 000 000 złotych w naszej zabawie. Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli 1 000 000 powodów do słuchania Radia Z.
2: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
11: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
15: A tamta
14: to jest mega.
15: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: śpiewała dla was, tak. Marysia, czyli Marisa.
1: Marisa. Czyli Marysia, która pojechała do Dubaju i zmieniła imię na Marisa.
0: Tak, albo ktoś, kto poszedł na przykład do Puszczy Białowieskiej, zobaczył Rysia i teraz Marysia już. Złapał go.
1: Za 11.07. Kochani, dawno nie było łatwych piosenek, bo gramy mnóstwo fajnych, łatwych piosenek do nucenia sobie przy goleniu, przy czesaniu, przy, nie wiem, przy nakładaniu wosku na nogę.
0: Wosk na nogę.
1: No, różne są.
0: No, można.
1: No, depilacja.
0: Jak ktoś sobie lubi ból zadawać rano, czemu nie?
1: Kamil, wiem, że nie wiesz, o czym mówię.
0: Słuchajcie, kochani. Ja lubię, jak mi ciepło w nogach, mam sweter na nogach.
1: Tak.
0: Kochani, dzisiejsza łatwa piosenka, którą trzeba zanucić paszczodźwiękiem, brzmi tak.
1: Ale łatwe.
0: Na łatwe. To nie jest łatwe.
1: To
0: trzeba tak ładnie zrobić, tak jak oni. No. Czekają na was wakacyjne upominki od Radia Z.
1: Tak, mamy super zestaw, bo to jeszcze wakacje trwają do końca tygodnia, kochani. Ręcznik kąpielowy, bidon na wodę do nawadniania się w upalne dni. Jeszcze będą upały w piątek oraz okulary przeciwsłoneczne z filtrem UV.
0: No to śmiało, zanudźcie dzisiejszą łatwą piosenkę. Numer do nas 321 321 321.

0: Chyba gdzieś kiedyś trafiłem na czeską wersję tej piosenki. Ja jestem typ niepokorny.
1: Wspaniała.
0: No.
1: A w ogóle sprawdzałem, czy Stachurski zapłacił coś panu, bo to w oryginale śpiewał właśnie Chesney Hawkes, tak. A później nasz Stachurski. To ja jestem typ niepokorny. I oni tam się rozliczyli z tych praw autorskich, więc to nie jest tak, że on sobie wziął, zaśpiewał i ten. Także,
0: no, to jest porządny Jacek Stachurski,
1: prawda?
0: Dokładnie.
1: Jak pożyczysz Jackowi 100 zł, to on ci oddaje 105.
0: Jak macie ochotę szybko zarobić, dawajcie 100 Jackowi. Spokojnie.
1: Oczywiście. A propos pieniędzy,
0: proszę
1: już
0: bardzo.
1: Za chwilkę w wiadomościach Radia Z powiemy o tym, że trudniej będzie uniknąć zapłacenia mandatu z fotoradaru. Już nie będzie tak, że powiesz, to nie ja prowadziłem, to żona.
0: Tak.
1: I ci nie udowodnią.
0: Czy ten fotoradar ma ważne badania techniczne?
1: Otóż to, więcej szczegółów już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radio Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
5: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
6: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
7: i Klemens prawy
6: meldują się na breloczkach.
5: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
18: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
19: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
1: 7 za pasem, jest wtorek, 25 sierpnia. Wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiak.
20: Prawda o szefie Zonda Krypto. Prokurator generalny może dziś ujawnić nowe wątki w aferze.
21: Kłopot kierowców na A4 w Dolnośląskim. Wypadek, są ranni.
20: Zimno, cieplej, gorąco. Wiemy, kiedy lato wróci.
1: 7.
20: Nowe tropy i nowe wątki w aferze Zonda Krypto, na razie jako doniesienia medialne, w perspektywie tej bliższej do potwierdzenia przez służby.
21: Bo według zapowiedzi prokurator generalny ma dziś przedstawić najnowsze informacje i odpowiedzieć na pytanie, czy główny bohater afery, Przemysław Kral, rzeczywiście jest małym świadkiem koronnym.
20: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z nami. Tak, ty rozmawiasz o tym z politykami. Jakie na dziś są ich oczekiwania?
0: No, przede wszystkim liczą na przełom, a ten dałoby potwierdzenie informacji o statusie szefa Zonda Krypto, bo to oznaczałoby, że faktycznie współpracuje ze służbami i zeznaje, przekazując pełną wiedzę, co z kolei mogłoby rzucić nowe światło na sprawę, w tym powiązania giełdy z polską prawicą. Chciałbym usłyszeć prawdę, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
7: Pan Kral, myślę, ma dużo do powiedzenia o tym, jak finansowane były kampanie wyborcze, kto komu przekładał pieniądze do kieszeni, kto po cichu wspierał kogo.
0: I dlatego, jak przyznaje, kibicuje temu, by szef Zonda Krypto rzeczywiście dostał od śledczych status małego świadka koronnego.
21: Dla samego Przemysława Krala oznaczałoby to też szansę na złagodzenie kary, a według niepotwierdzonych doniesień miał usłyszeć zarzuty udziału w oszustwie ogromnych rozmiarów.
20: Są zarzuty, nie ma skruchy. 26-letni Hubert B. nie przyznaje się do świadomego przekroczenia prędkości i spowodowania wypadku śmiertelnego w Krakowie. Prowadzony przez niego samochód w okolicy skrzyżowania ulic Solnej i Nadwiślańskiej zjechał na chodnik i potrącił małżeństwo z niemowlęciem. Rodzice zginęli. Dziecko w ciężkim stanie jest w szpitalu.
21: Decyzją sądu Hubert B. jest w 3-miesięcznym areszcie. Grozi mu do 8 lat więzienia, mówi prokurator Mariusz Boroń.
22: Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadząc w ten sposób, że nie stosował się do wskazań znaku B33, to jest znak ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę. Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
21: Podczas przesłuchania kierowca tłumaczył, że panowanie nad autem stracił z powodu nierównej drogi.
20: O poranku utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem. Samochód osobowy uderzył w bariery między węzłami Wrocław Wschód a Brzezimierz w pobliżu Piskorzówka. 3 osoby są ranne.
21: Zablokowana jest jezdnia w stronę Wrocławia i tak może być jeszcze przez godzinę.
20: Coraz bliżej końca masowego unikania mandatów z fotoradarów. Właściciel auta nie będzie już mógł zasłonić się niewiedzą, kto prowadził jego samochód. Resort infrastruktury pracuje już nad odpowiednimi przepisami.
21: Luka w prawie od lat dawała pole do manipulacji, a traciła na tym państwowa kasa.
20: Reporter Radia Z Maciej Bąk jest po rozmowie z ministrem Dariuszem Klimczakiem. To co to za bat na kierowców się szykuje?
23: Będzie to kara administracyjna za niewskazanie konkretnego kierowcy w ciągu 30 dni, parokrotnie wyższa niż sam mandat. Minister podkreśla, że dziś ulice są pełne aut na polskich blachach, którymi jeżdżą kierowcy zagraniczni i gdy ci złamią przepisy, nagle zapadają się pod ziemię. Nie może tak być, podkreśla Dariusz Klimczak.
24: Nie zamierzamy biernie się na to przyglądać. Widzimy, jak nieuchronnie egzekwuje się tego typu kary poza granicami naszego państwa.
23: Kara dla właściciela auta, który nie powie, kto nim kierował, będzie zależna od złamanej prędkości. Minimum to 1500, a maksimum 7500 zł.
21: Przepisy mają wejść w życie z końcem roku. Będą też zakładać mniejszą tolerancję fotoradarów. Zrobią nam zdjęcie już po przekroczeniu prędkości o 5 km na godzinę.
20: Nasze dane wrażliwe mają być lepiej chronione. Resort cyfryzacji ma jeszcze w tym tygodniu przedstawić zmiany w przepisach, które na to pozwolą.
21: To po ogromnym wycieku danych 19 milionów Polaków z bazy MyDoctor. Były to m.in. numery PESEL, historie wystawianych recept oraz informacje kontaktowe.
20: Na czym polegają zmiany? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
25: Nowe przepisy mają nałożyć na firmy prywatne pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych swoich użytkowników. To uszczelnienie systemu, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
26: Ponieważ niestety zauważamy przypadki, w których prywatne firmy nie mają tych poziomów zabezpieczeń, które mogą z pewnością ochraniać nasze dane.
25: Również w tym tygodniu na rządową stronę mają trafić dane z wycieku firmy MyDoctor, tak żeby każdy Polak mógł sam sprawdzić, czy informacje o nim zostały wykradzione. Jan Kielak, Radio Z.
21: Śledztwo w sprawie wycieku danych z firmy MyDoctor prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
20: 5 stopni w Kozienicach czy Lubaczowie? Nie upadajmy na duchu, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
21: Koniec tygodnia może być nawet upalny. Te dobre wieści przynosi reporter Radia Z Tomasz Kuba. Co widać w prognozach?
27: Z dnia na dzień będzie coraz cieplej i słoneczniej, a w piątek przypomnimy sobie prawdziwy letni skwar.
28: Zachód, południe najcieplejsze, 30, nawet 31 stopni.
27: W cieniu, jak podkreśla Przemysław Makarewicz z IMGW. Niestety w sobotę pogoda się popsuje.
28: Front atmosferyczny przyniesie burze, te burze miejscami będą gwałtowne.
27: W całej Polsce z mocnym wiatrem, deszczem, a miejscami nawet gradem.
20: Na razie jednak przed nami zimne noce i mgliste poranki.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ale kiedy jest mglisty poranek, człowiek zakłada stary prochowiec i czuje się jak Leonard Cohen. 24 stopnie na zachodzie dzisiaj, najcieplej. Najchłodniej północ, północny wschód 21. Dużo słońca, ładny dzień przed nami. Gdzieś tam pojedyncze chmury, z których może pokropić szczególnie na południu.
4: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: O, a teraz w związku z tym, że jesień blisko, Kasia Kowalska, będziemy jej słuchać niedługo pod kocami, będziemy grali w planszówki i będziemy pić herbatkę z imbirem.
5: Jesieni nadciągaj.
1: Mhm.

0: Wstajecie z Radiem Z12 po 7, ponieważ ciągle trwają wakacje. Jeszcze jest nasz wakacyjny konkurs.
1: Łatwe piosenki w Radiu Z.
2: To są takie piosenki, które każdy z nas potrafi zanucić, zrobić takie na pod nosem.
0: Nawet jak nie wiemy, nie potrafimy wypowiedzieć nazwy zespołu.
2: Tak.
0: Trudne dzisiaj. Inner Circle.
2: Ile się trzeba lat uczyć angielskiego, żeby to powiedzieć?
0: Inner Circle.
2: Ale jak wiemy, że to już wiemy, że potrafimy robić Oj, ile było w naszych telefonach, od was. 321-321-321. Oto najlepsze
3: Hej, tu Weronika, dzwonię z samochodu, jadę właśnie do pracy i teraz nucę piosenkę. Pozdrawiam całe Radio Z i życzę miłego dnia wszystkim.
0: Dziękujemy. Weronika, ale to zrobiłaś. Halo, Weronika, ale to zrobiłaś.
3: Halo, jestem.
2: Cześć, Weronika. Pamiętam, kiedyś grupa Pink Floyd na płycie The Wall śpiewała Vera! To o tobie była ta piosenka. Vera! Na pewno. A możesz jeszcze raz zrobić tak jak Inner Circle?
0: Chcesz taśmę amatorską czy profesjonalną?
3: Amatorską, oczywiście. Zawsze amatorską pewnie mogę zrobić.
0: No to uwaga. 3, 4.
2: Fajne jest to, że tobie muzyka również w śpiewaniu nie przeszkadza.
0: Bo nie wiem, czy wiesz, że Kamil Baleja ma oficjalny zakaz śpiewania na antenie od szefa, ale regularnie go łamie. Weroniko, śmigasz do pracy teraz?
3: Śmigam do pracy cały czas.
2: Do której? W tej robocie?
3: Jeszcze raz?
0: Do której będziesz pracowała dzisiaj?
3: Do 15.30.
2: To zleci szybko, mówię ci. Szczególnie z Radiem Z.
3: Tak, szybciutko zleci.
2: Mamy oklaski dla Weroniki, czy nie mamy?
0: Oczywiście, że mamy i mamy nagrodę. Mamy zestaw wakacyjny dla Weroniki, bo ciągle są wakacje, czyli ręcznik plażowy, bidon i okulary przeciwsłoneczne. Także końcówki wakacji życzymy ci przemiłej, oczywiście z Radiem Z, kochana.
3: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że będzie taka pogoda, że wykorzystam.
0: Będzie. My zamówiliśmy.
2: Tak jest. Proszę państwa, a teraz specjalnie dla was, gdziekolwiek jesteście, można zrobić bo w Radiu Z o poranku gramy łatwą piosenkę, czyli Inner Circle.

0: No jak tak bez słuchawek do radia przychodzisz? Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo.
0: My ci dołączymy mikrofon.
1: Proszę bardzo.
0: Czy będziesz się słyszała?
2: Nie.
0: Ale mówić potrafisz bez słuchawek.
1: Słuchawki załóż, no.
2: Zastanawiam się, już wiesz, zobaczmy, sprawdźmy.
1: Nasz wydawca Artur już niesie słuchawki.
2: Nie, no, Artur jest ale niezastąpiony.
1: Podobał ci się kawałek, to New Order, Blue Monday.
2: Jakie wspomnienia, wiesz, na dawno temu było to.
0: To już nie przesadę dawno temu, to było wczoraj przecież. Twój dzisiejszy gość, Katarzyna Lubnauer. Ty jesteś z tych, co mówią gościni.
2: A ja pani ministra. Dobrze,
1: tak sobie raczy, żeby tak do niej mówić.
0: To
1: tak,
0: ja jednak pozostanę przy pani gość. Katarzyna
2: Lubnauer. Konserwatysta językowy.
0: Tak, oczywiście. Językowy.
2: Feminatywy mu się nie podobają.
0: Nie wszystkim się podobają feminatywy, jeżeli tak szczerze gadamy
2: gościnnie,
0: już.
2: Gościnnie, tak?
0: Gościnnie jakoś nie mogę.
1: Gościnnie.
0: Pielęgniarka mi się podoba.
1: Ale jak ktoś chce, żeby tak do niego mówili, no to jaki z tym problem? No.
0: Dobrze, to jak pani się pojawi w studiu, to powiemy pani gościni.
1: Czyli pani Katarzyna Lubnauer, czy to na pewno jest polskie nazwisko?
2: To jest nazwisko po mężu.
1: O, to okej, to w porządku.
0: Wiceminister edukacji narodowej. No,
2: ale
0: sporo
2: ja mam taką zasadę, że no, nie nabijam się po prostu z
0: my też
2: nazwisk.
0: Nie.
2: No.
0: Ktokolwiek się nabija w tym studiu?
2: A nie?
1: No pewnie, oczywiście, że nie.
2: No dobrze, niech będzie.
1: Wiceminister edukacji narodowej, czyli
0: ministra
1: edukacji narodowej.
0: Konserwatywny.
2: No to bądź konsekwentny. No.
1: Nowy rok szkolny, zmiany, zakaz telefonów, dieta nowa, roślinna dla uczniów i tak dalej, i tak dalej.
0: No ryby co najmniej raz w tygodniu. Albo częściej.
1: A ryba to, jak wiadomo, warzywo.
0: Tak jest.
1: 8:02, gość Radia Z, Beata Lubecka. Zapraszamy.

0: Ava Max, Sweet But Psycho. Słuchajcie, już za chwilkę wiadomości Radia Z, a tam oczywiście temat poranny numer jeden, czyli mgły w Polsce na północy.
1: Tak jest. Kierowcy, pamiętajcie o światłach jakich? Przeciwmgłowych.
0: Przeciwmgłowych się mówi.
1: Bo jak powiesz przeciwmgielnych, to zaraz zaczyna się. Puryści językowi dzwonią. Panie redaktorze, nie mówi się przeciwmgielne, tylko przeciwmgłowe. Kto was tam zatrudnił w ogóle?
0: Ale tak rzadko się to włącza, te światła przeciwmgłowe, że ja zawsze szukam, wiesz, to jest niebezpieczne. Bo jadę, nic nie widzę i szukam tego włącznika.
1: Światło przeciwmgłowy.
0: Gdzie to się włącza?
1: Obok się przeciwmgielny.
0: Ale to w każdym samochodzie inaczej.
1: Dokładnie. No tam po lewej stronie jest taki dings.
0: A jak po prawej?
1: To nie, to
0: po
1: wtedy
0: lewej.
1: Po prawej jest kierunkowskaz.
0: Dobra, także uważajcie.
1: I spryskiwacz jest po prawej.
0: Uważajcie, włączając światła przeciwmgłowe. Więcej za chwilę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o 7:30. Radio Z i już. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Słuchaj, Marian.
15: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
15: Aha.
8: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
15: Ta.
8: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
15: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
15: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: O, pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Po reklamie.
4: Punktualnie 7.30, jest wtorek, 25 sierpnia. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
5: Mleko rozlało się na północy Polski. Mamy żółte alerty ostrzegające przed gęstą mgłą w 6 województwach.
6: Obowiązują jeszcze co najmniej pół godziny od Koszalina po Łomżę, a także na północnych krańcach Kujawsko-Pomorskiego i Mazowsza.
5: Rzecznik Praw Obywatelskich staje w obronie atakowanych w Polsce Ukraińców. Sylwia Gregorczyk-Abram będzie dziś o tym rozmawiać z komendantem głównym policji.
6: Akty przemocy wobec obywateli Ukrainy były ostatnio m.in. w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie. Według rzeczniczki wzrost liczby ataków na tle narodowościowym jest bardzo widoczny.
7: Zaryzykowałabym stwierdzenie, że około 60% więcej jest tego rodzaju przestępstw wobec Ukrainek i Ukraińców. Właśnie to będzie przedmiotem spotkania, po to, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób organy ścigania reagują, w jaki sposób weryfikują te przesłanki nienawiści na tle narodowościowym.
6: W zeszłym roku Ukraińcy mieszkający w Polsce złożyli prawie 300 zawiadomień o przestępstwie na tle narodowościowym.
5: Znowu chcą odwołać Trumpa. Kongresmen Al Green złożył wniosek o impeachment prezydenta USA. W Izbie Reprezentantów przedstawił rezolucję, która zarzuca Trumpowi poważne naruszenia konstytucyjnej przysięgi. Chodzi o nadużycia władzy w związku ze sposobem funkcjonowania służb antyimigracyjnych.
6: Kongresmen Green już wcześniej próbował doprowadzić do impeachmentu Trumpa. W 2025 roku zarzucał mu brak konsultacji z Kongresem przed atakami na irańskie obiekty nuklearne.
5: Francuski turysta zmarł w Dolinie Śmierci w Kalifornii. Jego samochód utknął w błocie, a temperatura powietrza sięgała 47 stopni Celsjusza.
6: 68-latek podróżował z kolegą. Próbowali iść dalej pieszo, ale po 2 kilometrach mężczyzna nie dał rady już iść. Dolina Śmierci jest uznawana za najgorętsze miejsce na Ziemi.
5: W Radiu Z wiadomości sportowej Krzysztof Wilanowski.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
10: Łatwo nie było, ale jest. Drugie zwycięstwo w drugim meczu naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone pokonały reprezentację Łotwy 3-1. W pierwszym secie były lepsze 25-19. W drugim niespodziewanie przegrały 23-25. W dwóch kolejnych wygrały kolejno 25-22 i 26-24.
11: Nie możemy być zadowolone z meczu. Nie było to nasze dobre wykonanie i na pewno nie jesteśmy zadowolone. Musimy wyciągnąć lekcje i no co, turniej jest długi, także musimy się skupić na kolejnych meczach. Mam nadzieję, że forma będzie już tylko rosnąca.
10: Mówiła nasza przyjmująca Martyna Czerniańska. Dzisiaj kolejny mecz Polek o 18:00. Zmierzą się ze Słowenkami. Dzisiaj też Tymoteusz Puchacz będzie walczył o awans do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Przed nim rewanżowe spotkanie ostatniej rundy kwalifikacji. Jego Sabah Baku będzie próbował odrabiać straty, bo tydzień temu przegrał z HPL-em Berszewa 1-2. Kropkę nad i będą chciały postawić Celtic i Bodo Glimt. Szkoci pierwszy mecz z Laskiem Linz wygrali 3-0. Norwegowie mają 2 bramki zaliczki po tym, jak 3-1 pokonali NAC Nijmegen.
9: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
12: Po bardzo przyjemnej nocy dzisiaj też termometry zacne temperatury.
13: A czemu noc była przyjemna?
12: Bo było chłodno.
13: A, było myślałem o czymś zupełnie innym.
12: Co ty, Marek?
13: Czy coś ci się śniło na przykład?
12: Śniło mi się, pies wszedł do sypialni i obudził mnie, nie mogłem spać przez północy.
13: Ale to jak mały jest, to tak, ale potem jak już przestaniesz go karmić w nocy, to już
12: mam psy, nie będzie, które wyglądają jak przerośnięte świnki morskie, one już większe nie będą. Ale fajne są, kochamy je bardzo mocno. Ciepły dzień przed nami. Dzień dobry, bardzo w Radiu Z.

0: A tu zespół wideo zachęcał do słuchania Lady Punk, ale nie z ostatnich płyt. No nie wiem, Jan Borysewicz zawsze na propsie.
1: To prawda.
0: Świetny gitarzysta polski. Słuchajcie, teraz u nas przechodzimy płynnie do kolejnej wykonawczyni polskiej w Radiu Z. Izabela Trojanowska, pamiętacie?
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: Pamiętamy, tak.
0: Pani Iza chodzi w butach na koturnach, bardzo wysokich koturnach. No. To są takie te podeszwy grube. 12 centymetrów ma taki koturn Izabeli Trojanowskiej.
2: 12 centymetrów?
0: 12 centymetrów, no.
2: Ale to 12 centymetrów to nie jest dużo, nie.
0: Znaczy tak, no, znaczy dokładnie, bo 12 centymetrów to taki, ja bym powiedział, taki średni wynik.
2: 12 centymetrów, to jest taki nastoletni, bym nawet powiedział. No.
0: A to jest dużo?
2: Co, ile to jest dużo?
0: No to, nie wiem, tak 7?
2: Tyle jest? Dużo?
0: No.
2: Ale to jest spokojnie, to pomiar był po Bałtyku, to się nie liczy.
3: Radio Z i już. Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
10: A tamta to jest mega.
6: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo z Media Expert.
12: Chcę rzucić palenie.
13: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoni i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
6: Powiedział już wczoraj. Mau, wreszcie coś premium, Maria.
16: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
17: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
18: Teraz Media Expert karma dla kota Mau w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Powrót do szkoły? Zrób

0: Tem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
4: Gotowa na powrót do szkoły?
5: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
4: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
6: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
7: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
8: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak mi się marzy gravel.
7: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
10: Po reklamie.

0: zegarku mówi cała Polska. Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz dostał od szefa Zonda Krypto Przemysłowa Krala zegarek wart 40 tysięcy euro.
1: Zegarek za 40 tysięcy euro, to jest ponad 170 tysięcy złotych. Zegarek, no. Rozumiecie? Na rynek czas pokazuje zegarek.
0: To
1: no.
0: Chyba nie było Casio, słuchajcie.
1: Nie, ale mam żarcik. Trzeba dużo Casio wydać, żeby taki zegarek mieć.
0: To był to taki zegarek dla bogaczy, Patek.
1: Najdroższa Patek. Marka na świecie, Patek Filip. Patek.
0: A czekaj, no ale...
1: Patek. No ale po co, komu taki drogi zegarek Patek?
0: Patek, no jak po co? Jak masz zegarek Patek, to no. Mówisz tak. Patera.
1: Panato.
0: Patek.
1: To była oficjalna deklinacja marki Patek Filip.
0: Patera za 7:08.
1: A Panato, już za chwilę właśnie wiadomości o 8:00.
0: Pa.
1: Patek.
0: Nie, to Dawid.
1: A.

0: Milion złotych, wyobraźcie sobie, milion złotych. To jest, słuchajcie, nagroda główna w naszej nowej odsłonie naszej zabawy wakacyjna. Rządza pieniądza już bez wakacyjna.
1: Jak to fantastycznie brzmi, milion złotych w finale września, a dzisiaj do zgarnięcia 550 tysięcy złotych. I każdy SMS, słuchajcie, to szansa na udział w dwóch finałach. I takie rzeczy tylko w Radiu Z.
0: Tak jest, teraz włączamy super ekstra bonus. Jeżeli się ogarniecie w ciągu najbliższych 3,5 minuty i wyślecie SMS o treści Radio Z na 7353, to pomnożymy go razy 15500.
1: Taka poranna premia. 15500 losów w grze dla was o wielkie pieniądze. Radio Z, pospieszcie się, macie tylko 3 minuty. Radio Z pod 7353.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Media Expert.
12: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50/50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
13: Po reklamie.
1: Witamy was o poranku, punktualnie godzina 8. W sensie 8 będzie za 20 sekund, punktualnie. Paula Michalik, Michał Adamiuk i wiadomości w Radiu Z. Zapraszam już teraz.
14: Polityczne obietnice w wyścigu o głosy wyborców, a sondaże bezlitosne.
15: Polska gromowładna, będziemy mieć pioruny na wrogie drony.
14: Gościem Radia Z jest wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
1: Ósma.
14: Kto da więcej, czyli polityczny wyścig o podniesienie progu podatkowego.
15: Rząd proponuje 130 tysięcy złotych, niektórzy koalicjanci, w tym Polska 2050, 140 tysięcy. Największy rozmach ma Prawo i Sprawiedliwość, 180 tysięcy złotych. Co więcej, w Sejmie jest już nawet złożony opozycyjny projekt ustawy. Rada Ministrów nad swoim jeszcze pracuje.
14: Karolina Olszewska-Merk, nasza reporterka, z politycznymi przewidywaniami w tej
16: tak
14: sprawie.
16: Jest.
14: Czy jakakolwiek propozycja wyższej stawki przejdzie?
16: Nie, jeśli nie będzie na to zgody rządu, a na ten moment tej raczej nie będzie i to nawet na korekty proponowane przez koalicjantów, bo przedstawiona propozycja jest już skrupulatnie policzona, tym bardziej nie ma więc szans na projekt PiS-u, mówi wiceszef Kancelarii Premiera Jakub Stefaniak.
17: PiS może sobie dzisiaj proponować lot na księżyc dla wszystkich Polaków. Mieli 8 lat swoich rządów, a co zrobili? Wprowadzili Polski Ład.
16: I jego skutki, zdaniem polityka PSL-u, obecna ekipa wciąż naprawia także za pomocą tego najnowszego pakietu podatkowego.
15: Według założeń nowe przepisy. przepisy mają wejść w życie od nowego roku.
14: Na razie politycy mają tak niskie poparcie, jak dawno już nie było. Koalicja Obywatelska niecałe 26%, a PiS 16,5%.
15: Na stałym poziomie utrzymuje się Konfederacja. Swój głos oddałoby na nią 13% uczestników sondażu CBOS. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z 8% poparciem. Progu wyborczego nie przekroczyłyby Rozwój Plus, Nowa Lewica, Polska 2050, PSL czy Partia Razem.
14: Polska będzie mogła ciskać pioruny na nisko latające wrogie statki powietrzne, jak śmigłowce czy drony.
15: Umowa podpisana w zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej pozwoli na zakup kilku tysięcy rakietowych zestawów przeciwlotniczych Piorun. To dla Wojska Polskiego i kilku armii sojuszniczych.
14: Co to za broń? O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
10: Pioruny to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Zestawy przeciwlotnicze krótkiego zasięgu mogą być obsługiwane przez pojedynczych żołnierzy. Służą do zestrzeliwania nisko lecących celów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Jest polską myślą technologiczną o działaniu przeciwlotniczym, przeciwrakietowym, przeciwdronowym.
10: To broń, która zdążyła udowodnić swoją skuteczność, między innymi na polu walki w Ukrainie. 80% wyrzutni trafi do polskiego wojska, pozostałe 20% kupią armię Litwy, Łotwy i Norwegii. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
15: Podpisana umowa ma wartość prawie 8 miliardów złotych.
14: Rozmowa z gościem Radia Z już teraz. Zaprasza Beata Lubecka.
13: Dzień dobry, z nami jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, czy też wiceminister edukacji, nie wiem jak pani minister woli, Koalicja Obywatelska, dzień dobry.
18: Dzień dobry, witam.
13: I pytanie, krótka piłka, czy polska szkoła jest wolna od ideologii, tak czy nie?
18: Wszystko robimy, żeby była wolna ideologii.
13: Czy jeszcze jest ideologiczna, tak?
18: Znaczy nikt nie ma wątpliwości, że bardzo pracowicie Prawo i Sprawiedliwość próbowało to zrobić, chociażby przez HIT. Pamięta pani taki przedmiot HIT,
13: ale
18: który był... Właśnie, jego nie ma i to jest jeden z przykładów, ale również ograniczenie dotyczące lekcji religii, że nie ma dwóch, tylko jest jedna w tygodniu przed i po, nie liczy się do średniej na świadectwie. To są takie działania, które właśnie mają spowodować, żeby szkoła była wolna od ideologii.
13: Ale powiem jedną rzecz. Tylko powiem, że uruchamiamy sądy na naszej stronie, na Radio ZPL, więc możecie tam wyrażać swoją opinię. Czekamy na wasze głosy. Wyniki oczywiście jak zwykle pod koniec części radiowej. No to ja, nawiązując do tego, przetoczę, co napisali biskupi, czyli Prezydium Konfederacji Episkopatu Polski, którzy zaapelowali o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole. Na tydzień przed początkiem roku szkolnego zaznaczyli, że lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, lecz konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców. W związku z tym, czy będą zmiany w tym zakresie? Druga lekcja zostanie przywrócona na przykład? Druga
18: wszystkie zmiany, jakie chcieliśmy dokonać, dokonaliśmy. Zamiast dwóch jest jedna godzina tygodniowo religii. Ta religia musi odbywać się, podobnie jak etyka zresztą, przed lub po innych lekcjach, bo jest przedmiotem nieobowiązkowym. I tak jak powiedziałam, ocena z religii nie jest liczona do średniej. Te działania miały na celu po pierwsze to, żeby lekcje religii były proporcjonalne, jeśli chodzi o liczbę godzin do innych przedmiotów, bo dotychczas to było tak, że religii było więcej niż historii w polskiej szkole. Natomiast również dlatego, że my widzimy, jak dociążeni są uczniowie. I to rozwiązanie, które przyjęliśmy, powoduje, że każde dziecko w polskiej szkole może się czuć tak samo dobrze. Nie musi czekać na następną lekcję. Chodzi na te godziny jak chce. I prawem rodziców jest to, żeby ta religia w szkole była.
13: Czyli idzie trochę na wojnę z Kościołem.
18: No właśnie, dokładnie odwrotnie. Mam wrażenie, że Kościół postanowił pójść na wojnę z edukacją zdrowotną, co zresztą uważam za jakiś akt desperacji, ponieważ edukacja zdrowotna, co zresztą każdy, kto przeczytał podstawę programową, jest przedmiotem czysto wiedzowym. Jest przedmiotem, w którym młody człowiek może się dowiedzieć coś, co przyda mu się przez całe życie. Jak radzić sobie w kryzysach psychicznych, jak unikać uzależnień.
13: Ale tego biskupi nie negują, natomiast nie podoba mi się, że jakoś tak za mało mówi się o małżeństwie jako takim.
18: Nie wiem, czy pani widziała najnowsze dane, które pokazują, że już ponad 50%...
13: Niepokoi także brak jednoznacznego stanowiska, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
18: No w tej chwili mamy transkrypcję również związków, które są zawierane poza granicami, gdzie mamy do czynienia z parami jednopłciowymi. W związku z tym świat się też zmienia. Natomiast dla mnie jest dość jednoznaczne...
13: Może być opór ze strony samorządowców. Nie wiadomo jeszcze ilu, no ale może
18: jest
13: być.
18: Jest już rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji.
13: No natomiast... właśnie, niektórzy być może nie będą tego uznawać, bo uznają, że jest to niezgodne z konstytucją.
18: Wracając do edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem, który naprawdę wszystkie środowiska medyczne wskazywały potrzebę, bo nie ma tańszego sposobu na to, żeby zadbać o zdrowie człowieka, niż profilaktyka i kwestia wiedzy dotyczącej zachowań ryzykownych. I po to jest edukacja zdrowotna, od zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, po na przykład kwestie bezpieczeństwa w internecie. Natomiast ponieważ my rozumiemy też to, że rodzice mogą mieć różne poglądy, to właśnie, żeby szkoła nie była ideologiczna, zdecydowaliśmy, chociaż ja powiem szczerze, że uważam, że to nie jest idealne rozwiązanie, że drugi przedmiot, edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne, jest przedmiotem nieobowiązkowym. Gdzie rodzice zadecydują, czy ich dziecko w tym przedmiocie będzie uczestniczyć, czy nie. Edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, edukacja zdrowotna, myślnik, zdrowie seksualne jest nieobowiązkowe. I teraz, nie wiem, czy pani widziała wniosek polityków PiSu do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie oni w ogóle mieszają te przedmioty. W ogóle nie rozumieją, że są dwa przedmioty, nie rozumieją, że właśnie rodzice mogą zadecydować. I co więcej, że forma tej decyzji rodziców jest taka sama, jak w przypadku wychowania do życia w rodzinie. Ale Kościół, mam wrażenie, że to jest akt desperacji. Dlatego, że my mamy silnie laicyzujące się społeczeństwo. Od roku praktycznie 2015 widać spadki dotyczące liczby osób chodzących na mszę. Już chyba tylko 32% deklaruje regularne uczestniczenie w praktykach religijnych. I można powiedzieć, że większość z tego spadku przypadało na czasy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Kościół po prostu bardzo silnie zaangażował się politycznie. I teraz zastanawiam się, czy następnym pomysłem Kościoła będzie to, żeby wprowadzić obowiązek dla osób dorosłych, żeby w niedzielę albo msza, albo, nie wiem, spacer wzdłuż najbliższej drogi. No bo mniej więcej takie są pomysły. Obowiązkowo, żądanie od rodziców tego, żeby obowiązkowo dziecko chodziło na religię bądź etykę, to jest pozbawienie prawa rodziców do decydowania o wychowaniu
13: swoim
18: dzieckiem.
13: Niedzielnej, czy też w dniach świąt kościelnych, no i z obowiązkiem dla katolika.
18: Świetnie, tylko że nie jest obowiązkiem prawnym. Jest obowiązkiem wynikającym z jego wiary.
13: Ale oczywiście,
18: i
13: że
18: podobnie
13: tak.
18: Z uczestniczeniem w lekcjach religii. Jeżeli rodzic chce...
13: No nie ma takiej mocy generalnie, no więc apeluję. Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać, bo nowy rok szkolny to przyniesie też zmianę w szkolnych stołówkach i sklepikach i to też tutaj budzi jakieś emocje, bo w jadłospisach obok mięsa będą musiały regularnie pojawiać się ryby, strączki, ograniczany będzie cukier, sól. To będzie mielony czy nie będzie mielony?
18: Mielony też może być, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To po pierwsze nie jest decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zacznijmy od tego, że to jest Ministerstwo Zdrowia, bo to jest kwestia wynikająca
13: z... Ale zaakceptowany przez MEN, jak rozumiem.
18: Z zasad zdrowotnych. Znaczy, to jest dokument w ogóle nie nasz. Natomiast zasady żywienia nie decyduje o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, tylko Ministerstwo Zdrowia. Ale zauważmy, że ono wynika dokładnie z faktów zdrowotnych. To jest kwestia tego, że wszystkie badania pokazują, że my spożywamy za dużo, szczególnie czerwonego mięsa.
13: Ale to
18: powoduje...
13: naprawdę będzie zdrowe? Bo nie wiem, czy te ryby to będą paluszki rybne, czy rzeczywiście takie świeże
18: szczerze
13: ryby?
18: Mówiąc, dobrze by było, żeby to była świeża ryba. No. Dobrze by było też, żeby było więcej
13: droga
18: rzeczywiście potraw strączkowych. Dla mnie jest, przypominam, że rodzice w przypadku szkół płacą tylko za tak zwany wkład do kotła, czyli nie płacą za przygotowywanie posiłków, tylko za same składniki, które są wykorzystywane do tych do produkcji żywności, czyli w tym wypadku obiadów. Dla mnie jest bardzo ważnym elementem to, że my wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, jaka dieta jest zdrowa, czego unikać. To jest też elementem edukacji zdrowotnej. Dokładnie
13: jedynym
18: to,
13: dopuszczonym słodkim wyrobem będzie gorzka czekolada zawartości minimum 70% suchej masy kakao.
18: Za dużo cukrujemy. To cukier ma też wpływ na nie tylko zdrowie dziecka, ale zdolności do jego skupienia. Za dużo napojów gazowanych, opartych na cukru, na cukrze. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że coraz więcej wiemy o tym, jak na zdrowie człowieka wpływają niezdrowe produkty.
13: A za tydzień będzie protest nauczycieli spod znaku ZNP, którzy pod hasłem politycy dotrzymajcie słowa i chodzi o obywatelski projekt ZNP, godne płace i wysoki prestiż nauczycielki. Zacytuję też prezesa ZNP, że rządzący zaproponowali nauczycielom w 2027 roku jedynie waloryzację płac na poziomie 3% i że to jest lekceważenie ponad 600-tysięcznej grupy zawodowej, która ma na swoich barkach i dźwiga jakość systemu edukacji. No i co pani odpowie nauczycielom?
18: Praca nauczyciela to jest bardzo odpowiedzialna
13: praca. Ale czy będą podwyżki?
18: W związku z tym nam też zależy, żeby nauczyciele jak najwięcej zarabiali, jak najlepiej zarabiali, to było ustalone tak, żeby nie zależało to też do końca od woli polityków.
13: A ile nauczycieli wpada w ten próg 32%?
18: Prawie połowa. Czyli w tej chwili mamy taką sytuację, że ta zmiana, którą zaproponował pan minister Domański, jest jakby uszyta pod nauczycieli. To jest dokładnie, biorąc pod uwagę, że pierwszy ten próg się przesuwa ze 120 do 130 tysięcy, ale wchodzi też ten drugi, między 130 a 150 tysięcy, niższa składka procentowa, niższy podatek procentowo. To oznacza, że nauczyciele po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
13: Ale ile więcej?
18: Do no to jest do 3600, czyli to jest
13: rocznie. Czyli to będą w tej grupie 3,5 miliona, tak? Rozumiem.
18: Tak,
13: chociaż
18: czyli
13: nie 3,5 miliona, 1,5 miliona.
18: No nie, chodzi o to, że...
13: No, no nie, no bo trzeba zarobić powyżej 15 tysięcy brutto, żeby rzeczywiście mieć taką ulgę 3600
18: tak,
13: na koniec
18: roku.
13: Tak,
18: ale nawet jeżeli są pomiędzy te 120 a 130 tysięcy, zauważmy, że Związek Zawodowy odezwał się po usłyszeniu o tej uldze i nawet mówił, że powinny być wyższe te progi. Czyli mówił, że tam do 180 tysięcy powinny się zmieniać ta ulga, być rozszerzona, albo powinny być rozszerzone te niższe oprocentowanie, co wskazuje na to, że coraz więcej nauczycieli rzeczywiście zarabia powyżej tych nie tylko 120, ale również...
13: No dobrze, ale ten proces jakoś zrobi na was na wrażenie, czy też nie? Czy w ogóle uważacie, że można w ogóle
18: bardzo
13: zignorować?
18: Poważnie. My cały czas bardzo poważnie traktujemy kwestie dotyczące zarobków nauczycieli. Ja przypomnę, że od 23 roku...
13: Ale to będą powyżej 3%?
18: Ja przypomnę, że od 23 roku w sumie pensje nauczycieli wzrosły o 41% w przypadku nauczycieli dyplomowanych i mianowanych i o 44% w przypadku nauczycieli początkujących. Chcielibyśmy, żeby dalej rosły. Ale jeżeli przyjrzymy się temu, jak w stosunku do innych, tak nazwijmy to, budżetowych zawodów, no to rzeczywiście te płace nauczycieli wzrosły najbardziej. Dla nas jest też oczywiste, że trzeba wypracować jakiś system, który będzie pokazywał te wzrosty tak sukcesywnie do przodu. Ale bardzo wiele rzeczy zrobiliśmy takich wokoło, które też wpływają na zarobki nauczycieli.
13: I o
18: kwestia
13: tym już
18: na przykład
13: części...
18: rozliczeń godzin ponadwymiarowych.
13: I porozmawiamy o tym już w części internetowej. Czy Polska Szkoła jest wolna ideologii? Tak, powiedziało 22%, 78% powiedziało nie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Katarzyna Lubnauer też serdecznie zaprasza. Wiceminister edukacji.
14: Wszystkie zmiany, jakich chcieliśmy dokonać, zrobiliśmy. Z dwóch lekcji religii zostaje jedna, podobnie etyka. Dzieci i tak są mocno dociążone, mówi w Radiu Z Katarzyna Lubnauer.
15: Kościół postanowił iść na wojnę z edukacją zdrowotną, a to przedmiot czysto wiedzowy, podkreśla wiceminister edukacji.
14: Edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Ten drugi przedmiot nie jest obowiązkowy. To rodzice mogą zdecydować, czy posyłać dziecko, przypomina posłanka Koalicji Obywatelskiej.
15: Zmiany w szkolnych stołówkach, zmiany w jadłospisie to gestia Ministerstwa Zdrowia, a nie edukacji, zwraca uwagę wiceminister Lubnauer.
14: Też zależy, żeby nauczyciele jak najlepiej zarabiali. Zmiana w progach podatkowych, którą proponuje minister finansów, jest jak uszyta pod nauczycieli. Połowa z nich wpada w próg 32%.
15: Rozmowę możecie oglądać dalej na kanałach Radia Z w internecie.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Już miałem wołać. Kamil, Kamil, gdzie ty jesteś, Kamil?
20: Jestem.
0: Ale jest, w ostatniej chwili wszedł do studia, bo prognoza pogody. Słuchaj, dajesz. 22 stopnie dzisiaj, to jest najwięcej. Co ciekawe, to w centrum, a nie, na zachodzie 23 stopnie.
20: Zdecyduj się.
0: Na zachodzie najcieplej 23 stopnie, najchłodniej w Suwałkach 19 i właśnie na północy będzie deszczyk przelotny, a mocniejszy deszcz dzisiaj na południu, ale od piątku już wszędzie będzie ładnie.

0: Ale skeczujesz, Kamil, fajnie, ja.
1: Dziękuję bardzo. Ale to jest doskonały numer, co? Bombfunk MC's Freestyla. 20 minut po godzinie 8. Proszę Państwa, wakacyjne bingo Radia Z trwa. Odwiedzamy niezwykłe miejsca w Polsce. Byliśmy wczoraj w Radziejowicach, słuchajcie. I nie uwierzycie. No nie uwierzycie, ale tam można zamieszkać w domku na drzewie i pobujać w obłokach.
0: Wow, na miejscu pojawił się też ten, który wlazł do takiego domku, czyli Bilgun Arjun Batar.
1: Zmieścił się?
2: Jest sauna, jest balia, no i jest szefuncio. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pomysł się wziął jak gdyby z młodzieńczych marzeń. Ja zawsze chciałem gdzieś tam po drzewach latać, skakać. Gdzieś tam zawsze spadłem z tego drzewa, gdzieś w jakiejś platformie się budowało. Stwierdziłem, że stworzę coś podobnego lub coś lepszego, nie?
0: Super, domek na drzewie. Kevin sam w domu miał domek na drzewie, też uciekał, nie? Przed tymi złodziejami.
1: Każdy o czymś takim marzył w dzieciństwie, tak.
0: Dobra, co dalej? Co dzisiaj zapytacie? Dzisiaj będziemy sprawdzać, czy i kiedy w Polsce pojawiły się dinozaury i czy dzisiaj gdzieś są jeszcze wśród nas. No halo, no tu jestem, halo, tu!
1: Słuchajcie.
0: Jestem tutaj!
1: Jedziemy do gagatków dzisiaj, bo w gagatkach sołtykowskich znajdują się najstarsze ślady dinozaurów w Polsce.
0: A to już nie ja zostawiłem.

0: Ania Dąbrowska w Radiu Z. Z tobą nie umiem wygrać. Za chwilkę 8:30 i wiadomości, a tam Diego Armando Maradona. O. Wiecie, kto to był Diego Armando Maradona?
1: No oczywiście, Marek, pracujesz z inteligentnymi ludźmi. Diego Armando Maradona, słynny projektant. Projektował mundury dla Niemców.
0: Nieprawda, to był piłkarz. Jeden z najlepszych w historii. I piłka, którą strzelił boskiego gola boską ręką w 86, poszła na aukcji. Zgadnijcie za ile. Więcej za chwilę w wiadomościach Radia Z o 8:30.
1: Były blisko.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
6: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to polski ogórek gruntowy, kilogram 3,99, a od wtorku łopatka, kilogram 9,99, z kartą Moje Intermarché.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
11: Po reklamie.
12: Dziękujemy, że jesteście z nami z Radiem Zeta Poranku. Wiadomości o 8.30 prezentują Paula Michalik i Michał Adamiuk. Zapraszamy.
13: Tydzień przed startem roku szkolnego wraca temat religii i edukacji zdrowotnej. Wszystkie zmiany, jakich chcieliśmy dokonać, dokonaliśmy, podsumowuje w Radiu Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
14: Temat wywołali biskupi i apelują do rządu o przywrócenie dotychczasowego wymiaru lekcji.
13: Rozwiązanie, które przyjęliśmy, powoduje, że każde dziecko w polskiej szkole może czuć się tak samo dobrze, mówi gość Radia Z.
15: Te działania miały na celu po pierwsze to, żeby lekcje religii były proporcjonalne, jeśli chodzi o liczbę godzin do innych przedmiotów, bo dotychczas to było tak, że religii było więcej niż historii w polskiej szkole. Natomiast również dlatego, że my widzimy, jak dociążeni są uczniowie.
14: Według Katarzyny Lubnauer biskupi poszli na wojnę z edukacją zdrowotną i traktują to jako akt desperacji.
13: Celny atak ukraińskich dronów w Rosji. Celem rafineria w kraju krasnodarskim położonym w południowo-zachodniej części federacji. Zakład stanął w płomieniach, dwie osoby zginęły.
14: Tej nocy atakowali też Rosjanie. Trzy osoby zginęły na Ukrainie w atakach na obwód zaporoski i Charków.
13: Francuzi zaczynają racjonowanie wody, bo susza nad Sekwaną jest już największa w historii pomiarów. Ograniczenia zależą od poziomu wysuszenia terenu.
14: Za niedostosowanie się do wytycznych kara 1500 euro. Dla recydywistów razy dwa.
13: Piłka dotknięta ręką Boga ma nowego właściciela. Na aukcji w Dallas zlicytowano futbolówkę, którą Diego Maradona wpakował do bramki ręką. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata z Anglią w 1986 roku została sprzedana za ponad 3 300 000 dolarów.
14: Piłkę na ponad 30 lat zachował tunezyjski arbiter, który sędziował ten mecz. Sprzedał ją 4 lata temu za ponad 2 miliony dolarów.
13: Lepiej wyceniana była koszulka, którą Maradona miał wtedy na sobie. W 2022 roku poszło na aukcji za ponad 9 milionów dolarów.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Koszulka Maradony za 9 milionów dolarów.
12: Ale czekaj, ty masz taką i kupiłeś ją chyba za 9 euro.
6: Tak. Więc po co przepłacać? Kochani, dzisiaj w całej Polsce około 21-22 stopni. Wyjątek to zachód, gdzie 23. No i deszczowo, mocniejszy deszcz na południu, a słabszy na północy. W środku piękne słońce i bez deszczu.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
12: Przypominamy, że trwają wakacje. Jeszcze państwo możecie być na urlopach, bo my tak mówimy, że wakacje, że już szkoła tutaj, że...
6: Ja nie mówię. Ja jeszcze ani razu nie powiedziałem w ogóle w te wakacje słowa szkoła, ani...
12: Powiedziałeś po raz pierwszy.
6: O rany, poszło.
12: No i mamy cię.
6: Przepraszam.

0: Status Quo i to jest właśnie poranek z Radiem Z. Za 21 minut będzie godzina 9.
1: Tak, dzisiaj 25 sierpnia. Dzisiaj, słuchajcie, jest Dzień Polskiej Żywności. Z tej okazji u nas zespół pieśni i tańca Mazowsze. Bardzo proszę. Dzień Polskiej Żywności. Dziewczyny, śpiewamy. Śpiewają o bigosie, o pierogach i o polskiej kiełbasie.
0: No ale też słodkości, moi drodzy, czyli schabowy żurek, gołąbki, słodycze.
1: Pączki, szarlotka, sernik. Polska żywność jest fantastyczna.
0: Smalec i polska karma dla psa, moi drodzy, czyli wszystko, czego nie zjecie.
1: Tak. Jakby polska karma dla psa była reklamowana, to by było hasło: twój pies kupowałby resztki.
2: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w

0: model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Po reklamie.

0: Już za kilka dni, moi drodzy, w najbliższą niedzielę wyjątkowy festiwal prosto z Kielc, prosto z kieleckiej kadzielni Przebój Lata Radia Z i Polsatu. Plejada polskich gwiazd, nie tylko polskich. Będzie Michał Szpak, będzie Sarsa, będzie Doda, będzie Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk, a także... Mikrofon sobie włącz.
1: Będą też gwiazdy z zagranicy. Będzie no. Garu. Dlaczego Garu się nazywa Garu, Kamil?
0: Bo lubi gotować, często zagląda do Garu.
1: Oczywiście. Jeszcze z zagranicy przyjedzie boys band słynny z lat młodzieńczych naszych, czyli Take That. Pamiętacie? O. To właśnie z tego boys bandu pochodzi Robbie Williams.
0: Tak, przystojniaki z Take That pojawią się.
1: A najprzystojniejszy był Gary Barlow i on właśnie przyjedzie.
0: No. Co się stało, Marku?
1: Nie wiem. Właśnie się nie, bo się zamyśliłem, przypomniałem sobie, że zawsze chciałem wyglądać jak chłopaki z Take That. Aha. I udało mi się to dopiero teraz, dopiero dzisiaj.
0: Udało ci się, tak?
1: Nie?
0: No jesteś blisko. Kochani, słyszymy się i widzimy na żywo w telewizji Polsat. Niedziela 20, Przebój Lata, Radia Z i Polsatu. Polecamy.

0: Jak my wam, dzieciaczki, zazdrościmy. Będą zmiany w jadłospisach w szkołach i będzie teraz zdrowe jedzenie.
1: Tak, no. Poznacie, co to jest jarmuż. Jarmuż pycha. Zawsze jak ktoś jadł jarmuż, to ja mówię, daj, to będziesz to jadł? Bo ja to chcę jarmuż cały.
0: Naprawdę tak mówiłeś?
1: Nie, no co ty.
0: Ale nie, słuchajcie, bo pamiętam, kiedyś widziałem przepis na chipsy z jarmużu.
1: A, to co innego?
0: Tak.
1: Wszystko, co jest zrobione na głębokim oleju, jest pyszne.
0: Będą jeszcze, będzie ten taki słynny reżyser jeszcze do zjedzenia. Komosa będzie jeszcze ryżowa.
1: To nie jest komosa, to jest pan Jan Komasa.
0: Przecież mówię, że komosa ryżowa będzie w szkole, właśnie. Także będzie pysznie od września.
1: Więcej o rewolucji na szkolnych stołówkach już za chwilkę w wiadomościach Radia Z punktualnie o 9. Nie możecie tego przegapić.
2: Radio Z i już. Przebojowe lato Radia Z. Najlepsze wakacyjne hity, największe muzyczne festiwale, najpopularniejsi artyści. To przebojowe lato Radia Z. Bittersweet Festival, Olsztyn Green Festival, a także wakacyjne koncerty Lato Z oraz przebój lata Radia Z i Polsatu. Bądź na bieżąco. Słuchaj przebojowego lata Radia Z w wakacje od poniedziałku do piątku od 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Castorama!
15: W teorii okazje na ogród się skończyły.
16: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
19: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
18: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert
14: czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu. Po reklamie.
1: Zbliża się dziewiąta, jest wtorek, 25 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Za dużo cukru jemy. Wiceminister edukacji w Radiu Z o rewolucji w szkolnych stołówkach.
21: Ustawa o statusie osoby najbliższej będzie kolejna próba odrzucenia weta prezydenta.
20: Here we go dla Grabary. Polski bramkarz coraz bliżej Juventusu.
1: Dziewiąta.
20: Z nowym rokiem szkolnym rewolucja. W stołówkach i sklepikach ma być zdrowe jedzenie.
21: Mielony też może być, zapewnia w Radiu Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer i przypomina, że zmiany w tej dziedzinie to decyzja Ministerstwa Zdrowia.
20: Beata Lubecka prosto po rozmowie z wiceminister Lubnauer. I co ona na tę żywieniową metamorfozę?
22: No zachwala, jakże, ale podkreślała konsekwentnie, o czym wspominaliście, że za zmianami stoi resort zdrowia. Mielony tak, a jeśli chodzi o słodkości, to dla dzieci i młodzieży będzie tylko dostępna czekolada o zawartości 70% masy kakao.
23: Za dużo cukrujemy, to cukier ma też wpływ na nie tylko zdrowie dziecka, ale zdolności do jego skupienia, za dużo napojów gazowanych, opartych na cukrze. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że coraz więcej wiemy o tym, jak na zdrowie człowieka wpływają niezdrowe produkty.
22: A wszystkie badania pokazują, że spożywamy za dużo czerwonego mięsa, także przypomina wiceminister Lubnauer. Dobrze byłoby, żeby była w jadłospisie świeża ryba, więcej potraw strączkowych, a co z ceną? Rodzice płacą, jak to mówiła pani minister, tylko za tak zwany wkład do kotła.
20: Obóz władzy mówi, sprawdzam i chcę podjąć próbę odrzucenia prezydenckiego weta.
21: Tym razem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Te przepisy były wypracowanym w pocie czoła koalicyjnym kompromisem. Sejmowe głosowanie może być już w przyszłym tygodniu. Wymagana większość, 3/5, do tej pory była nieosiągalna.
20: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk przysłuchuje się rozmowom polityków w Sejmie. Czy jest choć cień szansy, że tym razem się uda?
24: No, szczerze mówiąc, raczej znowu nie, bo wymagana większość to aż 276 głosów i czysto teoretycznie to mogłoby się udać tylko w jednej sytuacji, gdyby za odrzuceniem weta zagłosował klub Rozwój Plus, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
25: Nowy klub parlamentarny, który mianuje się takim umiarkowanym centrum, no to warto powiedzieć, sprawdzam i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to umiarkowane centrum, jak twierdzi Mateusz Morawiecki.
24: Pierwsza weryfikacja już jest, bo pierwsze deklaracje polityków Rozwoju Plus są jednoznaczne. Nie poprzemy odrzucenia weta.
21: Realny test, czyli sejmowe głosowanie, być może już w przyszłym tygodniu.
20: W Kijowie święto, w pozostałej części Ukrainy ataki. Rosjanie uderzyli m.in. w Zaporoże i Charków, nie żyją co najmniej 3 osoby.
21: Szef zaporowskiej administracji wojskowej informuje, że rosyjska bomba kierowana uderzyła w centrum miasta. Uszkodzony jest m.in. budynek mieszkalny.
20: Koniec z niepisaną zasadą tolerancji 10 km na godzinę. Chodzi o przekraczanie prędkości przy fotoradarze. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które spowodują, że mandat będzie już za przekroczenie o 5 km na godzinę na drodze krajowej i o jeden więcej na drogach szybkiego ruchu.
21: Szef resortu Dariusz Klimczak w rozmowie z Radiem Z przekonuje, że dziś większość aut pokazuje realną prędkość, z jaką porusza się pojazd, dzięki czemu można zmniejszyć granice tolerancji.
26: Dotychczas mówiło się o około 10 km na godzinę. Wiemy, że teraz technika i możliwości pozwalają nam na to, że ta luka będzie coraz mniejsza. I to myślę, że też jest dobra informacja dla kierowców, którzy już nie muszą spekulować. Masz ograniczenie do 80 km na godzinę, jedź 80 km na godzinę maksymalnie.
21: Nowe przepisy mają być gotowe do końca tego roku. Będą zakładać też surowe kary administracyjne dla właściciela samochodu, który nie wskaże szybko osoby kierującej pojazdem na zdjęciu z fotoradaru. Teraz kierowcy za często unikają odpowiedzialności przez korzystanie z luk w prawie.
20: Kolejny polski zawodnik może strzec bramki Juventusu. Po Wojciechu Szczęsnym czas na Kamila Grabarę.
21: Nasz reprezentant jest coraz bliżej przenosin do Turynu. Z tym tematem Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Na jakim etapie jest ten transfer? Kiedy możemy zobaczyć Grabarę w nowych barwach?
0: Według nieoficjalnych informacji przenosiny grabary dojowe są już na ostatniej prostej. Słynne Here We Go opublikował jeden z najpopularniejszych dziennikarzy zajmujących się transferami, Fabrizio Romano. Więcej szczegółów zdradza portal meczyki.pl. Grabara miał ustalić warunki kontraktu już w sobotę. Teraz porozumiały się też kluby. Wolfsburg zgodził się na wypożyczenie z opcją pierwokupu. Transfer naszego bramkarza może zostać potwierdzony już dzisiaj.
20: Zawodnikiem Juventusu cały czas jest też Arkadiusz Milik.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
4: Co w pogodzie dzisiaj? Ciepło, fajnie, przyjemnie, słonecznie, deszczowo, przede wszystkim na południu. Katowice, Kraków, tutaj widzimy w prognozach deszcz, może nawet burza. Najchłodniej będzie właśnie na południu 17 stopni, na północy 21, ale na zachodzie 23, 24 i pełne słońce.
1: I 30 stopni w piątek na zachodzie, znowu chyba ostatnia fala upału idzie.
4: To na jeden dzień.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
5: Radio Z i już.
6: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: No, także końcówka wakacji, przed rokiem szkolnym trzeba kupować zeszyty w kratkę, zeszyty w linię, zeszyty bez kratek i bez linii, długopisy, kredki.
4: Sprawdzam, czy się pomylisz, kiedy będziesz potrzebował koła ratunkowego.
1: Farbki, worek na obuwie zmienne, plecak, bidon, śniadaniówka. Co jeszcze?
4: I klucze, żeby dziecko było daleko.

0: chyba już możesz mówić, Marek, już pani Kasia chyba przestała śpiewać.
1: Cerekwicka, bardzo dziękujemy. Bo ciekawa rzecz dzisiaj tutaj Radio Z w porannej prasie, bo jest europoseł Michał Dworczyk i piszą, że on przyjechał do Warszawy i że skrócił sobie spodnie.
0: Ale co, taka emigracja zarobkowa?
1: Znaczy ja też, Michał Dworczyk, tak jak ja, jesteśmy z Wałbrzycha obaj, więc przyjechaliśmy, jesteśmy słoikami. Po prostu w Brukseli jest drożej i europoseł Michał Dworczyk w Polsce mógł skrócić spodnie za 100 zł, a nie za 100 euro.
0: Na przykład. To ma sens, słuchajcie. No. Ale wiecie, mnie ciekawi troszeczkę co innego. Dlaczego pan poseł, pan europoseł skraca spodnie?
1: Dlaczego?
0: Co, zdeptał się?

0: Ludzie, kochani, to jest nieprawdopodobna historia. To się dzieje w Radiu Z. Milion złotych będzie do wygrania w wielkim finale września.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: W dzisiejszym finale 550 tysięcy złotych. Mnóstwo kasy i tym jednym SMS-em wchodzisz do gry o te dwie fantastyczne nagrody. No Radio Z, przepraszam, jeszcze powiem, dobrze? Pozwolisz,
2: no, bo ja już coś się szykuję, no, bo poczekaj, mam super niespodziankę.
0: Dobra, ale poczekaj chwilę.
2: Bo za chwilę pan powie takie, no to gramy!
0: Ale poczekaj, tak, no. Radio Z wysyłamy pod 7353 za 3,69 W.
1: No to gramy!
2: A fajnie, co?
0: Powiedział, dobra.
2: No właśnie, słuchajcie, gramy, bo teraz super ekstra bonus. Do godziny 10 każdego waszego SMS-a mnożymy razy 21 tysięcy. 21 tysięcy szans za jeden SMS.
0: Krótko mówiąc, jeżeli teraz się pospieszysz, jeżeli teraz wyślesz SMS, to będziesz mogła zagrać w dwóch finałach.
2: O, mów tak z takimi przerwami, fajnie, no.
0: W jednym finale, no. Tym dzisiejszym, 550 tysięcy.
2: Ja. A w tym finale wrześniowym, nie?
0: Milion złotych.
2: A jakbyście wygrali milion złotych, to na co byście sobie kupili?
3: Odwdzięczyłabym się rodzicom za to, co dla mnie robią. Pewno gdzieś bym ich zabrała.
4: Spróbowałbym zainwestować trochę, chociaż połowę. Jakieś dobre auto stare.
5: Część pieniędzy ostawiłabym na swoją przyszłość.
6: Myślę, że wycieczka, no, jakieś wakacje.
7: Bym gdzieś pojechała z rodzicami.
8: W hobby bym pewnie też zainwestował najpierw.
2: Pięknie, no. Plany są, wystarczy teraz sięgnąć po pieniądze.
0: Proszę państwa, 21 tysięcy szans czeka. Prościej się nie da. Radio Z, pospiesz się teraz. Radio Z pod 7353.
2: Radio Z pod 7353.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
9: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: Reklama.
11: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro przyjdź.
11: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: I jak się sprawdził nowy Changan?
14: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
15: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 km. WLTP cykl mieszany.
16: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Oczywiście śpiewa dla was Sylwia Grzeszczak, Mango w Radiu Z. Marek, opowiadaj historię z rana, jak zobaczyłeś jeża na drodze.
1: Rano, jadę ci ja sobie na rowerze, a tu jeż i mówię do niego: jeżu, jeżu, co tu robisz? Zaśpiewam ci piosenkę, jeżu malusieńki. Stąd się wzięła cała historia i słuchacze od rana dzwonią i śpiewają piosenki nie tylko o jeżach, ale o różnych zwierzątkach. Bardzo proszę,
0: posłuchajmy.
2: A może spróbujecie taką piosenkę? Leży jeży koło wieży i nie wierzy, że na wieży leży gniazdo nietoperzy.
0: Jak płynnie od jeża przeszliśmy do nietoperza.
1: Prawda?
0: Jaka jeszcze piosenka o zwierzątkach, proszę bardzo?
3: Dzień dobry, tu Oliwia. Znam piosenkę o pchłach. Szły pchły koło wody, pchła, pchłe, pchła do wody i ta pchła płakała, że ją tam ta pchła popchała.
1: Bardzo ładnie, wielkie brawa, kochani, jesteście fantastyczni.
0: Była piosenka o jeżu, była piosenka o nietoperzu, była piosenka o pchle.
1: I za chwilkę też będzie zwierzę, bo to zwierzę sceniczne, czyli szer, zaśpiewa w Radiu Z.
0: Bez pchły we włosach.
4: Radio Z i już.
5: Reklama.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.

0: Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

Sa smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Zaszło

już te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Nie chcemy was tutaj z Kamilem poganiać, ale to jest, słuchajcie, ostatni moment tego poranka, żeby jeszcze skorzystać sobie z tego super ekstra bonusa i za każdego SMS-a zyskać 21 tysięcy szans na naprawdę wielkie pieniądze.
1: A te wielkie pieniądze to w dzisiejszym finale 550 tysięcy złotych, a w finale miesiąca 1 000 000 złotych. 21 tysięcy szans. Jak to się robi? Wysyła się jeden SMS. Jeden jedyny SMS.
0: A nie mówi się jednego SMS-a?
1: Ja tam wolę jeden SMS. Mhm. Jeden SMS pod 7353. I to wszystko.
0: A jakie hasło?
1: 369.
0: No, a jakie hasło?
1: Radio Z.
0: Doskonale.
1: Radio Z.
0: Wysyłasz. 7353.
1: Tak, dokładnie. Telefon do mnie dzwoni. Tak. Bartosz Gajda.
0: Odbierz od Bartka. Powiedz mu, że jesteś na głośno mówiącym.
1: Bartek, jesteś na głośno mówiącym, jesteśmy na antenie, wiesz, właśnie.
0: Możesz pozdrowić słuchaczy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Właśnie mówimy, że jak się wyśle SMS-a, to można zgarnąć 21 tysięcy szans. Dasz wiarę?
2: Ile?
1: 21. Tak. A czy ty wiesz, ile jest do wygrania w finale miesiąca? 1 000 000 złotych.
2: A gdzie to trzeba wysłać?
0: No w Radiu Z, no. Radio Z na 7353 i to jest 550 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania. Coś niesamowitego. Bartek, słyszysz, tak?
2: A ile taki SMS kosztuje?
0: 369, Radio Z pod 7353, dziękuję. Radio Z i już. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Do bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
8: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony lek Sora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Marian, o czym myślisz?
14: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
13: O mega okazjach w Media Expert.
14: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
16: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
17: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na dowody albo na sprzęt.
16: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
18: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
1: Prawie 9 na horyzoncie wiadomości w Radiu Z już teraz.
0: 10.
1: A co powiedziałem?
0: 9.
1: Czemu 10? Paweł Michalik, Michał Adamiak, zapraszamy.
19: Zderzenie busa i ciężarówek na S8, wciąż poważne utrudnienia.
20: Wiceminister edukacji w Radiu Z o szykowanych progach podatkowych z korzyścią dla nauczycieli.
19: Na razie wydatki. Uczniowie kompletują wyprawkę do szkoły.
1: 10.
19: Ekspresówka S8 w Łódzkiem nieprzejezdna w stronę Wrocławia. Jeszcze przez godzinę służby sprzątają trasę po wypadku śmiertelnym na wysokości Czerniewic w powiecie tomaszowskim.
20: Po 4 nad ranem zderzyły się tu dwie ciężarówki i bus. Dwie osoby zginęły, jedna osoba jest ranna.
19: Najnowsze i zweryfikowane informacje przynosi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Co wiemy do tej pory o tym zdarzeniu?
21: Kierujący cysterną przewożącą piasek zatrzymał się na poboczu drogi, by wymienić koło. Dojechali do niego busem dwaj znajomi, by mu w tym pomóc. Gdy wymieniali oponę, uderzyła w nich ciężarówka, mówiła mi aspirant sztabowy Aleksandra Cieślak z tomaszowskiej policji.
22: Śmierć na miejscu poniósł 34-letni mężczyzna kierujący piaskarką oraz 65-letni mężczyzna kierujący Fordem Transitem, który dojechał na miejsce, aby pomóc w wymianie koła.
21: Ranny został drugi z mężczyzn z busa. Trafił do szpitala 37-letni sprawca wypadku. W chwili zdarzenia był trzeźwy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: Zablokowaną drogę można ominąć przez Czerniewice, Lechów i Emilianów.
19: Nauczyciele beneficjentem rządowych zmian podatkowych. Propozycja ministra Andrzeja Domańskiego jest uszyta jakby pod nich, mówi w Radiu Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
20: Bo na polskiej skali pierwszy próg ma pójść w górę do 130 tysięcy złotych.
19: Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk z nami. Tak, ilu pedagogów dziś nie mieści się w 120 tysiącach rocznie, czyli wpada w ten drugi próg podatkowy?
23: Według wiceminister edukacji prawie połowa, stąd więc ta teza, że zmiany zostały jakby uszyte pod tę grupę zawodową. Bo jak mówi w Radiu Z Katarzyna Lubnauer, to, że pierwszy próg przesuwa się do 130 tysięcy, a dodatkowo wchodzi nowy, ma konkretny efekt.
24: To oznacza, że nauczyciele po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
25: Ale
24: do,
25: ile więcej?
24: Do 3600.
23: Według gościa Radia Z po ogłoszeniu rządowych propozycji odezwał się Związek Zawodowy z sugestią, że progi powinny być wyższe, co oznacza, że coraz więcej nauczycieli zarabia powyżej 130 tysięcy rocznie.
20: Pakiet podatkowy miałby wejść w życie od nowego roku, chyba że na drodze stanie prezydenckie weto.
19: Do Polski dotarły pierwsze z zamówionych koreańskich K-2, chwali się wicepremier minister obrony. 28 czołgów z Korei Południowej zasili 16. dywizję zmechanizowaną.
20: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, że w kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K-2PL, wyprodukowane z części z polskich podzespołów. Podpisana w sierpniu zeszłego roku umowa zakłada dostawy 180 czołgów oraz ponad 100 innych maszyn.
19: Nowe fakty w sprawie nieudanego ataku dronowego na lotnisko w Lipsku na początku sierpnia. W tej próbie uczestniczyło więcej bezzałogowców niż początkowo myśleli śledczy.
20: Jak informują niemieckie media, kilka dni po tym, jak przy ukraińskim samolocie żołnierze znaleźli uzbrojonego drona, odnaleziono kolejnego, a także ślady wojskowych materiałów wybuchowych.
19: Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Czy wiadomo, kto mógł zaatakować?
26: Według niemieckich służb odnalezione drony i użyty materiał wybuchowy, a także fakt, że bezzałogowce polowały na ukraiński samolot wojskowy, wskazują na to, że ślad wiedzie na wschód, do Rosji. Potwierdzać ma to kolejny odnaleziony w 10 dni po ataku na lotnisko bezzałogowiec. Materiał wybuchowy użyty w dronie stosuje wojsko. O amatorskiej akcji nie ma więc mowy. W czwartek na wniosek Niemiec w bazie marynarki wojennej na północy kraju spotkają się ministrowie spraw wewnętrznych z kilku europejskich krajów. Polscy urzędnicy też tam będą.
20: W odnalezionych dronach zostały uszkodzone zapalniki, dlatego maszyny nie wybuchły.
19: W ostatnim tygodniu wakacji gorączka zakupów szkolnych. Dobra wiadomość dla tych, którzy kupno wyprawki zostawili na ostatnią chwilę. Najbliższa niedziela jest handlowa.
20: Z rodzicami kompletującymi niezbędnik ucznia rozmawia nasz reporter Adam Kaźmierczak.
27: Czy już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie?
28: W trakcie jesteśmy
29: właśnie. Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
27: A czego państwo poszukują? Czego brakuje?
29: Powódków
28: dla dzieciaków, chyba też piórnika dla młodej do szkoły.
30: Jeszcze plecak nam został, ale tak to już właściwie wszystko mamy. Plecak do nas idzie, kurier musi się teraz sprężyć.
2: okładek do książek, piórnika.
3: Okładek do książek? Dobra. A co było najtrudniejsze przy robieniu takich zakupów?
2: Czyszczenie konta permanentne.
19: O kolejnych wydatkach w Wiadomościach Ekonomicznych Iwona Kutyna. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Ceny paliw powoli, ale systematycznie rosną. Dziś płacimy o kilka groszy więcej niż wczoraj. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,57 za litr, diesel 7,61. Polacy chcieliby podwyżki kwoty wolnej od podatku, nie progów PIT. Tak uważa 41% badanych w sondażu CBOS-u dla Dziennika Gazety Prawnej. Próg podatkowy dla dochodów powyżej 150 tysięcy w postaci 32% popiera niecałe 11% pytanych. Tylko co dziewiąta złotówka online trafia za granicę. W tym roku Polacy mają przeznaczyć na zakupy zagranicznych firm zaledwie 11% swoich wydatków online. Nie stronimy od zagranicznych platform, ale zwłaszcza te chińskie są tanie i niewiele za zakupy płacimy. Przy większych wydatkach chętniej wybieramy polskie sklepy, bo bardziej im ufamy oraz mamy pewność sprawnego zwrotu. Prezydent wetuje, a budżet traci. Tylko 6 wet Karola Nawrockiego może oznaczać w tym roku ponad 8 miliardów złotych mniejszych wpływów do budżetu. Tak wynika z wyliczeń Ministerstwa Finansów dla Rzeczpospolitej. Najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw. Na drugim miejscu jest ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol.
7: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
0: Piękna jesienna pogoda, bo dzisiaj maksymalnie 23 stopnie na zachodzie, na wschodzie ledwo 20. No lato, ale to już tak, no te liście już lecą powoli z drzew. Nie wiem, czy widziałeś.
8: Może drzewo nie podlane. Jak mocno wstrząśniesz, to tak.
0: No właśnie. Na południu większy deszcz, na północy mniejszy, w centrum słońce i z nami Robert Karpowicz. Dzień dobry, Robercie.
8: Słuchajcie, jakbyśmy mogli jeszcze raz do Bartka Gajdy zadzwonić, no, powiedzieć mu, że jest trochę chłodno i on by zrobił wtedy... Ile?
0: Da się zrobić.
8: To by wróciło.
0: Da się zrobić.
7: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
5: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
8: Ale lato jeszcze wróci i mam na to dowody. O tym dzisiaj na pewno w programie. 6 po 10. Robert Karpowicz. Cześć, cześć.

No, widziałem, jak Mrozo zagrał ten kawałek na żywo w Poznaniu na Bittersweet Festival. Co się później działo, jaki jeden wielki pisk dziewcząt się pojawił pod sceną. No a sam Mrozo uwierzył, że to może być jeden z najlepszych koncertów życia i chyba trochę tak było. Fajnie, że mogłem być tego świadkiem i polecam każdemu. 16 po 10. Dzisiaj mamy wtorek, 25 sierpnia i to jest dzień, który w moim odczuciu moglibyśmy świętować codziennie, bo dzisiaj mamy najwspanialszy z najwspanialszych. Dzień polskiej żywności. No a oprócz tego 25 sierpnia obchodzimy też Dzień Zupy Błyskawicznej. No halo. No przepraszam, ale jakkolwiek by to nie brzmiało, to się ze sobą trochę gryzie. Zostańmy przy tej polskiej żywności. Gdyby ktoś nie miał pomysłu na obiad, to ja podrzucam. Rosół schabowy, a dalej to już jakoś pójdzie. Czy mówiłem, że 16 po 10? Chyba tak. 16 po 10.

0: 4 pory roku. To jest Wiktor Waligura w Radiu Z, 23 po 10. No a w wakacyjnym bingo, jak wiemy, znajdziemy dla was propozycje, no właściwie dla każdego. Dla miłośników gór, wody, muzeów, a nawet sportów ekstremalnych. Dzisiaj bingo na Rion Batar, trochę jak Marty McFly w Powrocie do przyszłości.
1: Dzisiaj w wakacyjnym bingo z Radiem Z cofamy się w czasie.
0: No.
1: I to nie o tydzień, nie o 100 lat, tylko jakieś 200 milionów. Ruszamy do rezerwatu Gagaty Sołtykowskie, gdzie zachowały się prawdziwe ślady dinozaurów. Czyli będziemy chodzić dokładnie tam, gdzie kiedyś spacerowały te prehistoryczne olbrzymy. Plan jest prosty. Znaleźć tropy, sprawdzić, jakie dinozaury je zostawiły i zrobić wszystko, żeby właściciel żadnego z tych odcisków nagle się nie pojawił, bo ja mam mikrofon, dobre buty, no i dużo entuzjazmu, także jeżeli chodzi o kondycję, to tak średnio.
0: No to wiem.
1: Więc przed dinozaurem ja nie będę raczej uciekał, tylko położę się i będę czekał na przykry los. Mam nadzieję, że mnie uratujesz, Karpiu.
0: Oczywiście, że ci pomogę, Bill, bo ja z dinozaurami znam się osobiście. Z Markiem, stary bratem, przecież pochodzimy z jednego miasta, także spokojnie. Możesz czuć się bezpiecznie, spotykamy się za godzinę.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.

0: Szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
3: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
7: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek do Linonoteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
8: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma do Linonoteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
12: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer 1.

Bez końca. To jest Oskar Cyms w Radio Z, a ja już nie mogę się doczekać kolejnego finału Rządzę Pieniądza, bo dzisiaj to akurat rządzą piątki. W walizkach m.in. 55 tysięcy albo 550.

0: Bilet wysyłacie pod 7353.
1: Radio Set i już.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Kaufland jest fresh!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest fresh! Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
12: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
11: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
13: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
14: Bo w Media Expert dalej masz.
2: Po reklamie.
15: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Radio Zetka.

0: Ucałujcie swoich crushów dzisiaj. To Jennifer Page w Radio Z. Za 5,5 minuty będzie 11. Znowu niebezpiecznie na polskich drogach. O zablokowanej ekspresówce więcej za chwilę w wiadomościach Radia Z o 11.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radia Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Boli, swędzi,
2: piecze, a do tego nawraca.
3: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasne Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
10: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
11: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.
13: Mamy wtorek, 25 sierpnia, zbliża się 11. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Kości znalezione na łódzkim cmentarzu poza grobem, jest śledztwo. Tornado i nawałnice we Francji, są ranni i zniszczenia. Letnie temperatury wrócą do Polski. Powiemy, gdzie będzie najcieplej.
13: Jedenasta.
14: Prokuratura bada sprawę szokującego odkrycia na starym cmentarzu w Łodzi. Przypadkowy przechodzień zauważył wystające z ziemi kości. To najprawdopodobniej ludzkie szczątki, były z dala od grobów. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarak.
15: Na terenie cmentarza trwają prace ziemne. W pobliżu stała koparka. Jedna z wersji branych przez śledczych pod uwagę jest taka, że szczątki mogą pochodzić z tego cmentarza. Inna z wersji zakłada, że szczątki mogły zostać na teren nekropolii przywiezione z zewnątrz. Mówił mi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
16: Z ziemią, która była potrzebna do wykonania prac związanych z kopaniem grobów.
15: Szczątki to najprawdopodobniej dwie kości udowe i kość żebrowa zostały zabezpieczone. Śledczy czekają teraz na wyniki ich badań. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
14: Śledztwo będzie prowadzone najpewniej pod kątem znieważenia zwłok lub miejsca pochówku. Grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet więzienia do 2 lat. Uszkodzone kable na linii kolejowej niedaleko Stuttgartu w Niemczech. Ktoś dostał się do betonowej studzienki w pobliżu torów. Tam przecięto kilka przewodów. Wskutek awarii zakłócony został ruch pociągów oraz dostęp do internetu i telefonii w pobliskiej miejscowości. Zdaniem służb mógł to być sabotaż. Sprawą zajmuje się specjalistyczna jednostka policji. Tornado w gminie Pomas na południu Francji. Co najmniej 41 osób zostało rannych, uszkodzonych ponad 300 domów. Niemal 3000 gospodarstw w 10 miejscowościach nie miało prądu. Tornado oraz burze spowodowały poważne utrudnienia w dużej części kraju. Opóźniony został ruch pociągów, część dróg zamknięto. Na kilku lotniskach były opóźnienia i odwołane loty. Do nas burze także dotrą, to jednak dopiero w weekend. Teraz z każdym dniem ma być cieplej. W studiu reporter Radia Z Tomasz Kubat, który zapoznał się z najnowszymi prognozami. No to kiedy wrócą letnie temperatury i gdzie?
7: czwartek, a zwłaszcza w piątek. Na południu Polski w pasie od Zielonej Góry przez Śląsk, Małopolskę po Przemyśl.
17: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
7: Prognozuje Przemysław Makarewicz z IMGW, ale dodaje od razu, że chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje. W zasadzie przez cały kraj przejdą burze.
17: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
7: Na pocieszenie dodam, że mimo, że nie będzie słonecznie, sobota i niedziela powinny być całkiem ciepłe.
14: Na razie jednak trzeba uważać na chłodne noce. Nad ranem temperatura miejscami spadnie do 7 stopni. Pierwszy taki dzień od początku katastrofy ekologicznej na kanale Gliwickim. Wczoraj nie znaleziono tam żadnej nowej martwej ryby. To dobra wiadomość po ponad 3 tygodniach walki ze złotą algą, która w tym roku doprowadziła do śnięcia ponad 4 ton ryb. Sytuacja bardzo powoli, ale się poprawia. Co dzieje się teraz na miejscu, o tym reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
18: Złota alga wciąż jest zagrożeniem, a w kanale dryfuje mnóstwo martwych ryb, szczególnie w zaroślach. Dlatego Wody Polskie rozpoczęły oczyszczanie brzegów, mówi Linda Hoffman z gliwickiego zarządu.
19: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
18: Trwa też ratowanie tego, co przeżyło. Polski Związek Wędkarski dostał zgodę na użycie aeratora, urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać się zanieczyszczenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Nadal obowiązuje zakaz korzystania z kanału i pływania po jego końcowym odcinku w rejonie portu Gliwice.
20: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
13: Góry Opawskie, Beskidy, tutaj dzisiaj najwięcej chmur i też opady deszczu. Momentami mogą pojawić się także burze na granicy opolskiego i Górnego Śląska. Trochę deszczu także na Warmii i Mazurach, a w pozostałych regionach dużo przejaśnień, na termometrach nawet do 23 stopni, a będzie cieplej, co słyszeliśmy.
21: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: 4 minuty po 11, a Jurassic Park wersja polska, czyli nasz człowiek, nasz Bilgo Narion Batar w poszukiwaniu śladów dinozaurów. Za chwilę się połączymy.

0: Oj, dodajemy wam mocy w pracy. To I Can Pop, I Love It w Radiu Z. Ja uwielbiam te nasze letnie zetkowe podróże i odkrywanie miejsc tak nieoczywistych, a zarazem super ciekawych. No chyba na koniec wakacyjnego bingo powinniśmy stworzyć taki specjalny przewodnik tych wszystkich miejsc, które widzieliśmy. A co dzisiaj? Bilgunie Ariun Batarze, opowiadajcie.
1: Robercie Karpowiczu, powiem ci, że to co widzę przed sobą robi naprawdę ogromne wrażenie. Jesteśmy w dworze obronnym w Modliszewicach. Mhm. Mieszkał tu pewien szlachcic, który miał wspólny mianownik z Wawelem nawet. Tak, wygląda naprawdę przepięknie. Architektem był nawet sam Gucci. A nie, to Santi Gucci. Wiem, brzmi ekskluzywnie, ale to nie ten Gucci. Nie od tych. Cofnęliśmy się o 400 lat, a niebawem w gagatach sołtykowskich cofniemy się o 200 milionów. Wehikuł czasu miałby dzisiaj nadgodziny.
0: Wehikuł czasu to byłby cud, jak śpiewał Rysiek Riedel. Ty już, Bilu, nie śpiewaj. Przenosimy się do ciebie za godzinę.

0: Cyndi Lauper o tym, że dziewczyny to po prostu chciały tylko wyskoczyć na chwilkę na imprezkę, a że ona się wymknęła, no to już trudno, co zrobić. 21 po 11, tu Radio Z. Nie dajcie sobie wmówić, że nie macie szans na wygraną, bo my to codziennie w finale Rządzę Pieniądza w Radio Z słyszymy. O, nie wierzę, że do mnie dzwonicie, ale że naprawdę mnie wylosowaliście? No właśnie, każdy ma szansę na wygraną. Dzisiaj w walizkach nawet 550 tysięcy złotych i do tego każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 wchodzi też do gry o okrągły 1 000 000 złotych, o który zagramy w finale września. I jeszcze coś wyjątkowego. Od tej chwili do samego południa każdy, kto wyśle SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 dostaje 11 100 szans na wielką, podwójną wygraną. Wchodzicie do gry jak zawsze. SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać, euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przy.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Chciałbym powrócić do Chin i zobaczyć jeszcze Shenzhen, Hongkong i Makao.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
7: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
4: A tamta to jest mega.
3: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
14: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
13: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
15: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Z, która na każdym koncercie zachwyca, czyli można by powiedzieć, że lekcje odrobione. No to tak przy okazji za chwilę pierwsza klasa w Radiu Z, gdzie zadbamy o wyprawki dla waszych dzieciaków. Bądźcie z nami.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To jest Gibbs i Go For Money. Ostatni dzień lata. Nie, jeszcze nie. Za 13 minut 12.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel platformy zakupowej Empik.com, oferujący przybory szkolne, plecaki, podręczniki oraz

0: wyposażenie pokoju ucznia.
1: Na naszej stronie, na www.radioz.pl piszecie, czego nie może zabraknąć w wyprawce twojego dziecka i dlaczego. Z nami jest Asia z Byszewa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A to Byszewo to gdzie jest, tak dokładnie?
2: Tak, 80 km od Warszawy.
1: Od Warszawy, dobra, czyli wciąż jesteśmy na Mazowszu.
2: Tak, dokładnie.
1: Super. I powiedz, czego nie może zabraknąć w wyprawce twojego dziecka tak szybciutko?
2: W wyprawce mojej córki Madzi nie może zabraknąć lektur szkolnych. Moja córka uwielbia czytać.
1: Ale całe szczęście. A na jakim jest poziomie? Która to klasa?
2: Teraz do 6 klasy.
1: Okej, a taka książka, która ją najmocniej zachwyciła, pamiętasz tytuł?
2: Akademia pana Kleksa, myślę.
1: I to jest tak jak u ciebie?
2: Dokładnie.
1: Dobra, czyli to jednak córeczka ma coś po mamusi. Słuchaj, Asiu, już ci tłumaczę co i jak. Mamy dla ciebie na dobry początek 300. To jest 300 zł na wyprawkę dla twojej córeczki. Ale możesz mieć jeszcze dużo więcej, bo mam przygotowane dwa pytania, każde o wartości 300 zł. I z tych 300 może się zrobić 900. No i to już jest taki święty spokój przed 1 września, prawda?
2: Oj, dokładnie.
1: Dobra, to ja będę czytał pytanie. Od momentu, kiedy skończę pytania i powiem prawda czy fałsz, to ty będziesz miała 3 sekundy na odpowiedź, okej? Okay? Mówisz tylko prawda albo fałsz, okej? Okay? I nic więcej.
2: Okej.
1: No to skoro tak, to zaczynamy. Czytam pierwsze pytanie. Bawełnę robi się z wełny owiec merynosów. Prawda czy fałsz?
2: Fałsz.
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to mamy te 300 dodatkowe, 600 zł na twoim koncie. Powalczmy o kolejne 300. Czytam pytanie. Nietoperz to jedyny ssak, który potrafi latać. Prawda czy fałsz?
2: Prawda.
1: No i zgadza się. Wszystko w czasie, wszystko prawidłowo. Badania nawet potwierdzają, że nietoperze latają lepiej od wielu ptaków i są bardziej zwrotne. I to pewnie widziałaś nieraz na żywo. A co za tym idzie? 900 zł. To są vouchery do Empiku, gdzie będziesz mogła wykorzystać to i na wyprawkę, i może coś dla siebie też znajdziesz.
2: Super,
1: znajdź
2: bardzo
1: coś dla siebie też, dobra? Asia, znajdź coś dla siebie.
2: Znajdę jakąś książeczkę na pewno.
1: No i dobra, to jestem spokojny. Wszystkiego pięknego. Trzymaj mocno kciuki za córeczkę, żeby 6 klasa była z czerwonym paskiem. My też będziemy trzymać kciuki. No i powodzenia w tym ostatnim tygodniu wakacji.
2: Dziękuję bardzo.
1: Cześć, papa.
0: Sponsorem konkursu był właściciel platformy zakupowej Empik.com, oferujący przybory szkolne, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.

0: Lubię te piosenki, w których mogę z artystą śpiewać To był Brainstorm Maybe w Radio Z. A wiecie, co jest najfajniejszego w wygrywaniu pieniędzy? Że nic i nikt już was nie powstrzyma w tym, żeby zrealizować swoje marzenie. Nawet to najbardziej przyziemne. Jak u ciebie będzie, Basiu? Na co wydasz?
1: Na pewno na rower. No i tak wiecznie się wydaje te pieniążki na coś innego, więc tutaj na pewno pójdzie na rower.
0: A dzisiaj gramy o 550 tysięcy złotych i do 12 czeka premia w grze 11 100 szans za jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 735.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się południe, mamy wtorek, 25 sierpnia. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
8: Twierdził, że wygrał w kasynie, został brutalnie pobity. Grzegorz Braun wezwany do IPN-u w charakterze podejrzanego. Coraz więcej Polaków lata, bo na to coraz częściej nas stać.
7: Dwunasta.
8: Pobili kolegę, zostali zatrzymani. Czterech mężczyzn znęcało się nad 22-latkiem, bo ten pochwalił się wygraną w kasynie. Okazało się, że historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. We Wrocławiu po rozmowie ze śledczymi jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Co dokładnie się wydarzyło?
9: 22-latek pochwalił się wysoką wygraną w kasynie, kilkuset tysięcy złotych. Jego znajomi mieli zwabić go do auta i wozić po całej okolicy, a tam bić i grozić mu różnymi niebezpiecznymi przedmiotami, w tym przypominającymi broń palną. Tylko okazało się, że pokrzywdzony zmyślił historię o wygranej, żadnych pieniędzy nie miał. Policja szybko zatrzymała podejrzewanych. Akcja kontrterrorystów rozegrała się w ścisłym centrum miasta. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Zatrzymani to obywatele Ukrainy. Grozi im do 20 lat więzienia. Grzegorz Braun wezwany do krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w charakterze podejrzanego. IPN nie poinformował, o co dokładnie chodzi, ale ponad rok temu prokurator oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi polskiemu wszczął śledztwo. W trakcie wywiadu radiowego europoseł twierdził, że nie było komór gazowych i zbrodni ludobójstwa popełnianych przez Niemców w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Zawiadomienie złożyła wtedy m.in. posłanka lewicy Anna Maria Żukowska i dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau dr Piotr Cywiński. Kijów coraz bardziej naciska na Warszawę w sprawie zboża. Od wielu tygodni tamtejsze porty są masowo atakowane przez Rosję. Ukraina musi szukać nowych szlaków. Przez Polskę miałoby przejeżdżać nawet dwa razy więcej ziarna. Co na to polski rząd? O tym reporter Radia Z Mateusz Kosiak.
10: Polski rząd jest nie tylko ostrożny, ale na razie mówi stanowcze nie, bo politycy wciąż pamiętają kryzys z 2023 roku, kiedy nasz kraj był zalewany przez ukraińskie zboże, komentuje Radiu Z szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
11: Wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
10: Na razie zielonego światła nie ma także dla transferu ukraińskiego zboża przez polskie porty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Resort rolnictwa przypomina, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów z Ukrainy. Pierwszy dzwonek już za tydzień, zatem to ostatni dzwonek na szkolną wyprawkę. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów, a nawet plecaka.
12: No i rzeczy się udało z dwa tygodnie tam, jak byliśmy w dużym sklepie, a takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
13: Z takimi zakupami, no chyba niedobrze czekać na ostatnią chwilę.
12: No właśnie tak.
14: No to zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
13: Przydaje się, tak.
8: Z rodzicami rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak, a dobra wiadomość dla tych, którzy zakupy zostawili na ostatnią chwilę jest taka, że w najbliższą niedzielę sklepy będą otwarte. Polskie lotniska biją tego lata rekordy. Coraz więcej odprawianych jest pasażerów. W niektórych regionalnych portach wzrosty są wręcz lawinowe. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Kto i gdzie może świętować najbardziej?
0: podwarszawskim Modlinie. Tam skok liczby pasażerów za pierwsze pół roku przekracza 140%. Liczby porównujące tylko to lato z poprzednim są jeszcze lepsze. Dobrze radzą sobie także największe porty lotnicze, które obsługują połączenia nie tylko tanich linii, zwłaszcza Warszawa i Kraków, mimo drożejącego paliwa lotniczego i niepokojów na świecie. Także tam bite są rekordy, co widać po rosnącym tłoku przy odprawach i długim czasie oczekiwania na bagaże. Duże wzrosty notują także LOT, i to o kilkanaście procent, oraz inna polska linia specjalizująca się w wakacyjnych czarterach Enter Air.
8: Wkrótce poznamy dane za sierpień, prognozy także są bardzo obiecujące. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Michał Adamiuk.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Kto chciałby pożegnać Jana Frycza? Znamy datę pogrzebu. Wybitny aktor zostanie pochowany 7 września o 11 na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Ceremonia będzie miała charakter państwowy. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. Russell Crowe przyjedzie do Polski. Aktor będzie u nas śpiewał. Do zamku w Ćmielowie przywiezie swój autorski projekt Indoor Garden Party. To połączenie muzyki, opowiadania i kontaktu z publicznością. Trochę jednak na to poczekamy do 5 czerwca przyszłego roku. Michael Jackson znów na dużym ekranie. Już wiadomo, że powstanie kontynuacja tegorocznego hitu, czyli filmu Michael. Druga część ma bardziej skupić się na oskarżeniach wobec muzyka. W pierwszej ten wątek też miał się pojawić, a jednak został usunięty. W rolę Jacksona znów wcieli się Jafar Jackson, bratanek króla popu.
7: A dzisiaj trochę opadów deszczu wciąż może się pojawiać na południu Polski, na granicy Opolszczyzny i Górnego Śląska, ale pokropi także na Warmii, Mazurach i na Podlasiu, a na termometrach do 23 stopni dzisiaj, bo z każdym dniem ma być cieplej. Jutro 24-25, a w czwartek nawet do 26 na południu.
1: Radio Z i już.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
7: Wakacje wciąż trwają. Jakby tak rzucić wszystko i pojechać na jedną z dzikich plaż. Zawsze z największą przyjemnością. Rotary w Radiu Z. 5 po 12. Robert Karpowicz. Cześć, cześć, kłaniam się. Gdzie ten samochód stoi? Gdzie go zostawiliście?

Ależ to jest zawodowiec. Rock'n'Ball Man Human w Radio Z. Kwadrans po godzinie 12. I o zawodowcach teraz będzie mowa. Świetne wieści. Do Polski dotarły pierwsze zamówione koreańskie czołgi. A że są super nowoczesne, z taką obroną przeciwdronową, no to mamy się czym chwalić. I to chyba ważne, bo te koreańskie czołgi palą mniej niż poprzednia generacja. I tak sobie myślę, że jak już są w Polsce, ja bym je chyba zatankował do pełna. Tym bardziej, że od 1 września skończą się dopłaty do paliwa i znowu będzie drożej.

0: Californication, Red Hot Chili Peppers w Radiu Z. Wilgun Aaron Batar trochę, no, tak jak obiecał, wskoczył dzisiaj w wehikuł czasu. Mieliśmy obawy, czy będzie cały i zdrowy, jest.
1: Uff. Szanowni Państwo, drogi Robercie, właśnie dojechaliśmy. Rezerwat przyrody Gagaty Sołtykowskie w Świętokrzyskiem. Utworzony był w 97 roku. Jak myślisz, Robert, dlaczego gagaty?
0: No pewnie dlatego, że tam były jakieś gagatki.
1: Prawie, kochany, ponieważ po prostu wydobywano tutaj gagat. Tak zwany, czyli czarny, połyskliwy węgiel brunatny, który był używany w jubilerstwie. No i oprócz tego oczywiście mamy tropy dinozaurów, czyli najcenniejsze znaleziska paleontologiczne w Polsce. Obejmują tutaj ślady teropodów, czyli takich drapieżników, oraz zauropodów, roślinożerców.
0: No
1: coś mi się wydaje, że wstąpi we mnie Indiana Jones. Także trzymaj kciuki, będzie iście filmowo.
0: Ej, Indiana Jones i jego gagatki, to oglądałbym to. Bądź dzielny, Bilu, wrócę do ciebie po 13.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę, laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert dalej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Do śpiewania i do imprezowania. To jest Alex Warren, Passenger w Radiu Z.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: No właśnie, bo to też chodzi o to, żeby było jak najwięcej możliwości na to, żebyście zgarniali gigantyczne pieniądze. To jest wyjątkowy dzień w Rządze Pieniądza Radia Z. Dzisiaj w walizkach m.in. 55 tysięcy i nawet 550 tysięcy złotych. Bożena ma dla was jeszcze dodatkowo świetne wieści.
2: No właśnie, nie wierzę w to, absolutnie w to nie wierzę. Ja nigdy nic nie wygrałam. Nigdy. Także no jestem przeszczęśliwa, naprawdę, bo ostatnio los się do mnie absolutnie nie uśmiechał, więc bardzo szczęśliwa.
0: No też bądźcie tak szczęśliwi, tym bardziej, że grając teraz, każdy wasz SMS bierze udział w dzisiejszym finale i w finale na koniec września o milion złotych. No i mam dla was jeszcze bonus, to jest to, co uwielbiacie, ja też. Wystarczy jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69, żeby zgarnąć 10, a nie więcej dam, 11 było, 12 tysięcy szans w grze. Od teraz do 13, 12 tysięcy szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Reklama. Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Znowu miałam rację.
8: W czym?
7: We wszystkim.
8: Akurat.
7: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
8: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
7: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji.

0: No, lubię sobie tupać nóżką przy tym kawałku. Yearbirds Graceland w Radio Z. Za 5,5 minuty będzie 13. Na darze młodzieży to wychowała się cała masa żeglarzy, ale co z jego następcą? Już wszystko jasne i więcej o tym powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 13.
1: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radio Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
9: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Wyprzedzam.

0: do 25 sierpnia. JYSK. Skandynawian Sleeping and Living.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Po reklamie.
5: Zbliża się 13, a my sprawdzamy te najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
6: Śmiertelne pobicie kibica w Krakowie. Sprawę zbada specjalna grupa. Zarzut dla Grzegorza Brauna. Chodzi o zaprzeczanie zbrodniom nazistowskim. Nie ma chętnych na wybudowanie następcy Daru Młodzieży. Jest drugi przetarg.
5: 13.
6: Dziś ma zostać powołana specjalna grupa, która zajmie się wyjaśnieniem okoliczności śmiertelnego pobicia kibica w Krakowie. Do tragedii doszło w piątek w Nowej Hucie. Mężczyzna został skatowany. Sprawcami mają być członkowie tzw. Młodej Ferajny, związanej ze środowiskiem Wisły Kraków. Wczoraj sprawę przejęła Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie i zatrzymała dwóch mężczyzn. O nowych ustaleniach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Od rana policja prowadzi działania z zatrzymanymi osobami. Trwają ustalenia, jaki mieli związek z brutalnym atakiem, czy byli bezpośrednio w grupie sprawców, czy pomagali im, czy też może mają jakieś istotne informacje, a po prostu może też zostali wytypowani i policjanci liczą na szczęśliwy traf. Tego na razie Komenda Wojewódzka nie chce zdradzać ze względu na dobro śledztwa. Są już natomiast te wstępne wyniki sekcji zwłok. Potwierdziły liczne obrażenia ofiary, ale nie wskazały jednoznacznie przyczyny śmierci. Te mają ustalić się dodatkowe badania. Szymon Kastelik, Radio Z.
6: Nadal poszukiwany jest mężczyzna, którego wizerunek policja opublikowała w niedzielę. Zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim usłyszał Grzegorz Braun. Zarzuty przedstawił prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie. Polityk nie przyznał się do winy, ale nie negował samego udzielania wypowiedzi na te tematy. Prokurator wszczął śledztwo ponad rok temu. W trakcie wywiadu radiowego europoseł stwierdził, że nie było komór gazowych i zbrodni ludobójstwa popełnianych przez Niemców w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zmienić sposób rozliczania programu KOS-Zawał. Placówki, które kierują mniej pacjentów na rehabilitację kardiologiczną, dostaną mniej pieniędzy. NFZ tłumaczy, że stawia na jakość leczenia, jednocześnie przyznaje, że pozwoli to zaoszczędzić rocznie prawie 120 milionów złotych. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
8: Rehabilitacja po zawale ma stać się kryterium podziału pieniędzy. Krótko mówiąc, im mniej pacjentów w szpitale przyjmą, tym mniej pieniędzy dostaną. Środowisko kardiologów już teraz robi się gorąco, bo jak słyszę, nie zawsze pacjenci chcą iść na rehabilitację. Nie zawsze też taka rehabilitacja jest im potrzebna. Ponadto fundusz powinien nagradzać, a nie karać, mówią mi lekarze, zabierając szpitalom pieniądze, które im się po prostu należą. W takiej sytuacji szpitale będą się coraz bardziej zadłużać, a kolejki do specjalistów będą rosnąć. Mateusz Kasiak, Radio Z.
6: Projekt jest konsultowany, może wejść w życie już jesienią. Są ceny paliw, jakie obowiązywać będą jutro na stacjach. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,58, za olej napędowy 7,54. Wykonawca następcy Daru Młodzieży pilnie poszukiwany. Uniwersytet Morski w Gdyni właśnie rozpisał drugi już przetarg na budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Do pierwszego nikt się nie zgłosił, dlatego teraz uczelnia nieco poluzowała wymagania. Głównie dotyczą one czasu na wykonanie jednostki, mówi Radiu Z rektor Uniwersytetu Morskiego profesor Adam Weintrit.
9: Przeprowadziliśmy kilka rozmów z polskimi stoczniami i dowiedzieliśmy się, że stocznie przestraszyły się bardzo napiętymi terminami. My natomiast spieszymy się, bo chcemy mieć pewność, że uczelnia zawsze będzie miała statek szkolny, na który będzie mogła wysyłać studentów na praktyki morskie.
6: Czas na oddanie żaglowca wydłużono o ponad rok. To oznacza, że jednostka mogłaby zacząć szkolić studentów w 2030 roku. Na razie tę funkcję pełni Dar Młodzieży, który jednak coraz częściej ma awarie. Z Lofotów w Norwegii znikają maskonury. Liczba par ptaków spadła w ciągu roku 1/5, a od 79 roku niemal o 90%. Główną przyczyną jest brak pokarmu. Maskonury są szczególnie zależne od młodych śledzi, a ryb zaczyna brakować z powodu przełowienia, ale także zmieniających się warunków naturalnych. Maskonury z kolorowymi dziobami należą do najbardziej rozpoznawalnych ptaków północnego Atlantyku.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj mogą pojawiać się przelotne opady deszczu głównie na południu naszego kraju, na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, częściowo także w Małopolsce. Pokropić może lokalnie na Warmii, Mazurach i północnej części Podlasia. A tak to mamy przejaśnienia i dość wysoką temperaturę, 23 stopnie na zachodzie. No i teraz się zastanawiam, czy nie przegiałem, że z tą dość wysoką. To wyższa będzie jeszcze w tym tygodniu. Warto poczekać. Robbie Williams w Radiu Z.

dni, których nie znamy. To jest Marek Grechuta w Radiu Z. Dobrze wracać do takich pięknych klasyków. No wakacje nam się kończą. Nie wiem jak u was, ale u mnie pieniądze też, więc przyszedł czas na podsumowanie tegorocznych cen. Chyba wszystkich nas zaskoczyła cena gałki lodów. Średnio tego lata w lodziarni za gałkę płaciliśmy od 9 do 13 zł. A tymczasem ceny lodów w sklepach wzrosły zaledwie o 0,2% rok do roku. Czyli z rodziną, jak tak sobie łatwo policzymy, niech każdy weźmie po dwie gałki, no to blisko stówkę trzeba szykować. Sprawdza się stare powiedzenie o kręceniu lodów. Są klienci, to jest cena mrożąca.

0: Eminem, Rihanna, Monster w Radiu Z, 22 minuty po 13. No i ładnie nam się zapowiada ta końcówka wakacji, szczególnie myśląc o żądze pieniądza, bo w walizkach między innymi 55 tysięcy złotych, no i dzisiaj nawet 550 tysięcy złotych, a w finale września, no to czeka okrągły milion złotych. Tak rzeczywiście ktoś ma szansę w tej edycji wejść do gry i zgarnąć nawet milion złotych. Tylko pojawia się to pytanie, jak będzie miała na imię osoba, która wejdzie do gry i złapie szansę na zagranie o milion? Może być Krzysiek, to może być Ania. Jest tam jakiś Wojtek? Grzegorz wysłał SMS-a? Basia też? No to dowiedzmy się. Wy w treści SMS-a wpisujecie swoje imię i wysyłacie je pod 7353, a ja za każde imię dodaję 25 tysięcy losów. Ta super godzina trwa tylko do 14, czyli jeszcze 37 minut dla was i 25 tysięcy szans za 3,69 zł. Wpisujecie w treści SMS-a swoje imię i wysyłacie je pod 7353. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
1: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
4: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold, kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
17: Media Expert, taniej masz. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Po reklamie.
19: Hello, I'm Olivia Dean and you're listening to Radio Z.

0: Włoskie Mirafiori na polskiej ziemi. To jest Artur Rojek w Radiu Z za 20 minut 14. No w ogóle cudowne jest to wakacyjne bingo, bo odwiedzamy te najpiękniejsze i najatrakcyjniejsze miejsca w Polsce. Birgun, spodobało ci się, nie? Ciągle w tym samym miejscu?
1: A my nadal w gagatach sołtykowskich. Po śladach można wyczytać, że spacerowały tędy roślinożerne sauropody. Potężne dinozaury o długich szyjach. Ale kręciły się tu również drapieżne teropody. Jeden z ich tropów ma ponad 60 cm. Najciekawsze jest jednak to, że młode sauropody szły obok siebie równoległymi trasami. To dowód na to, że około 200 milionów lat temu dinozaury poruszały się stadami, czyli prehistoryczna wycieczka na północ się szykowała, czyli nad morze. Kto wie, może miały ze sobą parawany prehistoryczne.
0: Bardziej przyciąga je zapach świeżo gotowanej kukurydzy, tak mi się wydaje. Radio Z
2: i już. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
9: jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
11: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Lexan i już nie palisz.
1: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
2: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
1: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
3: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
4: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dawid Podsiadło w Radiu Z, a wam zostało tylko 6 minut, żeby załapać się na jedyną dzisiaj super godzinę i zgarnąć mega bonus. 25 tysięcy szans na dzisiejsze 550 tysięcy złotych i tyle samo na okrągły milion w finale września. No to kto z nami gra? Dobrze, gdybyście się przedstawili. Przyślijcie imię pod 7353 za 3,69. 5,5 minuty i 25 tysięcy szans. Imię wysyłacie pod 7353.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Jesteśmy w okienku, w urzędzie, redaktor będzie zastrzegał PESEL.
3: Weryfikuję Pana dokument tożsamości.
4: Przyszłam zastrzec numer PESEL.
5: Parę minut i mogę już zaraz wychodzić.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Maciej Bąk, Radio Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: Rdzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Paydeck. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
14: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Po reklamie.
18: Na zegarach już prawie 14, jest wtorek, 25 sierpnia. Zapraszamy na wiadomości w Radio Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
19: Giertych obrońcą szefa zonda krypto Żurek mówi o przełomie. Sprzątanie po katastrofie ekologicznej to w kanale Gliwickim. Pierwsze transkrypcje małżeństw wydane. Sprawdzimy sytuację w Gdańsku. Prokuratura ani minister sprawiedliwości nie potwierdzają na obecnym etapie śledztwa doniesień na temat szefa zonda krypto. Przemysław Kral miał usłyszeć zarzuty i uzyskać status małego świadka koronnego. Wiadomo jedynie, że postępowanie przyspieszyło i jest przełom. Jest w tej sprawie oświadczenie prokuratora generalnego. Łączymy się z Danielem Rzosem. Co jeszcze pisze Waldemar Żurek?
20: Prokuratura weryfikuje, czy nie dochodziło do przestępstw w finansowaniu przez zonda krypto fundacji byłego ministra Zbigniewa Ziobry czy obecnego posła Przemysława Wiplera. Śledczy sprawdzają też kwestię ewentualnego przekazania szefowi PKO-lu korzyści majątkowej.
17: Jest oczywiście przełom w tym śledztwie. Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy i na pewno w najbliższych tygodniach dostaniecie Państwo informację.
20: Minister i prokurator generalny Waldemar Żurek w oświadczeniu nie ujawnia, kto jest w sprawie podejrzanym, ani jakie usłyszał zarzuty.
19: Roman Giertych potwierdził, że od maja jest obrońcą Przemysława Krala. Były prezydent Armenii Robert Koczarian zatrzymany. Prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne dotyczące okresu, kiedy kierował państwem. Dotyczą prania brudnych pieniędzy, przyjmowania łapówek oraz nadużycia władzy. Zarzuty usłyszało również 9 innych osób, w tym jeden z synów byłego prezydenta. Według prokuratury Koczarian wykorzystał swoją ówczesną pozycję do przywłaszczenia majątku państwowego na korzystnych warunkach. Koczarian stoi na czele koalicji Sojusz Armenia, drugiego co do wielkości bloku opozycyjnego w parlamencie. Już 10 par pojawiło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku, by dokonać transkrypcji zawartego za granicą małżeństwa. Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie zawierające wzory wymaganych dokumentów. Transkrypcja zatem powinna przebiegać bez problemów, tak się jednak nie dzieje. Są samorządy, jak Zakopane, które sprzeciwiają się zmianom. Maciej Bąk jest po rozmowie z szefową gdańskiego USC. Są już wydane pierwsze transkrypcje?
21: Tak, w poniedziałek odebrało je 6 par jednopłciowych. To osoby, które już wcześniej złożyły w urzędzie odpowiednie dokumenty i czekały na wejście w życie rozporządzenia.
22: Małżeństwa były zawarte w Danii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Austrii.
21: Grażyna Gorczyca dodaje, że dziś w urzędzie pojawiły się 4 kolejne pary, które na domknięcie formalności poczekają maksymalnie 30 dni. Urzędnicy przyznają, że łatwiej transkrybować im akty małżeństw zawartych np. w Unii Europejskiej. Przy państwach z innych części świata idzie to nieco dłużej. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
19: Opłata za zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego za granicą wynosi 50 zł. Po apelach wędkarzy Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale Gliwickim. Od ponad 3 tygodni spustoszenie sieje tam złota alga. Polski Związek Wędkarski używa aeroratora, urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać zanieczyszczenia. Wczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż mnóstwo jest martwych. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
23: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
19: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. 56 głuszców z hodowli w Nadleśnictwie Leżejskie trafiło na wolność do polskich lasów. Młode osobniki wypuszczone zostały w Puszczy Solskiej, Lasach Janowskich, Puszczy Augustowskiej i Borach Dolnośląskich. Najpierw głuszce dowożone są do specjalnych stref przejściowych, z których po krótkim okresie adaptacji są wypuszczane do środowiska naturalnego. Od początku działalności ośrodka w Nadleśnictwie Leżejsk na wolność trafiło ponad 660 ptaków. Głuszec jest gatunkiem skrajnie zagrożonym. W Polsce żyje zaledwie kilkaset osobników. I Dalia Tomczak będzie z Wami od 15. Udanego popołudnia.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
26: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
18: Dzisiaj deszczowo na południu Polski, tak mniej więcej od Kłodzka przez Opole, Katowice, Kraków aż po Rzeszów. No i deszcz pojawi się także na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Na termometrach maksymalnie do 23 stopni. W nocy będziemy mieli mgły głównie w północnej części, a na termometrach od 9 do 12.
25: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
26: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
27: Radio Z i już.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Prawie 5 minut po 14. No i oni, Bon Jovi, It's My Life w Radio Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No, wielki to będzie przebój na długie lata. Męskie granie orkiestra nareszcie w Radiu Z. 14 minut po 14. A jak tam wasze podróże wakacyjne? Jakieś przygody? No pewnie nie takie, jakie mieli ostatnio pasażerowie pociągu ze Szklarskiej Poręby do Wrocławia. Jechali kilka godzin bez dostępu do toalety. Jak okazało się, że w składzie nie działa ani jedno WC, to obsługa, na szczęście, zarządziła postoje na tak zwane siku, na wybranych stacjach. No i z tego powodu pociąg dotarł na miejsce z około 40-minutowym opóźnieniem. I to jest, uważam, bardzo dobry wynik. I tu należą się wielkie brawa. To jest tylko 40 minut. Widać, że jechali zdrowi pasażerowie. No w innym przypadku opóźnienie pociągu mogłoby ulec zmianie.

0: Plus.
1: Oj, dziewczyno i chłopaku też. 20 minut po 14. Dzisiaj wyjątkowe wakacyjne bingo, bo trochę przenieśliśmy się w przeszłość, a z wehikułami czasu to różnie bywa, dlatego sprawdzam. Bilgon, słyszysz mnie?
2: Tak, tak, Robert, słyszę cię głośno i wyraźnie. Wyobraźcie sobie, kochani, że ktoś przeszedł tędy 200 milionów lat temu i do dziś widać jego krok. Jesteśmy w Gagatach Sołtykowskich, a przed nami autentyczne ślady dinozaurów, odciśnięte w skale. Nie odlewy, nie jakieś muzealne rekonstrukcje, ale sama historia. Oni wiedzieli dokładnie, gdzie iść, widać to. Można powiedzieć, że to są zapisy rodzinnego życia dinozaurów, bo też są ślady sauropodów, tylko że małe. Trochę oczywiście czuję się, jakbym zapytał mamę, że chcę do Jurajskiego Parku, a mama powiedziała, że mamy Jurajski Park w domu. Ale kochani, to są ślady dinozaurów w Polsce. Tutaj trzeba przyjść, zobaczyć i poczuć.
1: I za to te nasze zetkowe letnie podróże uwielbiam najbardziej, bo do dzisiaj nie wiedziałem o tym parku, a teraz jest już na mojej liście. Dzięki, Bilgun, do jutrka.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
5: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.

0: szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
2: Po reklamie.
3: Radio Z i już.
4: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

nowość w Radiu Z. Fast Boy Music Sounds, ale ciągle taka wakacyjna, taka letnia. Za 20 minut 15. No nie ma takich marzeń, których nie dałoby się zrealizować. Ty, Agnieszka,

0: Szko, na co wydasz swoją wygraną w rządze pieniądza w Radiu Z?
1: Myślę, że zwiedzimy Włochy, tak planowaliśmy, ale nie mieliśmy do końca takich funduszy, a teraz dzięki Radiu Z mamy tą możliwość i bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
0: Włochy są piękne o każdej porze. A może Australia, może Peru, Brazylia albo Hawaje? Nic Was nie zatrzyma, kiedy wygrywacie 550 tysięcy złotych i to jeszcze dzisiaj. O taką kasę gramy, ale jednym SMS-em wchodzicie też do gry o 1 000 000 złotych, o które zagramy w finale września. No to jeszcze taki ostatni bonus ode mnie na dzisiaj, tylko do 15, czyli przez najbliższych 19,5 minuty dostajecie 15 tysięcy szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Wszystkie światła na promocję, bo teraz mamy akcję na oświetlenie do domu i ogrodu. Więc 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 250 na lampy i lampeczki do domu i ogrodu wydajesz. Miksuj jak chcesz. Lampy, żyrandole, plafony, kinkiety i żarówki, latarnie czy girlandy solarne. I wszystko jasne. 50 zł dostajesz, gdy 250 wydajesz. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG, aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
13: Góra w

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: I jak się sprawdził nowy Changan?
2: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
3: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.

0: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD. Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Tendel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
12: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
13: Nie teraz!
14: A może właśnie teraz warto posłuchać?
15: Oto historia króla Maciusia I.
14: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
16: Dzieci nie mogą rządzić.
14: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to polski ogórek gruntowy, kilogram 3,99, a od wtorku łopatka, kilogram 9,99, z kartą Moje Intermarché.
19: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
20: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
21: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.
8: Dochodzi 15, słuchacie Radia Z. To czas na wiadomości, które przygotowała dla Was i Dalia Tomczak.
22: Ciała ofiar wypadku autobusu na Węgrzech mają wrócić do Polski w tym tygodniu. Ogromny pożar w Bolesławcu, płoną drewniane odpady. Dziś trzymamy kciuki za polskie siatkarki. Za 3 godziny mecz ze Słowenkami.
8: Minęła właśnie 15.
22: Ciała 12 pasażerów, którzy zginęli w katastrofie polskiego autobusu na Węgrzech, jeszcze w tym tygodniu mają zostać sprowadzone do Polski, podaje prokuratura okręgowa w Krośnie. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, kiedy będą mogły rozpocząć się ceremonie pogrzebowe?
0: Tuż po sprowadzeniu zwłok trzeba będzie przeprowadzić ich sekcję. Wstępnie na miejsce tych działań typowano Kraków. Dopiero potem ciała zostaną wydane bliskim i będzie można przystąpić do ich pochówku, zaznacza rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
9: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
0: Wciąż nie wiadomo, czy prowadząca równolegle swoje śledztwo prokuratura węgierska zgodzi się na oddanie sprawy stronie polskiej. Wniosek nie został jeszcze formalnie przekazany do Budapesztu, a na odpowiedź trzeba będzie zapewne poczekać przynajmniej kilka tygodni.
22: Aresztowany po wypadku kierowca autobusu wciąż przebywa w węgierskim areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie wydany polskim służbom. Strażacy w Bolesławcu walczą z pożarem w zakładzie przemysłu drewnianego. W ogniu stanęła pryzma odpadów drewnianych. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
13: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry, działania trwają. Sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
22: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Teren zakładu jest oddalony od domów. Tajemniczy lot do Rosji. Amerykański wojskowy samolot transportowy wylądował w Moskwie. Duży Boeing Globemaster przyleciał z Rygi, a do stolicy Łotwy dotarł z Waszyngtonu. Kreml informuje, że nie ma wiadomości o lądowaniu takiej maszyny. Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA z Europy do Rosji odbył się w styczniu. Na jego pokładzie znajdowali się specjalni wysłannicy Stanów Zjednoczonych, którzy rozmawiali z Władimirem Putinem na temat wojny z Ukrainą. Jej losów nie zmienią, ale mogą pomóc rakiety Storm Shadow. Licencję na ich produkcję przekazał Kijowowi premier Wielkiej Brytanii. Przygotowanie linii produkcyjnej może zająć 2 lata, ale Ukraina może połączyć brytyjską technologię z własną. Reporter Radia Z Miłosz Gocłowski po rozmowie z ekspertami. Miłoszu, co może się zmienić?
23: Ukraina od 2 lat z dużym powodzeniem wykorzystuje brytyjskie rakiety Storm Shadow, które mogą uderzać kilkaset kilometrów od linii frontu. Teraz nie będzie już musiała liczyć na dostawy z Wielkiej Brytanii, ale zrobi je sama. Jak mówi jednak ekspert od spraw wojskowości, redaktor prowadzący portal obronny Juliusz Sabak, nowe rakiety nie pojawią się z dnia na dzień.
24: Natomiast Ukraina jest w stanie wykorzystać te technologie, na przykład, żeby ulepszyć swoje własne uzbrojenie.
23: I tak mogą powstać hybrydy ukraińsko-angielskich rakiet, które mogą latać dalej lub uderzać celniej.
22: A taki hybrydowy montaż rakiet może być szybszy niż uruchomienie pełnej produkcji licencyjnej. Poprzeczka coraz wyżej. Po wygranej z Węgrami i Łotwą nasze siatkarki zagrają dziś 3. mecz na Mistrzostwach Europy. Rywalem Polek w Stambule będą Słowenki. Na linii Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, czy to spotkanie pokaże nam, w jakim miejscu jest aktualnie nasza reprezentacja?
25: No na to wygląda, bo wczorajsze spotkanie z Łotwą, choć wygrane 3-1, to jednak obnażyło wiele niedoskonałości w polskim zespole. Same zawodniczki mówiły o tym bez ogródek po meczu. Dziś z pewnością łatwiej nie będzie, bo Słowenki już w pierwszym spotkaniu sprawiły niespodziankę, pokonując faworyzowane Niemki i to bez straty seta. W drugim meczu z Turcją, mimo porażki, także pokazały dobrą siatkówkę. Obie drużyny spotkały się w poprzedniej edycji Mistrzostw Europy. Przed 3 laty w Gandawie górą 3-0 były Polki.
22: Spotkanie rozpocznie się za 3 godziny. A już teraz wiadomości ekonomiczne w Radiu Z. Iwona Kutyna.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Jutro 95 droższa będzie o grosz, olej napędowy tańszy o 7 groszy. Za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6,58, za diesla 7,54. Stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,8%, to tyle samo co w czerwcu. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 906 tysięcy. Po wprowadzeniu cła w wysokości 3 euro na przesyłki spoza Unii ich liczba spadła o połowę. Cło dotyczy kategorii towarowych, oznacza to, że jedna przesyłka może zostać objęta cłem wyższym niż 3 euro. Wprowadzenie opłat za przesyłki to pierwszy etap zmian. W listopadzie przesyłki zostaną objęte opłatą manipulacyjną, której wartość ma wynieść między 2 a 4 euro. Polak wydaje na suplementy średnio 43 euro rocznie. To więcej niż mieszkaniec Niemiec czy Francji, choć wciąż daleko nam do europejskich liderów. Jak pisze portal dla handlu.pl, najwięcej na suplementację wydają Włosi, około 74 euro. Podstawą rynku wciąż są produkty wspierające odporność, ogólną kondycję organizmu. Hitem są preparaty na nastrój, jelita i energię.
8: Wtorek pogodowo całkiem przyzwoity. W większości Polski sporo słońca i bez deszczu. Parasole mogą się przydać głównie na północnym wschodzie i południu, a na północnym wschodzie możliwe są też dzisiaj burze. Termometry pokazują od 18 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21 w centrum, do 24 na zachodzie i południowym wschodzie.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: 5 minut po godzinie 15, to jest przebojowe lato w Radiu Z. Norbert Minkowski, witam i zapraszam. I od razu zapraszam szczególnie, bo za chwilę gość, kolejny gość z okazji przebojowego lata Radia Z i Polsatu, będzie to Metzner.

0: Empire City Self-Aware, 12 minut po 15, słuchacie Radia Z. I zgodnie z zapowiedzią, gość dzisiaj wyjątkowy, Bartek Messer. Dzień dobry.
1: Cześć wszystkim.
0: Jak się czujesz, Bartek?
1: A bardzo dobrze. Jak rano wstałem i sobie pierwszą myśl przypomniałem, że dzisiaj będę w Radiu Z, to po prostu uśmiech się na mojej twarzy pojawił, więc humor dopisuje. Super.
0: W radiu nie widać, ale będziecie mogli to obejrzeć na Instagramie Radia Z. Rzeczywiście Bartek uśmiechnięty. To też z tego powodu, że 30 sierpnia przebój lata Radia Z i Polsatu. I ty, Bartek, na scenie ze swoim utworem Kim jestem.
1: Tak, dokładnie.
0: No i jak się szykujesz na to, powiedz?
1: Kurczę, no przygotowuję się. Jestem podekscytowany. Bardzo się cieszę, że będę mieć okazję się zaprezentować na takiej scenie. Dobrze się z tym czuję.
0: 30 sierpnia staniesz obok takich artystów, na przykład jak Michał Szpak, Sarsa. Jak to jest być tam nowym nazwiskiem wśród takich gwiazd?
1: No jest to na pewno ciekawe i mocne doświadczenie. Stać na tej samej scenie co ci wszyscy artyści. No zobaczymy, jak będzie. No, mam nadzieję, że wszystko się super uda i ja jestem podekscytowany.
0: Ten rok jest takim twoim rokiem debiutanckim. Czy masz jakieś rytuały przed wyjściem na scenę? Czy coś w sobie takiego wyrobiłeś?
1: Rytuały? No ja tak. Miałem kilka już występów i chyba takim najlepszym rytuałem jest nie pojawiać się na backstage'u zbyt wcześnie, okay. Żeby nie być tam za długo. Najlepiej przyjechać od razu przed wejściem.
0: A dlaczego?
1: No bo jak się jest w tym miejscu i się cały czas o tym myśli, no to się tak trochę, no to jest overthinking. Mm-hmm. Się możesz w głowie po prostu tak zgubić, a tak to przyjeżdżasz i
0: na gorąco.
1: Na świeżo wchodzisz. Tak.
0: A gdybyś miał w jednym zdaniu odpowiedzieć na takie pytanie z tytułu piosenki Kim jest Metzner dziś?
1: Kim jest Metzner?
0: No.
1: Myślę, że...
0: Zwycięzcą.
1: Myślę, że potencjalnym zwycięzcą.
0: Okej. Okay. W takim razie teraz Bartek wejdzie w rolę prezentera radiowego. Usłyszycie dżingiel po dżinglu, utwór, z którym Metzner będzie walczył o przebój lata Radia Z i Polsatu. Z tego, co wyliczyliśmy razem, to masz 15 sekund intra. Antena jest twoja. Gotowy?
1: Gotowy.
0: Uwaga.
1: No to słuchajcie. Już w niedzielę będziecie mogli głosować na ten numer. Jest to mój najnowszy singiel pod tytułem Kim jestem. Posłuchajcie go sobie i zdecydujcie, czy to jest wasz faworyt.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś, a demon nie pyta, kim jesteś. I miesza się powoli z tłem, tak chyba wygląda codzienność. A myślę znów o niej przed snem, i to jest mój lek na bezsenność.

0: Bonnie Tyler w Radiu Z, to jest przebojowe lato i przebojowy gość cały czas ze mną w studiu, czyli Metzner. Witam ponownie.
1: Cześć, cześć ponownie.
0: 30 sierpnia, przebój lata Radia Z i Polsatu. Co szykujesz wyjątkowego tego dnia?
1: No będzie to występ z całym zespołem. Co wyjątkowego tam szykuję? Na pewno wyjątkową energię na scenie.
0: Ale nie będziesz twerkował?
1: Nie, twerków nie będzie tym razem. Może na następny występ.
0: Okej. Gdzie widzisz siebie za rok, jeśli ten wieczór w Kielcach pójdzie po twojej myśli?
1: Za rok? Myślę, że na swoich koncertach solowych może. No, mam nadzieję, to by było super.
0: To jest twój trzeci singiel, dobrze liczę?
1: Tak jest.
0: Czyli mamy Kto to, Go tam?
1: I kim jest?
0: I kim jestem? Czujesz, że ten rok to jest taki twój prawdziwy debiut?
1: No, zdecydowanie. Pierwszą piosenkę wypuściłem w lutym, więc to ten rok. Pierwszy koncert będzie teraz z moim materiałem, więc no, zdecydowanie to jest mój debiutancki rok i ja się bardzo cieszę z tego powodu.
0: Metzner, trzymam za ciebie kciuki. Rozmawialiśmy tutaj poza anteną jeszcze o tym, że będą zagraniczne gwiazdy na tym koncercie, ale to jest tylko taki dowód na to, że czas idzie do przodu, proszę państwa. Nie da się go zatrzymać. Rozmawialiśmy o Garu.
1: Tak jest. O Bartek, Kanadyjczyku, tak. Bardzo wielkim.
0: Bartek mówi, że tata wie, kto to jest, ale Bartek niekoniecznie.
1: No mi gdzieś uciekło.
0: Ale będzie też mnóstwo innych gwiazd. Zapytam cię tak z zaskoczenia, czy wiesz, kto jeszcze tego dnia stanie na scenie?
1: No, w konkursie wiem. Czy pytasz o festiwal? Czy
0: o festiwal, tak.
1: No, na pewno Dawid Kwiatkowski.
0: Okay.
1: Będzie występował tam z innych artystów, którzy się tam pojawią.
0: Tak.
1: No to Garu właśnie.
0: No, tak.
1: Oraz zespół, przed chwilą o nim wspominałeś.
0: Take That.
1: Tak. Norbi.
0: Też będzie.
1: Norbi będzie.
0: Ale Norbi go kojarzysz.
1: Z nazwy.
0: Ale nie mów, że nie kojarzysz numeru Kobiety są gorące.
1: Bardzo, bardzo. To znam. Kobiety są. Aha, gorące.
0: Tak jest. Szykujemy się do 30 sierpnia. Moi drodzy, na Metznera będzie można głosować, więc trzeba oglądać w Polsacie ten koncert i słuchać uważnie jego występu. To co? Wszystkiego dobrego, trzymamy kciuki i widzimy się w kieleckiej kadzielni.
1: Widzimy się.

0: Dua Lipa w Radiu Z, 25 minut po 15. Metznera już z nami nie ma, ale pamiętajcie o nim, że 30 sierpnia w kieleckiej kadzielni będzie walczył o przebój lata Radia Z i Polsatu. Tymczasem milion powodów do słuchania Radia Z. Jednym z nich są ogromne wygrane. Posłuchajcie Adama.
1: Widziałem wyświetlił mi się numer. I po prostu, bo zdążyłem w ostatniej chwili jeszcze wysłać kolejnego SMS-a i widziałem numer i po prostu wiedziałem. Wiedziałem, że to Radio Z.
0: No i tak to się po prostu dzieje, a dzisiaj wyjątkowe nagrody to między innymi 55 tysięcy złotych albo nawet 550 tysięcy złotych. Ponad pół miliona, właśnie tyle. Ktoś dziś może wyciągnąć z naszych walizek, a to nie wszystko. Grając teraz wchodzicie też do gry o okrągły milion złotych w gotówce, o które zagramy w finale września. I od teraz ode mnie dla was specjalny bonus. Przez najbliższe 33-4 minuty każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT, zyska 15550 losów. Regulamin na radioz.pl. Radio Z pod 7353. Radio
2: Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Reklama.

0: Tylko teraz tablet OSCALPAD 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
6: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 5 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 27 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Po reklamie.
5: Jest 15.30, słuchacie Radia Z, w studiu Idalia Tomczak, zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
6: Ciała 12 pasażerów, którzy zginęli w katastrofie polskiego autobusu na Węgrzech, jeszcze w tym tygodniu mają zostać sprowadzone do Polski, podaje prokuratura okręgowa w Krośnie. Aresztowany po wypadku kierowca autobusu wciąż przebywa w węgierskim areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie wydany polskim służbom. Strażacy w Bolesławcu walczą z pożarem w zakładzie przemysłu drewnego. W ogniu stanęła pryzma odpadów drewnianych. Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, mówi Wojciech Walens z Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu.
7: Taka pryzma z rzędu do produkcji drewna, takie wióry. Działania trwają, sytuacja na tą chwilę jest jeszcze nieopanowana z uwagi na to, że obok tej pryzmy znajduje się kolejna.
6: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Teren zakładu jest oddalony od domów. Tajemniczy lot do Rosji. Amerykański wojskowy samolot transportowy wylądował w Moskwie. Duży Boeing Globemaster przyleciał z Rygi, a do stolicy Łotwy dotarł z Waszyngtonu. Kreml informuje, że nie ma wiadomości o lądowaniu takiej maszyny. Ostatni bezpośredni lot samolotu zarejestrowanego w USA z Europy do Rosji odbył się w styczniu. Na jego pokładzie znajdowali się specjalni wysłannicy Stanów Zjednoczonych, którzy rozmawiali z Władimirem Putinem na temat wojny z Ukrainą.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Dzisiaj ciepło, ale nie aż tak bardzo ciepło. Powyżej 23 stopni w Szczecinie, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Z kolei najchłodniej mamy w Kłodzku, powyżej 12 stopni. Temperatury do 23, maksymalnie 24 stopni na zachodzie. Dzisiaj w nocy będzie zdecydowanie chłodniej, od 9 do 12.

0: John Maman i Kika w Radiu Z, 20 minut do 16. Słuchajcie, czytam, że kreatyna wyszła już daleko poza siłownię i teraz promują ją influencerzy. Pojawia się w rozmowach o koncentracji, o starzeniu i codziennej suplementacji. Okazuje się, że kreatynę warto zażywać. Zagraniczny magazyn Guardian poświęcił dzisiaj cały materiał temu, co faktycznie potwierdzają badania, co jest takim internetową modą. Wychodzi na to, że kiedyś kreatynę to brali tylko ci, co chodzili na siłownię i zaraz się okaże, że babcia tam do serniczka podsypuje troszkę kreatynki.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Castorama!
4: W teorii okazje na ogród się skończyły.
3: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: T-Love w Radio Z, 6 minut do godziny 16. Poznaliście już Grzegorza?
1: Warto zagrać, to jest jedyne tam 3,69, jak dobrze pamiętam, za jednego SMS-a, więc warto grać.
0: No naprawdę. Właśnie, bo dobrze chłopak mówi. 550 tysięcy złotych czeka dzisiaj. Bonus 15 550 szans za jednego SMS-a. Jeszcze trwa, zostało 5,5 minut. I zamykamy nasze bonusowe bramki, więc jeśli chcecie pomnożyć swoje szczęście w dzisiejszej grze, to właśnie teraz jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69 VAT, to 15 550 szans. 5 minut zostało. Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Jesteśmy w okienku, w urzędzie, redaktor będzie zastrzegał PESEL.
4: Weryfikuję Pana dokument tożsamości.
5: Przyszłam zastrzec numer PESEL.
6: Parę minut i mogę już zaraz wychodzić.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Maciej Bąk, Radio Z.
9: I Michał Wieliński, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
11: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Jakie marzenie chciałby Pan sfinansować?
13: Mamy kupione bilety do Chin. Wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do Zakazanego Miasta. No jest sporo tych rzeczy.
12: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
14: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
15: Promówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
19: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
21: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
20: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Boli, swędzi,
23: piecze, a do tego nawraca.
24: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
16: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Miau.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Po reklamie.
16: Dochodzi 16, słuchacie Radia Z. To czas na wiadomości, które ma dla was Idalia Tomczak.
25: Nowi podejrzani i nowe wiadomości, przełom w sprawie Zonda Krypto, protest przed JSW, relacja reportera Radia Z. Przed nimi 7 tysięcy kilometrów, bociany odlatują do ciepłych krajów.
16: Szesnasta.
25: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto ruszyło z kopyta. Jak mówi Radiu Z, rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak, pojawili się nowi podejrzani i nowe fakty. Przed siedzibą prokuratury jest reporter Radia Z Michał Dzienyński. Dzień dobry, Michale. Dlaczego mówimy o przełomie w sprawie afery Zonda Krypto?
26: Niewykluczone, że Zonda Krypto mogła finansować m.in. fundację Zbigniewa Ziobro, Telewizję Republika. Ewentualne korzyści majątkowe mógł przyjąć też prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Prokurator Adamiak nie chciała jednak potwierdzić informacji medialnych, czy były szef Zondy Krypto Przemysław Kral zgodził się w zamian za złagodzenie kary współpracować z prokuraturą.
27: Prokuratorzy nie wyrazili zgody na informowanie, co to są za osoby.
26: Rośnie też szansa na odzyskanie pieniędzy po upadłości Zonda Krypto. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
25: O tym, że Kral zgodził się współpracować z prokuraturą, napisał Onet. Sama prokuratura twierdzi, że kolejne informacje przedstawi w ciągu najbliższych tygodni. Górnicy i związkowcy z sierpnia 80 chcą przedstawienia konkretnego planu ratowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Dziś protestowali przed siedzibą firmy. Ich zdaniem działania podejmowane wobec miliardowych strat JSW są chaotyczne, a decyzje rządu mogą prowadzić do upadku spółki. Na miejscu był reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymonie, jakie są postulaty związkowców?
28: Związkowcy żądają konkretnego planu dla JSW. Restrukturyzację nazywają ukrytą likwidacją, bo jedynym pomysłem na ratowanie jest zaciąganie pożyczek i zastawianie kopalń. Karol Granater z kopalni Zofiówka nazywa to zaciskaniem pętli wokół szyi spółki.
29: Jest bardzo duży chaos organizacyjny na kopalniach.
28: Protest był też sprzeciwem wobec ministra energii, który nie chce zwrócić JSW ponad 1,5 miliarda złotych składki solidarnościowej wpłaconej do budżetu państwa za rządów PiS. Jastrzębie-Zdrój, Szymon Kastelik, Radio Z.
25: JSW podkreśla, że działania rządu i zarządu już przynoszą efekty. Spółka ma zapewnione finansowanie i kończy program naprawczy. Kluczowe mają być teraz przywrócenie wydobycia, inwestycje i poprawa sytuacji finansowej. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzę już nie żyło, kiedy trafiło do wody. Właścicielkę namierzono po opublikowaniu zdjęcia w internecie, mówi Klaudia Tokarczyk z policji.
30: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
25: Nie są znane dokładne okoliczności sprawy. Nie wiadomo, czy kobieta usłyszy zarzuty. Poprawia się dostęp do szkolnych psychologów, choć ciągle są miejsca, gdzie uczniowie nie mogą liczyć na ich pomoc. Na prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce 102 nie mają ani jednego psychologa dostępnego dla uczniów. Problem dotyczy głównie szkół podstawowych, przede wszystkim na Podlasiu, Mazowszu i w województwie zachodniopomorskim. Widać go w szkołach branżowych, mówi Kamila Wnuk, uczennica z jednego z warszawskich liceów.
31: Mam bardzo dużo znajomych, którzy mieszkają właśnie poza Warszawą i są i ze szkół podstawowych, i ze szkół ponadpodstawowych. I ogromny problem, a raczej największy, występuje w szkołach zawodowych, w szkołach branżowych. Tam tego psychologa, czy nawet jakiegokolwiek gabinetu nie ma wydzielonego w szkole.
25: Według Ministerstwa Edukacji przed 1 września dostępnych w całej Polsce jest ponad 1100 ofert pracy dla psychologów szkolnych. Po bocianach zostały puste gniazda. Ptaki w większości odleciały już do ciepłych krajów. Ostatnie opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września. Na linii reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek. Mateuszu, bociany już w trasie?
0: Bociany mają już za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, swego rodzaju zgrupowania przed odlotem. Teraz czeka je długa podróż do Afryki, mówiła mi Hanna Bednarek-Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
2: Ptaki podróżując pokonują trasę 7000 kilometrów.
0: Każdego dnia mogą pokonać średnio 200 kilometrów. Podróż bocianów na południe potrwa prawie 2 miesiące. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: A jesienną wędrówkę na południe rozpoczął też mazurski bocian Krutek. Przyrodnicy śledzą go dzięki nadajnikowi GPS.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Jeśli za oknem macie słońce, to jest spora szansa, że zostanie z wami na dłużej. Deszcz możliwy przede wszystkim na północnym wschodzie i krańcach południowych, a na północnym wschodzie także prognozowane burze. Temperatury od 18 do 24 stopni w centrum kraju, takie mocne 22 stopnie.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

Szaos w Radio Z, 11 minut po 16, a ja czytam właśnie, że astrolog Zełku dostał 84 tysiące złotych z unijnej kasy. Nie zgadniecie na co? Na naukę angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, po to, żeby mógł czytać książki o gwiazdach w oryginale. Okazuje się, że to był wniosek na jednoosobową fundację, jeden wniosek i od razu przyznana dotacja, bo komisja konkursowa oceniła go pozytywnie. Ja też chciałbym się zgłosić, ponieważ bardzo lubię meksykańskie jedzenie i chciałbym spróbować w oryginale, więc jakbym mógł prosić jakąś taką dotację, żonę bym zabrał. Mrozu teraz w Radio Z.

Celine Dion, magiczna. W Radiu Z, 19 minut po 16. Jeden z moich najbliższych kumpli w ten sposób poznał swoją aktualnie żonę. Po prostu jeździł na rolkach, a w słuchawkach miał Celine Dion. Później dopiero się przyznał. Ale trudno nie lubić piosenkarki, artystki, chciałem powiedzieć. Przebój lata Radia Z i Polsatu, moi drodzy, to już 30 sierpnia na scenie. O was, o waszą atencję powalczą Metzner, którego słyszeliście dzisiaj, Marisa, która była u nas także w radiu, Wiktor Waligura także był, Kasia Sienkiewicz także była. No i jeszcze na tej liście mamy Michała Szpaka, którego usłyszycie jutro na żywo w studiu Radia Z, a w czwartek spotkanie z Sarsą. To są artyści, którzy powalczą o miano przeboju lata Radia Z i Polsatu. 30 sierpnia Kielecka Kadzielnia. Skoro Sarsa będzie w czwartek, to zagramy jej numer teraz.

0: Avicii, Hey Brother, Radio Z, 24 minuty po godzinie 16, a dzisiaj w walizkach rządzy pieniądza czeka nawet 550 tysięcy złotych. Ludzie, jakie to są pieniądze. W finale września czeka na was okrągły milion złotych. Od teraz ogłaszam start ostatniej dzisiaj bonusowej godziny. Otwieramy nasze bramki bonusowe i do godziny 17, tak możemy się umówić, za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 W dodaję wam 16 tysięcy szczęśliwych szans, a potem to już możecie być jak Kazimierz.
1: Wygrałem 15 tysięcy w Radio Z.
2: Co ty gadasz? No. A kłamiesz. Halo, czy to prawda?
0: Tak, to prawda. Słuchajcie, nie ma na co czekać. 16 tysięcy szans do godziny 17. SMS o treści Radio Z ślemy pod 7353 za 3,69 W. Regulamin znajdziecie na radioz.pl.
3: Reklama.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: I jak się sprawdził nowy Changan?
7: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
8: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Bo w Media Expert
13: witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
15: Pora na wakacje.
14: Pora na hybrydę z rabatem.
16: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
17: Gotowa na powrót do szkoły?
18: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
17: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11 Plus. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
19: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11 Plus w super cenie. 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie. 599 zł 99 groszy. Media Expert.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Barbara, Ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Marian.
9: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
15: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek: Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
20: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Po reklamie.
0: Dochodzi 16.30, słuchacie Radia Z, w studiu widzę Idalię Tomczak.
22: Jestem.
0: Zapraszamy na wiadomości.
22: NATO wysłało szpiegów po raz pierwszy od ponad 70 lat. Z norweskich baz wystartowały samoloty sojuszu, które prowadziły rozpoznanie obiektów znajdujących się w Rosji. Norwegia nie pozwalała na to od połowy ubiegłego wieku. NATO zbiera informacje w ten sposób także wzdłuż wschodniej granicy Polski. Dzieje się tak od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Roboty pomagają lekarzom z Cieszyna. W Szpitalu Śląskim działa system Versius. Trójwymiarowy obraz jest wykorzystywany w chirurgii, urologii czy ginekologii. System kosztował 8 milionów złotych. Całość została sfinansowana z KPO. Ciągle o pieniądzach mówimy. Długi najmłodszych Polaków wynoszą prawie 100 milionów złotych. Chodzi o osoby między 18 a 24 rokiem życia, których zobowiązania nie były spłacane w terminie. Mówi Diana Borowiecka z Big Info Monitor.
23: Aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdą bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty.
22: Zadłużonych jest ponad 30 tysięcy młodych Polaków. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Nadal zablokowana jest S8 w Łódzkiem w stronę Wrocławia. Policja wyznaczyła objazd przez Czerniewice, Lechów i Emilianów. Przed węzłem Lubochnia, niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego, zderzyły się dwie ciężarówki i bus. W wypadku zginęli dwaj mężczyźni, którzy zmieniali koło w aucie. Także w Łódzkiem zablokowana w obie strony jest Krajowa 12 we wsi Włodzimierzów. Między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem zderzyły się dwa tiry i osobówka. W obie strony są duże korki, objazd drogami lokalnymi. W Warszawie stoicie na ekspresowej 8. Za węzłem Powązkowska zderzyły się dwa samochody i dwa dostawczaki. Zablokowany jest jeden pas w stronę Poznania. Jeszcze ekspresowa 17 niedaleko Lublina. Na wysokości Świdnika korek ma 3 km. Przez prace drogowe stoicie w stronę Zamościa. 321-321-100. Dzwońcie, jeśli coś dzieje się na waszej trasie.
25: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
0: Dzisiaj przeważnie pogodnie i spokojnie, od 18 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie i południowym wschodzie. Wiatr przeważnie słaby, ale wieczorem szybko zrobi się chłodno. Nocą około 6 stopni na północnym wschodzie, 10 w centrum, do maksymalnie 12 na zachodzie.
25: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
0: 28 minut do godziny 17. Tu Radio Z i przebojowe lato. Zróbcie wszyscy głośniej teraz u nas Europe.

0: Ten numer najpierw należał do niego, DJ Gorza, ale później dołączył się Jason Derulo i zobaczcie, jaki fajny numer. 18 minut do 17 i mam teraz dla was historię, którą możecie opowiedzieć jutro znajomym w pracy na kawie. 20-letni obywatel Sri Lanki próbował wjechać do Polski na cudzym paszporcie. No miał problem, bo jego uszy nie pasowały do zdjęcia w dokumencie, więc znalazł banalne rozwiązanie. Przykleił je sobie do głowy dwustronną taśmą. Na lotnisku Chopina towarzyszyła mu 75-letnia obywatelka Malezji, która przekonywała, że jest jego babcią. Widać, że nie znają bajek, bo gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Lawson i Juliet w Radiu Z, 5 minut do 17. I to już jest naprawdę ostatni moment. Ostatni moment, żeby wejść do gry o nawet 550 tysięcy złotych. Tylko do 17 czeka też na was ostatni dzisiaj bonus, a jest to 16 tysięcy szans. Za każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 za 3,69 z VAT. Radio Z pod 7353 zostało, no, niecałe 4 minuty. Trzymam kciuki.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Każdy szarlatan powie, że on wyłącznie wyrażał swoją opinię, że lewoskrętną witaminą C da się wyleczyć nowotwór.
3: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara szarlatana zmarła.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Jan Kielak, Radio Z.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
9: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
10: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Z, dochodzi 17:00, w studiu Idalia Tomczak. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Szef CIA z wizytą w Moskwie, lądowanie w Rosji owiane tajemnicą. Po tragedii ma być bezpieczniej. Kraków zapowiada zmiany na ulicach. Straty w ludziach i gospodarce. Niemcy podsumowują falę ekstremalnych upałów.
6: 17:00.
7: Wiadomo więcej o tajemniczym locie z USA do Rosji. Do Moskwy przyleciał dyrektor CIA John Ratcliffe, podaje telewizja CBS News, powołując się na anonimowe źródła. Nie ma dotąd szczegółów dotyczących celu wizyty. Nieoficjalnie mówi się, że może chodzić o wymianę więźniów. Jak podała stacja, Ratcliffe przybył do Moskwy na pokładzie samolotu transportowego C-17. Lądowanie wzbudziło poruszenie, tym bardziej, że Kreml twierdził, że nie ma wiadomości o przylocie takiej maszyny. Jest reakcja miasta po tragedii. Kraków zapowiada działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To tam w sobotę rozpędzone auto śmiertelnie potrąciło dwoje rodziców, a ranne zostało ich 8-miesięczne dziecko. Mieszkańcy i radni Podgórza od lat alarmowali, że kierowcy jeżdżą tam zbyt szybko i apelowali o zmiany. Jak miasto chce teraz poprawić bezpieczeństwo? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
8: Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik przypomina, że obowiązuje już tam ograniczenie do 30 km na godzinę, a policja nie stwierdziła zaniedbania miasta po wypadku. Zapowiada jednak, że mogą pojawić się progi zwalniające.
9: Że trzeba po prostu ten próg, mimo że do tej pory nie było po temu powodu, jednak trzeba go zamontować.
8: Miasto czeka też na decyzję Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie nowych fotoradarów. Jedno z urządzeń mogłoby stanąć właśnie tam. Szymon Kastelik, Radio Z.
7: Podejrzany w tej sprawie 26-letni Hubert B. usłyszał wczoraj zarzuty i trafił do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Według śledczych świadomie przekroczył dozwoloną prędkość i jechał około 70 km na godzinę. Ma być więcej pieniędzy w nauczycielskim portfelu. Taki namacalny efekt przyniosą zmiany w pakiecie podatkowym, przekonuje w Radiu Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Rządowa propozycja zakłada podniesienie progu do 130 tysięcy złotych, ale też zupełnie nową stawkę PIT, 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
10: Wiceminister edukacji mówi wprost, prawie połowa nauczycieli wpada dziś w drugi próg podatkowy. Stąd rządowa propozycja wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Jest jakby uszyta pod nich, mówi w Radiu Z Katarzyna Lubnauer i wskazuje ewidentne korzyści.
11: Nauczyciele po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
10: Ale
11: do,
10: ile więcej?
11: No to jest do 3600.
10: Rządowe prace trwają, projektu na papierze na razie nie ma, ale jest plan, by zmiany weszły w życie od nowego roku.
7: Według zapowiedzi przepisy mają trafić do Sejmu we wrześniu, najpewniej razem z projektem przyszłorocznego budżetu. Główny Inspektorat Transportu Drogowego walczy z awariami mobilnych stacji diagnostycznych. Aktualnie działa 5 z 16. psują się, od kiedy inspektorzy korzystają z nich częściej. Tylko w ubiegłym roku pracowali z ich pomocą ponad 8 tysięcy razy. Czym to się skończyło, wie reporter Radia Z Krzysztof Grądzielski.
2: Prototypowe stacje pozwalają na sprawdzenie stanu technicznego aut w dowolnym miejscu, tak jak robi się to w stacjonarnej diagnostyce. Radykalny wzrost ich wykorzystywania spowodował problemy w działaniu agregatów prądotwórczych, wyjaśnia Wojciech Król z inspektoratu.
5: Zgłaszaliśmy te problemy do wykonawcy. Początkowo on realizował te naprawy, po czym zaprzestał.
2: W umowie wykonawca zobowiązał się przez najbliższe 3 lata do bezkosztowych napraw gwarancyjnych oraz pokrycia kosztów przeglądów. Ponieważ odmawia, sprawa trafiła do prokuratorii generalnej. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
7: Na zakup mobilnych jednostek diagnostycznych wydano prawie 30 milionów złotych. Co najmniej 14 tysięcy osób zmarło tego lata w Niemczech z powodu ekstremalnych upałów. Wynika z najnowszego komunikatu Instytutu imienia Roberta Kocha. Wcześniej instytucja informowała o znacznie mniejszej liczbie ofiar. Dane w Berlinie sprawdza korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
12: Instytut Roberta Kocha mówił najpierw o 8, później o 12 tysiącach mieszkańców Niemiec, którzy zmarli na skutek upałów. Teraz po aktualizacji danych ze szpitali i domów seniora mowa jest o ponad 14 tysiącach osób. Śmiertelne ofiary to głównie ludzie starsi i cierpiący na przewlekłe choroby. Eksperci twierdzą, że placówki służby zdrowia w Niemczech nie są odpowiednio wyposażone na wypadek wystąpienia upałów. Brakuje na przykład klimatyzowanych pomieszczeń dla pacjentów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
7: Także ekonomiści podają pierwsze dane. Gospodarka Niemiec miała stracić przez upały 36 miliardów euro, czyli prawie 152 miliardy złotych.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
6: Piątek upały, 30 stopni na południu kraju, ale zanim piątek, to w środę mamy temperaturę od 19 stopni w Trójmieście, przez 22 w Łodzi i Warszawie, do 24 stopni we Wrocławiu i Rzeszowie. Najwięcej słońca jutro będzie na zachodzie, a przelotne opady deszczu prognozowane są jedynie na Suwalszczyźnie.
13: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
6: 5 minut po 17, jeżeli wysyłaliście SMS-y do rządzy pieniądza, to proszę pilnować telefonu. Za chwilę dzwonię i rozdaję pieniądze. Teraz Manam.

0: To Kungs w Radiu Z. Tak wam gramy na 10 minut po godzinie 17.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: No i kolejny z powodów. Już teraz wylosowaliśmy numer, więc dzwonimy. Znacie tę grę, znacie zabawę, wiecie, że czekamy 5 regulaminowych sygnałów. No i koniecznie posłuchajcie, czy komuś się dzisiaj poszczęści, czy dzisiaj ktoś wygra. Przypominam, że w naszych walizkach mamy między innymi 5 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych, 25 tysięcy złotych, 55 tysięcy złotych, albo nawet, to o czym wam mówiłem, 550 tysięcy. Za chwilę dowiemy się, próbujemy wykręcić numer, ale chyba mamy pewien problem techniczny. Dajmy sobie jeszcze chwilę, żeby zadzwonić, być może się uda. Przypominam, nawet 550 tysięcy złotych czeka dzisiaj w naszych walizkach, więc podejmujemy kolejną próbę, żeby się dodzwonić. I niestety jest to nagroda pocieszenia, bo nie udało nam się wykonać telefonu do osoby. Więc słuchajcie, gramy dalej. Od teraz w grze 600 tysięcy złotych, a do gry możecie dołączyć już teraz. Wystarczy SMS o treści Radio Z pod 7353.
1: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
2: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Balance z Elmer Lew w Radiu Z. Tymczasem kolejarze ruszają z akcją, która ma ratować życie kierowców utykających na przejazdach. Radzą, żeby w takiej sytuacji nie czekać ani chwili, nawet kosztem zniszczenia rogatki. Więcej o tej niecodziennej kampanii usłyszycie za chwilę w wiadomościach Radia Z o 17.30. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
8: Hej, już jesteśmy.
7: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
9: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
10: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
11: i Klemens prawy
10: meldują się na breloczkach.
9: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
16: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
2: Po reklamie.
3: Dochodzi 17.30, słuchacie Radia Z i Dalia Tomczak ma dla Was najnowsze wydanie wiadomości.
4: Zapraszam.
5: 2 dni, 112 zatrzymanych osób to wyniki akcji policjantów z Lubelszczyzny. Sprawdzili ponad 1000 miejsc i adresów. Zatrzymali 9 osób poszukiwanych listami gończymi. Inni byli podejrzani lub oskarżeni o przestępstwa czy skazani na więzienie. Kolejarze uczą, jak zachować się na przejeździe kolejowym. Jeśli utknąłeś, wyłam rogatki i uciekaj. Tak mówią w kampanii, która ma dotrzeć do kierowców. Mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
6: Każdego roku na polskiej sieci kolejowej na przejazdach kolejowo-drogowych notujemy aż 5 tysięcy zdarzeń, w których kierowcy nie przestrzegają przepisów. To średnio około 15 zdarzeń dziennie.
5: W zeszłym roku na przejazdach doszło do prawie 200 wypadków, zginęły w nich 52 osoby. Tego widoku mieszkańcy Holandii długo nie zapomną. Po raz pierwszy od 700 lat wyschło mokradło na południowym zachodzie kraju. Od XIII wieku wydobywano z niego torf. Na spękanym dnie leżą setki martwych ryb, a w pobliskim lesie masowo wysychają drzewa. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: 5 kilometrów ma korek na ekspresowej 17 na Mazowszu we wsi Resztówka między Warszawą a Garwolinem. Bus zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w stronę Lublina. Stoicie też na Mazowszu, ale na ekspresowej 7 na wysokości Białobrzegów jest 4-kilometrowy zator. Służby są już w drodze. Uważajcie jadąc w stronę Radomia. Nadal zablokowana w obie strony jest krajowa 12 w Łódzkiem. We wsi Włodzimierzów między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem zderzyły się 2 tiry i osobówka. W obie strony są duże korki. Objazd drogami lokalnymi. Odblokowana już jest S8 w Łódzkiem w stronę Wrocławia. Przed węzłem Lubochnia niedaleko Tomaszowa Mazowieckiego zderzyły się 2 ciężarówki i bus. Widzicie utrudnienia na drodze? Dajcie nam znać.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
3: To będzie chłodna noc, zwłaszcza na północy kraju, w północno-wschodniej części w zasadzie od 8 do 9 stopni, do tego mgły, ale bez opadów deszczu. 10 stopni w centrum, a na południu do 12. Tutaj ma być najcieplej w nocy, chociaż w Małopolsce mamy spodziewać się opadów deszczu.

0: To Sunrise Avenue w Radiu Z. Słuchajcie, miesiąc po mundialu emocje między UEFA a FIFA wcale nie opadają. Szef Europejskiej Federacji znowu nie zostawia suchej nitki na szefie FIFA. O co pokłócili się tym razem, dowiecie się za chwilę w wiadomościach Radia Z o 18.
1: Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
10: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
9: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
8: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
10: Chcę rzucić palenie.
11: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
14: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
8: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
17: Po reklamie.
18: Dochodzi 18, słuchacie Radia Z. W studiu ponownie melduje się Idalia Tomczak.
19: Jestem.
18: Zapraszamy na wiadomości.
19: Raport po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach jest, ale nie publiczny. Policja ściga pijanych na hulajnogach, są zatrzymania i kary. Szef UEFA ostro o szefie FIFA. Napięcie między organizacjami ciągle duże.
18: 18.
19: Jest kluczowy raport po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach, ale nie jest publiczny. Ma być decydujący w sprawie zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej remontowanej zapory. Zakaz obowiązuje od około 2 miesięcy, od kiedy padło tam ponad 20 ton ryb, a do rzeki popłynęły zanieczyszczenia ze zbiornika pilchowickiego. Sprawą od początku zajmuje się reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr, z którą się teraz łączymy. Grażyno, co jest w raporcie?
20: Raport dotyczy wpływu osadów na bezpieczeństwo korzystania z rzeki podczas remontu zapory. Tauron Ekoenergia zamówił taką analizę na polecenie wojewody. Przygotowała go ekspertka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I teraz spółka odpowiada mi, że sama zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i nie będzie komentować tego rodzaju wyników, ani decydować o ich udostępnieniu. Raport trafił do wojewody. Wiem nieoficjalnie, że były już pierwsze rozmowy, ale decyzji o tym, co zrobić z tym raportem, jeszcze brak. Grażyna Wiatr, Radio Z.
19: Wcześniej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedział Radiu Z, że wstępna analiza wyników pokazuje, że w osadach są metale ciężkie i rakotwórcze substancje. Ich poziom jest tak wysoki, że może zagrażać życiu w wodzie. Kreml ostro o brytyjskiej decyzji przekazania Ukrainie licencji na produkcję pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow. Według rzecznika Kremla decyzja Brytyjczyków to dolewanie oliwy do ognia. Sprawą zajmuje się reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, jak przekazanie licencji Ukrainie komentują eksperci do spraw wojskowości?
21: Że losów wojny z dnia na dzień to nie zmieni. Ukraina zyskuje nowe możliwości, ale potrzeba czasu na wdrożenie nowych technologii i stworzenie linii produkcyjnych, mówi mi redaktor prowadzący portal obronny Juliusz Sabak.
22: Tego typu działania związane z produkcją, z rozwojem takich pocisków, to są kwestie trwające lata, a nie tygodnie czy miesiące.
21: Co innego jednak wykorzystanie technologii w rodzimej produkcji. I tak już wkrótce mogą pojawić się hybrydy ukraińsko-brytyjskie. Rakiet.
19: Taka produkcja byłaby znacznie szybsza i łatwiejsza do wprowadzenia. Stołeczna policja kontra pijani na hulajnogach. Tylko w dwie sierpniowe noce złapano i ukarano 33 kierujących. Mandaty w sumie opiewają na ponad 80 tysięcy złotych. Szczegóły tej policyjnej akcji zna reporter Radia Z Tomasz Kubat.
23: Do 0,5 promila alkoholu we krwi miało 7 kierujących hulajnogami, w tym jedna 16-latka. Wszyscy dostali mandaty po 1000 złotych. Więcej, bo po 2,5 tysiąca musi zapłacić 26 osób, które było mocniej wstawionych. Ale rekordzistami, jeśli chodzi o kary, byli inni, mówi młodszy aspirant Paweł Chmura.
24: Wśród zatrzymanych osób do kontroli byli też tacy, którzy nie reagowali na sygnały do zatrzymania się i zostali ukarani mandatem karnym w wysokości aż 5 tysięcy złotych.
23: Oprócz Polaków mandaty dostali także obywatele Ukrainy, Białorusi, Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Turcji i USA.
19: Policja zapowiada, że akcja będzie kontynuowana najprawdopodobniej nie tylko w stolicy. Ponad miesiąc po zakończeniu mundialu napięcie na linii UEFA-FIFA wciąż jest duże. Plan Gianniego Infantino dotyczący sprzedaży części praw do Mistrzostw Świata upadł, ale echa tej kontrowersyjnej inicjatywy wciąż głośno odbijają się w relacjach obu federacji. Szef Europejskiej Centrali Aleksander Ceferin w jednym z podcastów po raz kolejny nie szczędził Szwajcarowi słów krytyki. Jestem przekonany, że jego plan upadł, ale sprawy zaszły za daleko. Najważniejsze, że kolejną próbę niszczenia futbolu udało się zatrzymać. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby chcieć sprzedać sport, który należy do nas wszystkich? Szef UEFA skrytykował także szefa FIFA za rozszerzanie formuły mundialu oraz zbyt duży wpływ polityki na sport. Kolejne wiadomości w Radiu Z za niecałe pół godziny. Zapraszam, Marcin Grzebielucha.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Jutro w ciągu dnia od 19 do 24 stopni. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, a najchłodniej na Pomorzu. Opady deszczu prognozowane tylko na Suwalszczyźnie, czyli bez szału. W studiu Mateusz Ptaszyński, witaj.
26: Kłaniam się. Godzinę wcześniej jestem, czekałem na kulturę, wiesz, jakoś się tak nie doczekałem. Także za godzinę chyba sam ją zapowiem.
18: Proszę.

Marisat Kochaj w Radiu Z, czyli ona kandyduje do przeboju lata Radia Z i Polsatu, to już w niedzielę w Kielcach, w kadzielni. Rozstrzygnięcie tego konkursu, jak słyszycie, artyści przychodzą w tym tygodniu również i prezentują swoje utwory. Była Marisa, był Metzner. No dzieje się, po prostu dzieje się. Lizot Bonnie M, Daddy Cool w Radiu Z, a za chwilę też Daria Zawiałow, dawno niesłyszana.

Lonely No More, Op Thomas w Radiu Z. Jedna z tych piosenek, które świetnie się sprawdzają, zwłaszcza latem, przyznajcie szczerze. Pozdrowienia dla tych, którzy może słyszą nas gdzieś tam w odgłosach jakiejś karczmy albo jakiejś smażalni ryb. Pamiętam, że kiedyś tak byłem na wakacjach, słyszałem Radio Z, zrobiło mi się bardzo miło. Daria Zawiałow, teraz jej się zrobi miło, bo ostatnio miała urodziny 34. Wszystkiego najlepszego od Radia Z i ballada o niej teraz. Czekamy na nowości od Darii.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2439. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, o czym myślisz?
5: Ach, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
13: A tamta to jest mega.
4: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.
19: To Radio Z, czas na wiadomości 18.30. Temat dla nas, Marcin Grzebielucha, witamy.
20: Zgadza się, zapraszam. Amerykańska wizyta w Moskwie. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe ma tam serię spotkań. Do Rosji przybył na pokładzie amerykańskiego samolotu transportowego, co wywołało poruszenie. Polityk poprosił Kijów o wstrzymanie uderzeń na rosyjską stolicę na czas tej wizyty. A jej szczegóły na ten moment pozostają tajemnicą. W związku ze śmiercią 36-latka w Nowej Hucie powstaje specjalny policyjny zespół. Ma doprowadzić do zatrzymania sprawców śmiertelnego pobicia kibica Hutnika Kraków w nocy z czwartku na piątek. W wyjaśnieniu sprawy pomagają Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Ofiara to 36-latek. Wczoraj zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze sprawą. Będą nowe szlaki rowerowe w Lublinie. Do remontu idzie właśnie popularna wśród mieszkańców i turystów trasa wzdłuż Bystrzycy, mówi Radio Z Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
18: Po modernizacji cała trasa zyska nową asfaltową nawierzchnię, a na odcinku od zalewu do kładki w rejonie ulicy Janowskiej droga dla rowerów będzie dużo szersza niż obecnie.
20: W Lublinie jest teraz ponad 200 km dróg dla rowerów. A teraz wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: Stoicie na ekspresowej ósemce w Warszawie za węzłem Modlińska. Zepsuła się ciężarówka. Jeden pas w stronę Białegostoku jest nieprzejezdny. Uważajcie też na ekspresowej trójce na Dolnym Śląsku za węzłem Legnica Zachód. Motocyklista uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w stronę Legnicy. Wciąż są utrudnienia na A1 w kierunku Łodzi. Przed węzłem Kopytkowo osobówka zderzyła się z tirem. Zablokowany jest jeden pas. Jeszcze ekspresowa 17 niedaleko Lublina korkuje się na wysokości Świdnika. Przez pracę drogową stoicie w stronę Zamościa. Widzicie utrudnienia na drodze? Dzwońcie.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
19: A co w pogodzie dziś wieczorem? Katowice i Kraków z deszczem, a tak poza tym spokojnie. Chociaż może się chmurzyć na południu, to i tak mimo wszystko oprócz tych dwóch miejsc albo okolic nie powinno padać. Na północy zdecydowanie lepiej. Piękne zachody słońca się szykują, więc jeśli jesteście nad morzem, to korzystajcie. Wyślijcie nawet jakieś zdjęcie. Chętnie wam pozazdroszczę. 27 minut do 19. Tu Radio Z. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Pointer Sisters. I'm so excited. No może mniej ekscytuję się tym, że to już prawie koniec wakacji. Ostatni tydzień. Przynajmniej dla uczniów.

0: Somber. My body isn't ready w Radio Z. No ostatnio borykał się i latał po tej liście po różnych miejscach. No ale udało mu się wyjść z propozycji, więc ciekawe, na którym miejscu będzie dzisiaj. Przekonamy się między 19 a 20. Lista Lubię to na wakacjach w Radio Z. Już teraz zapraszam, wygłosujcie, bo to się wszystko jeszcze układa. A za chwilę Backstreet Boys, I Want It That Way. Ich na liście nie będzie, ale oni są na liście wszechczasów, myślę.
1: Radio Z. Reklama.
2: Gotowa na powrót do szkoły?
3: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
2: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
4: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Media Expert, taniej masz.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radio Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
4: testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
5: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
4: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
6: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
7: Tu Radio Z. Dobry wieczór. We wtorek 25 sierpnia najnowsze wiadomości. I Marcin Grzebelucha już teraz.
8: Ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech wrócą do Polski. Jest termin. Unijny budżet, więcej do podziału, ale na innych zasadach. Nieubłaganie zbliża się koniec lata. Bociany już odleciały.
7: Dziewiętnasta.
8: Wszystkie 12 ciał ofiar wypadku autokaru na Węgrzech jeszcze w tym tygodniu zostanie sprowadzonych do Polski. Informacje na ten temat przekazała prowadząca śledztwo w sprawie katastrofy prokuratura okręgowa w Krośnie. O jej dalszych planach teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Pełna i potwierdzona lista zmarłych trafiła już oficjalnie w ręce śledczych. Nie ma na niej żadnej osoby nieletniej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
10: Po sprowadzeniu zwłok do kraju w polskim śledztwie planowane są sekcje zwłok.
9: Dopiero potem ciała zostaną oddane bliskim i będą mogły rozpocząć się pogrzeby. Prokuratura podkreśla, że dalsze informacje dotyczące pokrzywdzonych nie będą już udzielane.
8: Wniosek w sprawie przejęcia węgierskiego śledztwa dotyczącego katastrofy przez stronę polską na wyłączność nie został jeszcze formalnie przekazane do Budapesztu. Na odpowiedź Węgrów w tej kwestii trzeba będzie poczekać zapewne przynajmniej kilka tygodni. Decyduje się to, jak będzie wyglądać nowy unijny budżet. Szef Rady Europejskiej rusza w objazd po wszystkich krajach członkowskich. Zaczyna od Bratysławy. Walka o podział tego tortu na 2 biliony euro może być zacięta. Każdy kraj ma swoje interesy. Do Warszawy szef Rady ma dotrzeć we wrześniu, a porozumienie w sprawie całego budżetu ma zapaść do końca roku. Więcej wie reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
11: W negocjacjach spierają się dwie grupy, tak zwana oszczędna, która chce cięć w nowym budżecie i grupa przyjaciół spójności, która chce więcej środków na rozwój regionów. Do niej należy Polska. I te interesy będzie trudno pogodzić, przyznaje szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Ta jesień będzie decydująca dla Unii Europejskiej. Kluczowa będzie zgoda krajów na nowe dochody własne wspólnoty, które potocznie możemy nazwać podatkami. W propozycjach są opłaty od elektrośmieci, papierosów elektronicznych czy hazardu online. Grażyna Wiatr, Radio Z.
8: Opłaty miałyby bezpośrednio zasilać unijny budżet. Bez polskiego rolnika nie ma bezpieczeństwa żywnościowego Europy, przekonuje rząd w Dzień Polskiej Żywności. Już prawie 75% polskiego eksportu rolno-spożywczego trafia do krajów Unii Europejskiej, ale rozszerzamy możliwość sprzedaży polskich produktów na kolejne rynki, wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Japonia, Chiny, Indie, Filipiny, Korea, ale też Maroko, Uzbekistan, Emiraty Arabskie. To wszystko, co daje nam możliwość zwiększenia eksportu.
8: W ostatnim roku do eksportu na rynki państw trzecich zatwierdzono ponad 200 polskich zakładów przetwórstwa żywności. To nieubłagany koniec tegorocznego lata. Dowód: większość gniazd bocianów w Polsce jest już pusta. Po tak zwanych sejmikach czeka je długa podróż do Afryki i lot przez kilka tysięcy kilometrów. Wśród migrujących zwierząt są też bociany czarne. Internauci w ostatnich miesiącach mogli śledzić na żywo transmisję, między innymi z jednego z gniazd tych ptaków w Łódzkiem. To projekt, który ma nie tylko rozrywkowe, ale przede wszystkim naukowe znaczenie, mówi Radio Z Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych.
13: Dzięki temu po prostu tego gatunku przybywa. Jeszcze na przełomie XIX-XX wieku w Polsce było ich około 500 par. Teraz mamy blisko 1500-1600 par. To bardzo dużo.
8: Każdego dnia bociany pokonują średnio 200 kilometrów, a od świata zwierząt przeszliśmy do świata kultury. Zapraszam.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Sacha Baron Cohen powraca jako legendarny bohater. Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu o Alim G. To gangsta, raper, osobowość medialna i samozwańczy ekspert od wszystkiego. Jedno z ekranowych wcieleń Cohena, dzięki którym brytyjski komik stał się gwiazdą światowego formatu. Premiera nowej części w październiku. Jutro w Bielsku Białej otworzy się Art Square. To przestrzeń relaksu wypełniona sztuką i muzyką. Jest częścią programu Polskiej Stolicy Kultury, którą w tym roku jest właśnie Bielsko-Biała. Od piątku 64. festiwal Moniuszkowski w Kudowie Zdroju. Będzie można wysłuchać Moniuszki, Chopina, Strausa i Paderewskiego. To jeden z najstarszych festiwali muzycznych na Dolnym Śląsku, który upamiętnia ojca polskiej opery narodowej. Ponad 200 wydarzeń w ponad 50 lokalizacjach zaplanowano podczas Euromanii. Dziewiąta edycja imprezy odbędzie się od 18 do 20 września. Jakże inaczej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Tegoroczny festiwal Szlaku Orli Gniazd będzie przebiegał pod hasłem Jura pełna energii.
6: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
7: A co w pogodzie? Już jutro, no widzę, że poprawa, jeśli chodzi o deszczowe chmury, ich zdecydowanie mniej, no może w Suwałkach delikatnie pogropi, ale nad morzem przepięknie, słonecznie, również Wielkopolska, widzę Mazowsze, no gdzieniegdzie na południu może się chmurzyć, ale też nie powinno padać. Na termometrach jeszcze skromnie od 17 do 24, ale to ma się rozkręcać z dnia na dzień.
6: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Lista przebojów Radia Z. Lubię to. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
7: I startujemy od miejsca 10. Sarsa dzisiaj.

0: pamiętajmy.
1: Jeśli Sarsa wygra, to na pewno będziemy się pamiętać i będziemy pamiętać ten singiel. Sarsa na miejscu 10, listy Lubię to w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. Tym singlem Sarsa zwalczy w plebiscycie przebój lata Radio Z i Polsatu. To już w ten weekend najbliższy. No kończymy lato, ale w wielkim stylu jak zawsze z Radiem Z i Polsatem. A teraz Sylwia Grzeszczak, utwór Mango od niej. To jest propozycja do listy, na którą można już teraz głosować na radioz.pl. A ja mam dla was płytę niespodziankę. Jak zawsze w liście Lubię to. Pierwsza podpowiedź odnośnie miejsca pierwszego. 33-letni artysta, piosenkarz, muzyk. Dzisiaj na miejscu pierwszym. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kto taki, wiecie, dzwońcie. Yeah.

miejsce, 9 listy, lubię to w Radiu Z we wtorek. Michiko, DJ Godzia, Jason Derulo i Melody. A Jason Derulo co koncert bierze fanki na scenę i wspólnie tańczą. Układ do tej piosenki można to znaleźć w internecie. Sprawdźcie koniecznie i zagłosujcie na Radio Z.pl na swoich ulubieńców. A teraz na 8. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk.

0: Karol G, Bruno Mars, Steel. Przepiękna ballada. Karol G przyzwyczaiła nas do takich bardziej latino kawałków. Bruno Mars, no to wiemy do jakich. A tutaj taka propozycja od nich, Steel. Myślę, że to kolejna udana ballada, jeśli chodzi o Bruno Marsa. Die With A Smile to ta z Lady Gagą, która też się poniosła. Ciekawe, jak będzie z tą. To na razie propozycja do listy, ale głosujcie na radio.pl. Magazyn Rolling Stone opisuje Bruno Marsa jako najlepszego żyjącego showmana, oceniając jego trasę ostatnią, The Romantic Tour. No to zapraszamy też kolejnym razem do nas z tą trasą. How Does It Feel? Za chwilę motyw z Blue Monday od New Order, teraz od Dub Dogs, Fezo i Zarka na siódmym.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
4: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
1: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
2: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Po reklamie.
12: Słuchacie listy Lubię to wracać.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra nareszcie, no i to by było na tyle. Chociaż nie chciałbym właśnie powiedzieć, że nareszcie ta trasa się skończyła, bo trochę szkoda. Oni dzisiaj na miejscu szóstym, a w sobotę i piątek grali przepięknie na warszawskim BMW-ie. Udało mi się być w piątek, co prawda nie widziałem pełnej orkiestry i tych występów, ale internet jest zasypany tymi występami. Najbardziej chyba mi się podobał Vito Bambino śpiewający Mona Lizą byłaś mi, czyli piosenkę Nasz Disneyland od Papa Dance. To polecam zobaczyć. I głosujcie na Radio ZPL na swoich ulubieńców. Płyta niespodzianka czeka. Druga odpowiedź odnośnie tego 33-letniego mężczyzny, który dzisiaj na miejscu pierwszym, na drugie imię ma Henryk, czyli wiecie, że Polak. Propozycja teraz Shimza, Arco Kasango, Fire, Fire.

później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski, Margaret, miejsce piąte, listy lubię to w Radiu Z. Nota dwójka artystów wspomina 13-letnią koleżeńską relację. Dawid napisał, że Maggie zawsze może położyć na nim głowę o 3 w nocy w pokoju hotelowym i pogadać sobie razem. Piękna przyjaźń w zasadzie. W show biznesie to się nie często zdarza. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata, za chwilę na 4.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Po reklamie.
4: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.

To Ring My Bell, R&B 8, czyli propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Płyta niespodzianka, cały czas do wygrania, tak tylko przypomnę. 321-321-321, numer do studia. Ostatnia podpowiedź. Tegoroczna trasa koncertowa tego artysty nazywała się Obrotowy Tour. To łatwiej już nie będzie. David Guetta, Lockstick Figure, miejsce trzecie.

0: Self-Aware, Temper City na miejscu drugim. No, nieźle im to idzie ostatnio, trzeba przyznać. Głosujcie na Radio ZPL. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym, odpowiedź za chwilę. Wcześniej jeszcze propozycja Odliwki, która ostatnio odwiedziła Radio Z, powiedziała, jak powstała finalna wersja tego utworu. No to Liwka, opowiadaj w takim razie, jak to było z tą piosenką Poza Tobą Nic.
1: Refren w ogóle do tego numeru powstał od razu. Sama idea i temat tego numeru pojawił się, kiedy Maurycy Żółtański, producent, zasugerował, żeby zastanowić się nad tym, czego brakuje, o czym się nie mówi i na co jest miejsce. I tak właśnie od razu mi wpadło to. Wydaje mi się, że od samego początku wiedziałam, jak chcę to napisać, ale nie wiedziałam nawet, gdzie zacząć. Tym bardziej, że no tam jest zwrotka rapowana. Taka ostateczna wersja, przynajmniej tekstowa, powstała na kampie songwriterskim. To było jeszcze w maju, pomiędzy tym wszystkim, co się działo. Jeszcze miałam 3 dni takiego wyjazdu. Finalnie wstałam, usiadłam sama. Jak zwykle po prostu, taka Zosia Samosia, nie? I siedziałam tak po prostu locked in, wiesz o co chodzi? I napisałam to i przyszłam i pamiętam, w ogóle to było też niesamowite, bo jak wychodziłam do nich na ten taras, ja wyszłam i mówię, ej dobra, bo ja mam taki pomysł i tak się wiercę z nogi na nogę i czytam. No i oni powiedzieli, że super, ekstra, no to dawaj, wbijamy to. I tak powstała finalna wersja.
0: Dziewczyna, dynamit po prostu.

0: za tobą nic, Liwka. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Tak, kto dzisiaj na miejscu pierwszym?
1: Jeśli 33-latek jest dziś numerem jeden, to musi być oczywiście Dawid Podsiadło.
0: Tak jest, a to mówił Przemek z Przasnysza, dla którego płyta niespodzianka. Dawid number one na błysk.

0: domu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. I jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
0: Po reklamie.
14: Wtorkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Czas na najnowsze wiadomości. Marcin Grzebielucha już w studiu.
15: Zagraniczni turyści poturbowani przez żubra na Mazurach. Kobieta trafiła do szpitala. Chcą planu, nie bałaganu. Związkowcy ostrzą sytuacji w JSW. Polskie siatkarki pokonały Słowenię i mają awans. O tym w sporcie. Atak żubra na małżeństwo z Francji. Do tego groźnego zdarzenia doszło w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Ranna kobieta w ciąży została przewieziona do szpitala. Więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Michał Dzienyński, który rozmawiał ze służbami.
16: Małżeństwo spacerowało poboczem drogi, zwierzę zaatakowało nagle, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
17: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
16: Żubr uderzył głową kobiety po nogach. 38-latka w widocznej ciąży przewróciła się. Śmigłowiec LPR-u przetransportował kobietę do szpitala w Giżycku.
15: Leśnicy podkreślają, że trwa właśnie okres godowy żubrów. Zwierzęta mogą być agresywne. Chcemy planu, nie bałaganu. Pod takim hasłem protestowali dziś górnicy i związkowcy z sierpnia 80 przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zdaniem, mimo zapowiedzi rządu, wciąż nie ma konkretnego planu na wyjście z zadłużenia na miliardy złotych. Związkowcy niepokoją się, że JSW zaciąga kolejne pożyczki i zastawia swój majątek, czyli kopalnię. Karol Granater z kopalni Zofiówka uważa, że trwająca restrukturyzacja to tak naprawdę likwidacja.
4: My sobie wyobrażamy restrukturyzację w sposób taki, że ktoś zakłada jakiś cel, mniej więcej mówi, co chcemy osiągnąć, jak to będzie wyglądało i co będziemy po drodze robić. A jeśli chodzi o naszą spółkę, jest jeden wielki chaos organizacyjny. Można powiedzieć, że to wygląda jak takie zarządzanie kryzysowe i decyzje są po prostu podejmowane z dnia na dzień.
15: Spółka odpiera zarzuty. Twierdzi, że chce ustabilizować sytuację finansową przez program naprawczy. Gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze i anomalia pogodowa El Niño to powody rekordowej temperatury powierzchniowej oceanów. W sobotę było to 21,1 stopnia Celsjusza, a to absolutny rekord dzienny. El Niño, który występuje na Pacyfiku, ma także globalny wpływ na cyrkulację powietrza, mówi Dariusz Branowski z Polskiej Akademii Nauk.
18: El Niño, jak wspomniałem, jest naturalne, to powinniśmy się przerażać to tym, że będzie coraz cieplej. Duże El Niño potrafi bardzo zaburzyć temperaturę. Przykład taki dużego El Niño to było El Niño w 97-98 roku.
15: Eksperci twierdzą, że El Niño miało wpływ na powódź w 1997. Uniwersytet Morski w Gdyni daje już nie 2, a 3 lata na wybudowanie następcy Daru Młodzieży. Uczelnia w nowym przetargu daje więcej czasu, bo w pierwszym nie było żadnych chętnych do skonstruowania następcy legendarnego żaglowca. Poluzowanie wymagań ma przyciągnąć potencjalnych wykonawców, a więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Maciej Bąk.
19: Rektor Uniwersytetu Morskiego Adam Weintrit przyznaje, budowa żaglowca szkoleniowego to nie lada wyzwanie.
20: To jest wejście na Mount Everest. To ma być statek jedyny w swoim rodzaju. Piękny, szybki, użyteczny.
19: Ale to też prestiż dla stoczni, która mogłaby chlubić się tym przez dekady. Rektor dodaje, że marzy mu się, by to wyzwanie podjęła któraś z rodzinnych firm.
20: Kwestia prestiżowa. No, taki żaglowiec powinien być budowany w polskiej stoczni.
19: Te jednak mają dziś mnóstwo zamówień z wojska, a przetarg jest otwarty, więc jeśli zagraniczna stocznia spełni wymagania, to uczelnia nie zamierza wybrzydzać. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
15: Według nowego harmonogramu następca Daru Młodzieży mógłby zacząć szkolić na swoim pokładzie przyszłych marynarzy w 2030 roku. W studiu zacumował już Marcin Powideł.
21: Dobry wieczór. Ej, czy ty podważasz moją wyporność?
15: Absolutnie. Wiadomości sportowe.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: Nasze siatkarki kroczą na Mistrzostwach Europy od zwycięstwa do zwycięstwa. Po wygranej z Węgrami i Łotwą Polki pokonały dziś w Stambule Słowenię. Biało-czerwone rozbiły rywalki w pierwszym secie do 14. W drugim rywalizacja była już zdecydowanie bardziej zacięta do 26. W decydującej partii zawodniczki trenera Stefano Lavariniego zwyciężyły do 18. Po trzech meczach Polki z kompletem punktów w grupie A zapewniły już sobie awans do 1/8 finału. W czwartek naszą reprezentację czeka jeszcze pojedynek z Niemkami, a w piątek na zakończenie pierwszej fazy turnieju mecz także z niepokonanymi jak dotąd Turczynkami. A ponad miesiąc po zakończeniu mundialu nie opada napięcie na linii UEFA-FIFA. Szef Europejskiej Centrali Aleksander Czeferin w jednym z podcastów po raz kolejny ostro skrytykował Gianniego Infantino za pomysł sprzedaży części praw do Mistrzostw Świata. Jestem przekonany, że jego plan całkowicie upadł, ale sprawy zaszły za daleko. Najważniejsze, że kolejną próbę niszczenia futbolu udało się zatrzymać. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby chcieć sprzedać sport, który należy do wszystkich? Szef UEFA skrytykował także szefa FIFA za rozszerzenie formuły mundialu oraz zbyt duży wpływ polityki na sport.
22: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Sprawdzam, ile w tym prawdy, że temperatura ma się podnosić z dnia na dzień. No jutro maksymalnie 24 stopnie, ale już w czwartek 26 widzę. W piątek 30, także wracamy. No w weekend trochę się ochłodzi, chociaż pogoda jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Mam nadzieję, że padać nie będzie chociaż.
22: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Już. 6 minut po 20. Lubię to na wakacjach. No, a skoro wakacje, to też relaks, odpoczynek. Przy takich dźwiękach Torn, Natalii Imbruglia, Mateusz Ptaszyński. Hej, ponownie dobry wieczór.

Kelly Clarkson. Kelly Clarkson w Radio Z. Słuchajcie, ale mamy hita teraz związanego ze Skolimem. No można powiedzieć, że to jest nasza taka gwiazda jak z Hollywood niemalże. No i właśnie czytam, że Skolim ma swoją gwiazdę. Podkład z mody na sukces pojawia się tutaj nieprzypadkowo, bo on wchodzi naprawdę do pierwszej ligi artystów. No, pomyślelibyście, to musi być Los Angeles jakieś, Hollywood, coś w tym stylu. No, Międzyzdroje, co najmniej. Nie, Skolim ma swoją gwiazdę w Śremie. Został tam uhonorowany w Alei Sław. Ta od kilku lat powiększa się o kolejne nazwiska ze świata muzyki, filmu i telewizji. Wcześniej swoje gwiazdy odsłaniali tam m.in. Majka Jeżowska, Michał Wiśniewski, Liber, Paweł Stasiak, Izabela Trojanowska i teraz czas na Skolima. Wielkie gratulacje tego sukcesu. Kolejna to już na pewno będzie ta w Międzyzdrojach, mamy nadzieję.

0: Ajajaj, Fire in Our Eyes to Face w Radiu Z, 23 minuty po 20. Za chwilę gramy dalej, między innymi The Weeknd się pojawi, ale też nowa Ariana Grande z fantastycznym utworem. Jeśli jeszcze nie słyszeliście, to zostańcie z nami.
1: Radio Z i już. Reklama.

0: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Radio Set i już.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

Save Your Tears, The Weeknd w Radiu Z. Poszedłem taki nieprzekonany na jego koncert na Narodowym, ale nie żałuję, bo chyba jako The Weeknd to był w Polsce po raz ostatni. Mam nadzieję, że Ariana Grande, mimo że po tej trasie chce sobie zrobić przerwę, jednak nas odwiedzi za jakiś czas, zwłaszcza, że wydaje takie świetne numery jak ten Hate That I Made You Love Me. Wydaje mi się, że jeden z hitów tego lata, chociaż może nie taki oczywisty, bo to nie jest piosenka plażowa, przy której można witać kolejny poranek i wschód słońca, ale naprawdę nastrojowa i taka trochę w klimacie Billie Eilish, ale myślę, że Ariana Grande chyba była pierwsza z takimi balladami. Tak mi się coś wydaje. Ta piosenka utrzymała się na 5. miejscu ostatniego notowania listy Billboardu, tych 100 najgorętszych piosenek. Gramy Ariana Grande, propozycje znajdziecie pod aktualnym notowaniem. Mam nadzieję, że jeszcze do końca wakacji ta piosenka znajdzie się w notowaniu. Uwierzcie, dajcie głośniej i dajcie też łapkę w górę na Radio Z.pl.

Feel This Moment, Pitbull i Christina Aguilera w Radiu Z. 18 minut do 21. No nie ma wakacji od smutnych wiadomości i odejść osób, które podziwialiśmy przez lata. Dolly Parton, czyli ikona amerykańskiej muzyki country i popu, kultowa kompozytorka i autorka ponad 3000 utworów, odeszła. No ona ma na koncie m.in. Jolene, to chyba każdy kojarzy z jej repertuaru, ale nie każdy wie, że piosenka, którą później śpiewała Whitney Houston, czyli I Will Always Love You, ta piosenka, która znalazła się nawet w filmie Bodyguard, no była wykonywana również przez samą Dolly Parton. Zresztą posłuchajcie sami.

0: trochę inna interpretacja, ale jakże piękna. Wspominamy ją dzisiaj, mimo że nie ma już jej z nami, no to zostawiła po sobie mnóstwo świetnych piosenek. No i była absolutnie niezależna i miała genialny talent kompozytorski, co wszyscy podkreślają.
1: Reklama.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
6: Cześć, tu Carla Fernandez, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
6: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: Tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
10: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
20: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
21: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
22: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
21: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
22: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
23: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Po reklamie.
2: To już czas na wiadomości 21. Marcin Grzebielucha. Przy mikrofonie posłuchajmy.
24: Dolly Parton nie żyje, ikona muzyki country miała 80 lat. Ponad 100 gmin w Polsce nie ma psychologów szkolnych. Koniec spekulacji, Kamil Grabara przechodzi do Juventusu, o tym w sporcie.
2: Dwudziesta pierwsza.
24: Zmarła legenda muzyki country Dolly Parton. Amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka w styczniu skończyła 80 lat. Rządziła w przemyśle muzycznym ponad 6 dekad. Sprzedała 160 milionów albumów na całym świecie. Za sprawą hitów Jolene czy I Will Always Love You stała się globalną ikoną. Pochodziła z biednej rodziny, czego nie ukrywała. Charakterystyczne stroje i fryzura były jej znakami rozpoznawczymi. Dolly Parton zdobyła 11 nagród Grammy. Kompletnie pijany kierowca był o krok od doprowadzenia do tragedii pod Łebą. Zderzył się z autobusem, którym jechało 50 osób. To oni zatrzymali kierowcę. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał poważne zarzuty. Grozi mu nawet 12 lat więzienia. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
0: Autobus zmierzał do Łeby lokalnymi drogami. We wsi Wrzeście w gminie Wicko jadący za nim oplem 39-latek zaczął wyprzedzanie. Nagle zorientował się, że coś jedzie z naprzeciwka. Próbował więc wrócić na swój pas i uderzył w autobus. Wszystkie pojazdy zatrzymały się na drodze. Szybko okazało się, że sprawca kolizji może być pijany. Pasażerowie wybiegli więc z autobusu, zatrzymali go i wezwali policję. Okazało się, że miał 2 promile alkoholu. Teraz odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym.
24: 39-latek z województwa kujawsko-pomorskiego dostał dozór policyjny. Nie może też opuszczać kraju. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zmienić sposób rozliczania programu kompleksowej opieki specjalistycznej po zawale serca. Ilość przyznawanych pieniędzy będzie zależała od liczby rehabilitowanych pacjentów. NFZ tłumaczy, że stawia na jakość leczenia. Jednocześnie przyznaje, że pozwoli to zaoszczędzić rocznie prawie 120 milionów złotych. Co o tym myślą lekarze, sprawdził Mateusz Kasiak.
1: Proponowana przez NFZ zmiana to próba oszczędzania kosztem szpitali, komentuje w rozmowie ze mną kardiolog dr Klaudiusz Komor, wiceprezes lekarskiego samorządu.
3: Zaproponowany przez fundusz system polega tak naprawdę na karaniu jednostek, no, do których akurat trafi na przykład większa ilość tych pacjentów, których nie będzie można z jakiegoś powodu skierować na rehabilitację.
1: Dlatego kardiolodzy proponują premiowanie szpitali za rehabilitację większej liczby pacjentów. Mateusz Kasiak, Radio Z.
24: Nowe przepisy są w fazie konsultacji, mogą wejść w życie jesienią. 102 gminy w Polsce nie mają żadnego psychologa szkolnego. Z roku na rok poprawia się jednak dostęp do nich. Największe braki są wciąż na Podlasiu, Mazowszu i w województwie zachodniopomorskim. Najczęściej psychologów nie ma w szkołach podstawowych. W Warszawie nie ma większego problemu z uzyskaniem pomocy, mówi uczennica jednego ze stołecznych liceów Kamila Wnuk. Problem pojawia się, gdy wyjeżdżamy z dużego miasta.
8: Tak naprawdę było mi wstyd, że w moim powiecie nie ma psychologa w szkole i pierwsze co zrobiłam, to zapytałam się dyrekcji, dlaczego go nie ma. Więc ta świadomość wśród szkół, wśród dorosłych rośnie na ten temat i bardzo mnie to cieszy.
24: W 2020 roku psycholog dostępny był w co trzeciej szkole. Nowy schron pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. W podziemiach gmachu zbudowanego przed wojną powstanie miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. Tyle oficjalnie. Nieoficjalnie przebudowany zostanie także schron dla wojewody, ale o tym już ze względów bezpieczeństwa mówić nie można. Tłumaczy naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
15: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś tam w podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. To nie jest schron, tylko miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, gdzie mogą ukryć się obywatele i pracownicy w przypadku zagrożenia.
25: Czy to też będzie tajemna siedziba wojewody, czy o tym mówić nie możemy i w tym miejscu na pewno się to nie znajdzie?
15: Ze względów bezpieczeństwa oczywiście nie mogę o tym mówić, ale proszę się nie martwić, wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
24: Projekt jest już gotowy, budowa rozpocznie się na początku przyszłego roku. A teraz sport w Radiu Z, Marcin Powideł.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Kamil Grabara oficjalnie zawodnikiem Juventusu. Bramkarz reprezentacji Polski trafił do Torunu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Stara dama zapłaciła za naszego rodaka zaledwie 500 000 euro, ale jeśli skorzysta z zawartej w umowie opcji pierwokupu, wówczas dopłaci 11,5 miliona, a kontrakt obowiązywać będzie do 2030 roku. Polak rywalizować będzie o miejsce w składzie z Włochem Guillermo Vicario. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve. Wcześniej barwy bianconerich reprezentowali Zbigniew Boniek, Wojciech Szczęsny, obecnie także Arkadiusz Mini. Znakomite wieści mamy także ze Stambułu. 3 mecze, 3 zwycięstwa, komplet punktów i pewny awans do 1/8 finału. To dotychczasowy bilans naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Węgrami Łotwą biało-czerwone pokonały dziś 3-0 Słowenię w setach do 14, 26 i 18. W czwartek naszą reprezentację czeka jeszcze pojedynek z Niemkami, a w piątek na zakończenie pierwszej fazy turnieju mecz z niepokonanymi jak dotąd Turczynkami.
2: W nocy dzisiaj chłodno, 7 stopni w Suwałkach i Olsztynie, 9 w Lublinie z kolei, 10 Koszalin, w Gdańsku już 12, więc tam nieco cieplej nad morzem, w sensie mam na myśli na Pomorzu Gdańskim. Na południu może pokropić, Katowice, Kraków, Zakopane, ale tutaj też najcieplej, to 13 stopni, a w Rzeszowie, w którym sucho, nawet 16. 6 minut po godzinie 21. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński. I'm still standing, ale przykład Grabary pokazuje, że nie warto się poddawać. Miał propozycję od jakichś różnych klubów, ale przeczekał i wygrał.

Jestem ciekaw, jak ten utwór zabrzmi na żywo w Kazielni w Kielcach. Michał Szpak i Maj też ma szansę na miano przeboju lata Radia Z i Polsatu. A my gramy teraz tę, która przebojem podbija każdy kolejny rok, ale teraz było głośno bardziej za sprawą jej sercowych spraw niż tych muzycznych. Chociaż no i tak nie przeszkodziło jej to, że planowała ślub i wesele, a mimo wszystko nagrała piosenkę do tej story. Ale teraz wspomnimy sobie The Fate of Ophelia od Taylor Swift w Radio Z. Pamiętacie na pewno.

I Got a Feeling, Black Eyed Peas w Radio Z, za chwilę piosenka, którą prawdopodobnie słyszeliście kiedyś na weselu. Nie, to nie będzie akcent i życie to są chwile, tylko Ed Sheeran i Perfect. Piosenka idealna na pierwszy taniec, wyobraźcie sobie. Tak za chwilę zagramy w Radio Z, nie możecie tego przegapić. To jest program Lubię to na wakacjach, Ed Sheeran i Perfect. To jest ta piosenka, która już za moment, więc nie możecie odchodzić za daleko.

0: Reklama.
1: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
5: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
6: Nie teraz!
7: A może właśnie teraz warto posłuchać?
8: Oto historia króla Maciusia I.
7: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
9: Dzieci nie mogą rządzić.
7: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

Alanis Morissette, Ironic w Radio Z. No, tak też wspominamy muzycznie, lubię to na wakacjach w Radio Z. No to co, teraz czas na nową piosenkę od Wiktora Waligury. To jest propozycja do listy. Utwór nazywa się To jest to. Tym razem Wiktor chce wygrać w plebiscycie Przebój lata Radio Z i Polsatu. Rozwiązanie w kieleckiej kadzielni. To już 30 sierpnia.

0: tylko kochaj mnie, Zali. Ja myślę, że cała Polska już cię pokochała i ta kariera pięknie się rozwija. Będziemy ją obserwować również w Radiu Z. Za chwilę najnowsze wiadomości.
1: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama.
5: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
6: Boli, swędzi,
7: piecze, a do tego nawraca.
8: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
10: Aha.
9: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
4: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na wiadomości o 22:00. Marcin Grzebielucha jest już z nami.
13: Przełom w sprawie Zonda Krypto. Nowe osoby chcą współpracować z prokuraturą. Sąd wypuścił pirata drogowego. Decyzję zmieniono, ale kierowca zniknął. Aplikacja mObywatel bije rekordy popularności również na wyjazdach Polaków.
0: 22:00.
13: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto ruszyło z kopyta. Jak mówi Radio Z, rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, pojawili się nowi podejrzani i nowe fakty. Niewykluczone, że Zonda Krypto mogła finansować m.in. fundację byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także telewizję Republika. Prokurator Adamiak nie chciała potwierdzić informacji medialnych, że były szef Zondy Krypto Przemysław Kral zgodził się współpracować z prokuraturą w zamian za złagodzenie kary.
14: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych, to znaczy, że przedstawiono im zarzuty popełnienia określonych przestępstw, ale prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej. Co to są za osoby?
13: O tym, że Kral zgodził się współpracować z prokuraturą, informuje Onet. Sama prokuratura twierdzi, że kolejne informacje przedstawi w ciągu najbliższych tygodni. Sąd wydał nakaz, ale pirat drogowy zniknął. Trwa obława za recydywistą z Trójmiasta. Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił kontrowersyjną decyzję niższej instancji i zaocznie aresztował 35-letniego Kamila S. Mężczyzna pod koniec lipca pędził trójmiejską trasą S7 z prędkością ponad 220 km na godzinę. Zignorował policyjne sygnały i starnował blokadę. Jak się okazało, uciekał, bo był pod wpływem alkoholu, mając na koncie aż 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Mimo to Sąd Rejonowy w Gdyni tuż po zatrzymaniu wypuścił go na wolność bez żadnych środków zapobiegawczych. Prokuratura natychmiast zaskarżyła bulwersujący werdykt, ostrzegając przed ucieczką podejrzanego. Jednak spóźniona decyzja o 3-miesięcznym areszcie zapadła dopiero wtedy, gdy kierowca zapadł się pod ziemię. Policja prowadzi obecnie intensywne poszukiwania. Pierwszy taki dzień od początku katastrofy ekologicznej na kanale Gliwickim. Wczoraj nie znaleziono tam żadnej nowej śniętej ryby. To dobra wiadomość po ponad 3 tygodniach walki ze złotą algą, która w tym roku wystąpiła w rekordowej ilości i doprowadziła do śnięcia ponad 4 ton ryb. Sytuacja się poprawi, ale do normalności daleko. Wszystko to monitoruje również reporter Radia Z Szymon Kastelik.
15: Złota alga wciąż jest zagrożeniem, a w kanale dryfuje mnóstwo martwych ryb, szczególnie w zaroślach. Dlatego Wody Polskie rozpoczęły oczyszczanie brzegów, mówi Linda Hoffman z gliwickiego zarządu.
16: W dalszym ciągu, mimo że zjawisko to zdaje się ustępować, będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
15: Trwa też ratowanie tego, co przeżyło. Polski Związek Wędkarski dostał zgodę na użycie aeratora, urządzenia, które napowietrza wodę i pomaga usuwać się zanieczyszczenia. Szymon Kastelik, Radio Z.
13: Nadal obowiązuje zakaz korzystania z kanału i pływania po jego 6. końcowym odcinku w rejonie portu Gliwice. M-Obywatel, jedną z najczęściej używanych aplikacji w czasie wakacji przez Polaków. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy. Dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów, o czym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
17: Hitem okazała się możliwość sprawdzania punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. Przez wakacje kierowcy weryfikowali je ponad 5,5 miliona razy. Bardzo popularna stała się też usługa sprawdzenia ubezpieczenia OC. Z kolei ponad 4,5 miliona razy użyta została latem funkcja Zastrzeż PESEL. Chroni przed konsekwencjami oszustw, takich jak wzięcie kredytu na cudze dane. W M-Obywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji.
13: W M-Obywatelu jest już ponad 100 funkcji usług i dokumentów, z których można korzystać w cyfrowej formie. A teraz świat sportu i Marcin Powida.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
18: Tymoteusz Puchacz miał duży udział przy awansie Sabah FK do fazy ligowej Champions League. Jego drużyna, która po raz pierwszy wystąpiła w eliminacjach Ligi Mistrzów, musiała odrabiać straty z przegranego 1-2 meczu z HPL-em Berszewa. W rewanżu w Baku po asyście Polaka w 94 minucie gospodarze doprowadzili do dogrywki, a potem zdobyli jeszcze 2 bramki. Ostatecznie azerski zespół zwyciężył 5-2 i wkrótce zadebiutuje na piłkarskich salonach. A debiut w barwach Juventusu ma przed sobą Kamil Grabara, który podpisał ze Starą Damą umowę do końca sezonu. Bramkarz reprezentacji Polski trafił do Turynu na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga. Bianconeri zapłacili za naszego rodaka zaledwie 500 000 euro, ale jeśli skorzystają z zawartej w umowie opcji pierwokupu, dopłacą 11,5 miliona, a kontrakt obowiązywać będzie wówczas do 2030 roku. Kamil Grabara jest 4. Polakiem w historii Juve. Wcześniej barwy tego klubu reprezentowali Zbigniew Błoniech, Wojciech Szczęsny, a obecnie także Arkadiusz Milik. A pierwszoplanową postacią wyścigu kolarskiego w Vuelta Espania pozostaje Tadej Pogacar. Słoweniec po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami. Drugi jego rodak, Primoż Roglic, traci do lidera blisko 3,5 minuty.
0: Już jutro trochę cieplej, 24-25 stopni maksymalnie, ale w większości miejsc generalnie powyżej 20, jedynie Zakopane z 17, więc nie będzie źle, zwłaszcza, że jutro słońce, deszcz, tylko w Suwałkach, więc jest się z czego cieszyć. No już trochę się napadało, prawda? I rolnikom wystarczy, i roślinkom wystarczy, i wszystkim wystarczy, wszyscy szczęśliwi. Michael Patrick Kelly, Beautiful Madness, Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór ponownie, lubię to na wakacjach.

Oli Lopez, James Scott, You Can Stop the Beat. No spokojnie, nie przerywam. Zabieram was za to na taką małą podróż w czasie. 86 rok. Wiecie, co się wtedy działo? No może posłuchajcie. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Meksyku w 86 roku. Tak swoją drogą polecam zobaczyć, na Netflixie jest film o tej właśnie imprezie. Ale teraz nie o filmie, tylko o... no, bardzo cennej piłce z tego właśnie turnieju. Piłce, którą dokonano cudu, a dokonał tego Bóg piłki nożnej Diego Maradona, i piłka z legendarnego meczu z ręką Boga właśnie została sprzedana za $3,35 miliona. To jest ta historyczna piłka, którą Argentyńczyk zdobył bramkę. I ta bramka została uznana. Zresztą no, mam na to dowody, spokojnie, nie zawaham się ich użyć. Ciekawe, czy ktoś tą piłką będzie grał, czy tylko będzie stała na półce. Nie ma miejsca i do mrozu w Radio Z. Wielki fan piłki nożnej również.

0: Knocking on Heaven's Door, czyli pukając do bram nieba, Guns N' Roses. Ja widziałem, że ludzie ostatnio się śmieją z tego Axela, chociaż on trochę schudł, że ostatnio to on bardziej pukał do bram McDonalda. Są takie nawet memy śmieszne w internecie, możecie zobaczyć. Za chwilę gramy dalej Artemasa, I Like The Way You Kiss Me. To już 2 lata minęło od jego wizyty w Polsce i od tego, jak ten utwór był wielkim hitem. Znaczy chyba nadal jest, mam nadzieję.
1: Reklama.
2: Tak, zakręcam.

Meredith Brooks. Beach. Chyba o tej godzinie mogę to powiedzieć. To nie miałem na myśli plaży generalnie. Jeśli znacie angielski, to wiecie, o czym mówię. A jeśli nie, to może lepiej, żebyście na razie nie wiedzieli, o co chodzi. 23 minuty do 23. Już za momencik. Sienna Spiro. Great Expectation. Czyli fantastyczna dziewczyna o fantastycznym głosie. No, mam wrażenie, mamy wysyp takich fantastycznych artystek jak Olivia Dean właśnie, czy Sienna Spiro. Posłuchajcie. A za chwilę historia, no, dotycząca dotacji na rozwój firmy, którą dostał pewien astrolog. Tak, to jest możliwe, wyobraźcie sobie.

Dziwna. Daria Zawiałow i Artur Rojek w Radiu Z. A teraz trochę dziwna historia. Dotacja na rozwój firmy została przyznana astrologowi, który chce rozwijać wiedzę o horoskopach. Instytut Badań nad Astrologią Zełku otrzymał taką dotację w wysokości 84 tysięcy złotych od Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Ta instytucja działa jako jednoosobowa działalność gospodarcza. No i okazuje się, że ma to być przeznaczone na naukę języków obcych, żeby móc czytać w oryginale książki poświęcone astrologii. Kto oglądał już nowy sezon 1670, to wie, skąd się wzięły horoskopy. Polecam obejrzeć. Można uwierzyć nagle w to wszystko. Poza tym, jak ktoś dostaje dotacje, to chyba horoskopy to naprawdę są

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: To już czas na ostatnie wtorkowe wiadomości w Radiu Z. Tema dla nas Marcin Grzebelucha. Posłuchajmy.
2: Zmiany po tragicznym wypadku w Krakowie jest decyzja samorządu. Resort ma sposób na kierowców, którzy unikają płacenia mandatów. Polskie lotniska biją rekordy, a możliwe, że sierpień jeszcze to przebije. Kraków zapowiada poprawę bezpieczeństwa w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie. To tam w sobotę rozpędzone auto śmiertelnie potrąciło dwoje rodziców, a ranne zostało ich 8-miesięczne dziecko. Mieszkańcy i radni Podgórza od lat alarmowali, że kierowcy jeżdżą tam zbyt szybko i apelowali o zmianę. Jak miasto chce poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik przypomina, że obowiązuje już tam ograniczenie do 30 km na godzinę, a policja nie stwierdziła zaniedbania miasta po wypadku. Zapowiada jednak, że mogą pojawić się progi zwalniające.
4: Że trzeba po prostu ten próg, mimo że do tej pory nie było po temu powodu, jednak trzeba go zamontować.
3: Miasto czeka też na decyzję Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie nowych fotoradarów. Jedno z urządzeń mogłoby stanąć właśnie tam. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Podejrzany w tej sprawie 26-letni Hubert B. usłyszał wczoraj zarzuty i trafił do aresztu. Nie przyznaje się do winy. Według śledczych świadomie przekroczył dozwoloną prędkość i jechał około 70 km na godzinę. Będą kary za unikanie zapłacenia mandatu za zdjęcie z fotoradaru. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować lukę w prawie. Kierowcy często nie wskazują kierującego złapanego przez fotoradar albo podają dane osoby nieistniejącej bądź przebywającej poza Polską. Musimy zacząć egzekwować mandaty od wszystkich łamiących przepisy, mówi Radio Z minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg, z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
2: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcę prowadzącego pojazd będzie wynosić 1500 zł i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Ma być więcej pieniędzy w portfelu nauczycieli. Taki efekt, jak przekonuje w Radiu Z wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, przyniosą zmianę w pakiecie podatkowym, bo rządowa propozycja zakłada podniesienie progu do 130 tysięcy złotych, ale też zupełnie nową stawkę PIT 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Wiceminister edukacji mówi wprost, prawie połowa nauczycieli wpada dziś w drugi próg podatkowy. Stąd rządowa propozycja wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Jest jakby uszyta pod nich, mówi w Radiu Z Katarzyna Lubnauer i wskazuje ewidentne korzyści.
7: Nauczyciele po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
8: Ale ile więcej?
7: No, do 3600.
6: Rządowe prace trwają, projektu na papierze na razie nie ma, ale jest plan, by zmiany weszły w życie od nowego roku.
2: Według zapowiedzi przepisy mają trafić do Sejmu we wrześniu, najpewniej razem z projektem przyszłorocznego budżetu. Kreml potępia Wielką Brytanię za przekazanie Ukrainie licencji na produkcję rakiet Storm Shadow. Pociski o zasięgu kilkuset kilometrów trafiają na front od 2 lat, ale własna produkcja ma uniezależnić Kijów od dostaw z Zachodu. Choć decyzja Londynu nie zmieni sytuacji natychmiast, w długiej perspektywie dla Ukrainy da nowe możliwości, ocenia Juliusz Sabak z portalu obronnego.
9: Mogę sobie wyobrazić, nazwijmy go umownie, Storm Shadow Flaminga, czyli pewien rodzaj hybrydy technologii stosowanych w obu pociskach po to, żeby na przykład zwiększyć możliwości atakowania takich bardziej bronionych czy trudniejszych celów.
2: Budowa pełnej linii produkcyjnej zajmie nawet 2 lata, jednak wdrożenie technologii nastąpi znacznie szybciej. A coraz więcej Polaków stać na latanie i korzystają z tego na potęgę, a polskie lotniska biją tego lata wszelkie rekordy. W zasadzie wszędzie rosną liczby odprawianych pasażerów, a w niektórych regionach i portach lotniczych wzrosty są wręcz lawinowe. Gdzie można świętować, o tym Tomasz Kubat.
8: W podwarszawskim Modlinie tam skok liczby pasażerów za pierwsze pół roku przekracza 140%. Liczby porównujące tylko to lato z poprzednim są jeszcze lepsze. Dobrze radzą sobie także największe porty lotnicze, które obsługują połączenia nie tylko tanich linii, zwłaszcza Warszawa i Kraków, mimo drożejącego paliwa lotniczego i niepokojów na świecie, także tam bite są rekordy, co widać po rosnącym tłoku przy odprawach i długim czasie oczekiwania na bagaże. Duże wzrosty notują także LOT, i to o kilkanaście procent, oraz inna polska linia specjalizująca się w wakacyjnych czarterach Enter Air.
2: Wedle zapowiedzi również dane za sierpień mogą być rekordowe. Kolejne wiadomości Radia Z o północy. Pracuje już nad nimi Krzysztof Białkowski.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A co w pogodzie dziś w nocy? Chłodno. Od 7 stopni tylko w Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku, przez 9 w Lublinie, 10 to Koszalin i Warszawa, 12 Gdańsk, 13 Katowice, maksymalnie 14 Opole, 16 Rzeszów i deszcz Katowice, Kraków, Zakopane. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

suit schowała depresję. Noc dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: pan Rembiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
0: No to życzę szczęścia.
1: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: W Radiu Z minęła właśnie północ. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski. Zapraszam. Minister Sprawiedliwości ogłasza przełom w sprawie śledztwa Zonda Krypto i jej szefa Przemysława Krala. Według doniesień medialnych miał on usłyszeć zarzuty i uzyskać status małego świadka koronnego. Jednak Waldemar Żurek nie chciał tego potwierdzić, zasłaniając się tajemnicą śledztwa. Minister Sprawiedliwości dodał jedynie, że postępowanie przyspieszyło i jest punkt zwrotny. Szczegóły opinia publiczna ma poznać się dopiero za kilka tygodni.
2: Są bardzo intensywne czynności prowadzone od kilku miesięcy, bo wiemy, że Zonda Krypto wydrenowała wiele milionów i my między innymi teraz prowadzimy działania, które mają na celu zabezpieczenie majątku, który by pozwalał ofiarom tego przestępstwa później uzyskać odszkodowanie w sądach.
1: Roman Giertych potwierdził, że od maja jest obrońcą Krala, który miał przedłożyć prokuraturze ogromny majątek, który według Giertycha powinien wystarczyć do pokrycia strat pokrzywdzonych. Nauczyciele, beneficjentem rządowych zmian podatkowych, propozycja ministra Andrzeja Domańskiego jest uszyta jakby pod nich, mówi RP Radio Z wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, bo na polskiej skali pierwszy próg ma pójść w górę do 130 tysięcy złotych, a według wiceministra edukacji w drugi próg podatkowy wpada obecnie prawie połowa nauczycieli. Stąd więc ta teza, że zmiany zostały jakby uszyte pod tę grupę zawodową, bo jak mówi w Radiu Z Katarzyna Lubnauer, to, że pierwszy próg przesuwa się do 130 tysięcy złotych, a dodatkowo wchodzi nowe, to ma konkretny efekt.
3: To oznacza, że nauczyciele po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
4: Ale ile więcej?
3: Do 3600.
1: Według gościa Radia Z po ogłoszeniu rządowych propozycji odezwał się Związek Zawodowy, że progi powinny być wyższe, co oznacza, że coraz więcej nauczycieli zarabia powyżej 130 tysięcy. Pakiet podatkowy miałby wejść w życie od nowego roku, chyba że na drodze stanie prezydenckie weto. Poprawia się dostęp do szkolnych psychologów, choć ciągle są miejsca, gdzie uczniowie nie mogą liczyć na ich pomoc. Na prawie 2,5 tysiąca gmin w Polsce 102 nie mają ani jednego psychologa dostępnego dla uczniów. Problem dotyczy głównie szkół podstawowych, przede wszystkim na Podlasiu, Mazowszu i w województwie zachodniopomorskim. Widać go w szkołach branżowych, mówi Kamila Wnuk, uczennica jednego z warszawskich liceów.
5: Mam bardzo dużo znajomych, którzy mieszkają właśnie poza Warszawą i są i ze szkół podstawowych, i ze szkół ponadpodstawowych. I ogromny problem, a raczej największy, występuje w szkołach zawodowych, w szkołach branżowych. Tam tego psychologa, czy nawet jakiegokolwiek gabinetu nie ma wydzielonego w szkole.
1: Według Ministerstwa Edukacji przed 1 września dostępnych w całej Polsce jest ponad 1100 ofert pracy dla szkolnych psychologów. Jest kluczowy raport po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach, ale nie jest publiczny. Ma być decydujący w sprawie zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej remontowanej zapory. Zakaz obowiązuje od około 2 miesięcy, od kiedy padło tam ponad 20 ton ryb, a do rzeki popłynęły zanieczyszczenia ze zbiornika pilchowickiego. Co jest w raporcie? Tą sprawą od początku zajmuje się reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: Raport dotyczy wpływu osadów na bezpieczeństwo korzystania z rzeki podczas remontu zapory. Tauron Ekoenergia zamówił taką analizę na polecenie wojewody. Przygotowała go ekspertka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. I teraz spółka odpowiada mi, że sama zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i nie będzie komentować tego rodzaju wyników, ani decydować o ich udostępnieniu. Raport trafił do wojewody. Wiem nieoficjalnie, że były już pierwsze rozmowy, ale decyzji o tym, co zrobić z tym raportem, jeszcze brak. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Wcześniej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedział Radio Z, że wstępna analiza wyników pokazuje, że w osadach są metale ciężkie i rakotwórcze substancje. Ich poziom jest tak wysoki, że może zagrażać życiu w wodzie. Zmiany klimatu nabierają tempa. To co najgorsze, jest jeszcze prawdopodobnie dopiero przed nami. Trzeba się szykować na coraz częstsze pogodowe anomalie i ekstremalne zjawiska. Zapowiedzią tego może być m.in. rekordowe tegoroczne zjawisko El Niño. Globalne temperatury oceanów osiągnęły najwyższy poziom w historii. A więcej na ten temat reporter Radia Z Mateusz Szkudlary.
7: Mamy klimat cieplejszy o 1,5 stopnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Większość tego nadmiaru ciepła jest schowana w oceanach. Na to nakłada się zjawisko El Niño, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
8: Sygnał jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźny. Najprawdopodobniej 2027 rok to będziemy przez przypadki odmieniać rekord w historii pomiarów. System podtrzymywania życia na planecie zaczyna nam się psuć.
7: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Innym ze skutków, które odczujemy, będzie też ciągły globalny wzrost cen żywności. Policja znalazła właścicielkę psa, który został wyrzucony w torbie do kanału Gliwickiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zwierzę już nie żyło, gdy trafiło do wody. Właścicielkę namierzono po opublikowaniu zdjęcia w internecie, mówi Klaudia Tokarczyk z policji.
9: Do funkcjonariuszy zaczęły trafiać sygnały od osób, które rozpoznały psa. Dzięki tym informacjom policjanci dotarli do właścicielki zwierzęcia, którą okazała się 40-letnia kobieta. Ustalenie właścicielki jest jednak dopiero kolejnym etapem prowadzonego postępowania.
1: Nie są znane dokładne okoliczności sprawy. Nie wiadomo, czy kobieta usłyszy zarzuty. 56 głuszców z hodowli w nadleśnictwie Leżajsk trafiło na wolność do polskich lasów. Młode osobniki zostały wypuszczone w Puszczy Solskiej, Lasach Janowskich, Puszczy Augustowskiej i Borach Dolnośląskich. Najpierw głuszce dowożone są do specjalnych stref przejściowych, z których po krótkim okresie adaptacji są wypuszczane do środowiska naturalnego. Od początku działalności ośrodka w nadleśnictwie Leżajsk na wolność trafiło ponad 660 ptaków. Głuszec jest gatunkiem skrajnie zagrożonym. W Polsce żyje zaledwie kilkaset osobników. Po bocianach zostały już puste gniazda. Ptaki w większości odleciały do ciepłych krajów. Ostatnie opuszczą Polskę w pierwszej dekadzie września. O szczegółach bocianich podróży reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
7: Bociany mają już za sobą tak zwane charakterystyczne sejmiki, swego rodzaju zgrupowania przed odlotem. Teraz czeka je długa podróż do Afryki, mówiła mi Hanna Bednarek-Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
4: Ptaki podróżując pokonują trasę 7000 kilometrów.
7: Każdego dnia mogą pokonać średnio 200 kilometrów. Podróż bocianów na południe potrwa prawie 2 miesiące. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Jesienną wędrówkę na południe rozpoczął też mazurski bocian Krutek. Przyrodnicy śledzą go dzień dzięki nadajnikowi GPS. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radio Z zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją, napisał Wall Street Journal. Radcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Jak zaznaczył nowojorski dziennik, choć wciąż nie ma szczegółów dotyczących celu podróży, do niecodziennej wizyty szefa służby wywiadowczej doszło na tle doniesienia o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania NATO. Ani władze USA, ani Rosji nie potwierdziły oficjalnie wizyty urzędnika. Pobili kolegę, zostali zatrzymani. Czterech mężczyzn znęcało się nad 22-latkiem, bo ten pochwalił się wygraną w kasynie. Okazało się, że historię zmyślił i o mało nie przypłacił tego życiem. Co dokładnie się wydarzyło ze śledczymi, rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Zatrzymani to obywatele Ukrainy, grozi im do 20 lat więzienia. Leżał na torach z głową na kolejowej szynie. Policjanci w Piotrkowie Trybunalskim uratowali życie 20-latkowi. Mundurowi w ostatniej chwili ściągnęli go z torów tuż przed nadjeżdżającym pociągiem, mówi Radiu Z starszy sierżant Sylwia Tazbir-Jurek z piotrkowskiej policji. Dwudziestolatek ostatecznie cały i zdrowy trafił pod opiekę rodziny. Ciała 12 pasażerów, którzy zginęli w katastrofie polskiego autobusu na Węgrzech, jeszcze w tym tygodniu mają zostać sprowadzone do Polski, podaje prokuratura okręgowa w Krośnie. Kiedy będą mogły rozpocząć się ceremonie pogrzebowe, tym tematem zajął się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Aresztowany po wypadku kierowca autobusu wciąż przebywa w węgierskim areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie wydany polskim służbom. Koniec z niepisaną zasadą tolerancji 10 km na godzinę. Chodzi o przekraczanie prędkości przy fotoradarze. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad przepisami, które spowodują, że mandat będzie już za przekroczenie o 5 km na drodze krajowej i o jeden więcej na drogach szybkiego ruchu. Szef resortu Dariusz Klimczak w rozmowie z Radiem Z przekonywał, że dziś większość aut pokazuje realną prędkość, z jaką pojazd się porusza, dzięki czemu można zmniejszyć granice tolerancji. Nowe przepisy mają być gotowe do końca tego roku. Będą zakładać też surowe kary administracyjne dla właściciela samochodu, który nie wskaże osoby kierującej pojazdem na zdjęciu z fotoradaru. Teraz kierowcy za często unikają odpowiedzialności przez korzystanie z luk w prawie. Olbrzymi problem inspekcji transportu drogowego z mobilnymi jednostkami diagnostycznymi miały ułatwiać inspektorom techniczne badanie pojazdów, ale zostały unieruchomione. Zwiększona liczba kontroli ujawniła wady konstrukcyjne agregatów prądotwórczych. Wykonawca nie tylko odmawia napraw, ale też uchyla się od płacenia nałożonych na niego kar umownych. Główny Inspektorat Transportu Drogowego skierował już sprawę do Prokuratorii Generalnej. Naprawę zepsutych stacji inspektorat chce sfinansować z własnych środków, po czym będzie egzekwować od firmy należności na drodze prawnej. Na stacjach paliw dziś 95 droższa będzie o grosz, olej napędowy tańszy o 7 groszy. Za litr benzyny zapłacimy maksymalnie 6,58, za diesla 7,54. Nowa odsłona pakietu CPN z obniżonym VAT-em na paliwa obowiązuje do końca sierpnia, czyli do najbliższego poniedziałku. Stołeczna policja kontra pijani na hulajnogach. Tylko w dwie sierpniowe noce złapano i ukarano 33 kierujących. Mandaty w sumie opiewają na ponad 80 tysięcy złotych. Policja zapowiada, że akcja będzie kontynuowana najprawdopodobniej nie tylko w stolicy. Wykonawca następcy Daru Młodzieży, pilnie poszukiwany, Uniwersytet Morski w Gdyni, rozpisał właśnie drugi już przetarg na budowę nowego żaglowca szkoleniowego. Do pierwszego nikt się nie zgłosił, dlatego teraz uczelnia nieco poluzowała wymagania. Głównie dotyczą one czasu na wykonanie jednostki. mówi Radiu Z rektor Uniwersytetu Morskiego profesor Adam Weintrieth. Czas na oddanie żaglowca wydłużono o ponad rok, a to oznacza, że jednostka mogłaby zacząć szkolić studentów w 2030 roku. Na razie tę funkcję pełni Dar Młodzieży, który jednak coraz częściej ma awarie. Były prezydent Armenii Robert Koçaryan zatrzymany. Prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne dotyczące okresu, gdy kierował państwem. Dotyczą prania brudnych pieniędzy, przyjmowania łapówek i nadużycia władzy. Zarzuty usłyszało również 9 innych osób, w tym jeden z synów byłego prezydenta. Według prokuratury Koçaryan wykorzystał swoją ówczesną pozycję do przywłaszczenia majątku państwowego na korzystnych warunkach. Koçaryan stoi na czele koalicji Sojusz Armenia, drugiego co do wielkości bloku opozycyjnego w parlamencie. Z Lofotów w Norwegii znikają maskonury. Liczba par ptaków spadła w ciągu roku o 1/5, a od 1979 niemal o 90%. Główna przyczyna to brak pokarmu. Maskonury są szczególnie zależne od młodych śledzi, a ryb zaczyna brakować z powodu przełowienia, ale także zmieniających się warunków naturalnych. Maskonury z kolorowymi dziobami należą do najbardziej rozpoznawalnych ptaków północnych Atlantyku. Teraz to już wszystko, a na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niespełna godzinę.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Postępowanie w sprawie zonda krypto ruszyło z kopyta, jak mówi Radiu Z rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak. Pojawili się nowi podejrzani i nowe fakty. Dlaczego mówimy o przełomie w sprawie afery zonda krypto? O tym reporter Radia Z Michał Cieneński.
1: Niewykluczone, że zonda krypto mogła finansować m.in. fundację Zbigniewa Ziobro, Telewizję Republika. Ewentualne korzyści majątkowe mógł przyjąć też prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Prokurator Adamiak nie chciała jednak potwierdzić informacji medialnych, czy były szef zondy krypto Przemysław Kral zgodził się w zamian za złagodzenie kary współpracować z prokuraturą.
2: Prokuratorzy nie wyrazili zgody na informowanie, co to są za osoby.
1: Rośnie też szansa na odzyskanie pieniędzy po upadłości zonda krypto. Warszawa, Michał Dzieliński, Radio Z.
0: O tym, że Kral zgodził się współpracować z prokuraturą, napisał Onet. Sama prokuratura twierdzi, że kolejne informacje przedstawi w ciągu najbliższych tygodni. Przedwczoraj 6 par, wczoraj kolejne 4. Gdański Urząd Stanu Cywilnego od poniedziałku może już rejestrować małżeństwa jednopłciowe zawarte poza granicami Polski. Pozwala na to rządowe rozporządzenie porządkujące kwestie niezbędnych dokumentów, które weszło już w życie. Kierowniczka urzędu Grażyna Gorczyca w rozmowie z Maciejem Bąkiem mówi, że już przedwczoraj udało się wręczyć pierwsze akty tym osobom, które papiery złożyły już jakiś czas temu.
3: Wczoraj wręczyłam akt małżeństwa parze jednopłciowej. Pogratulowałam i rzeczywiście radość była.
4: To dla pani też wyjątkowe przeżycie.
3: Jak najbardziej wyjątkowy dzień, ponieważ zmagaliśmy się z tymi problemami przez wiele, wiele lat. Natomiast odmowa w tej chwili transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego wydaje się nie wytrzymywać próby czasu.
0: Czas oczekiwania na transkrypcję aktu małżeństwa to maksymalnie 30 dni. Procedura wymaga uiszczenia 50-złotowej opłaty, o ile dany urząd miasta respektuje przepisy, bo są takie same.